do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4.

0: podane doniesienia o nieuczciwym rozdysponowaniu 4,5 miliona złotych w Jeleniej Górze. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze, które miały trafić do podmiotów powiązanych z Anną Kopniewczyńską z Koalicji Obywatelskiej, która została zawieszona w prawach członka partii.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
0: Mówił premier Donald Tusk. Anna Konieczyńska straciła wczoraj stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych legalnie zatrudnionych migrantów jest już ponad 1,132 tysiące. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 7%, czyli o 75 tysięcy osób. Skąd najczęściej pochodzą cudzoziemcy w Polsce? O tym Igor Skrzypek.
2: Tu oczywiście bez zaskoczeń to przede wszystkim Ukraińcy. Blisko 770 tysięcy osób. Co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Liczba pracujących Ukraińców rośnie w ciągu roku o 8,5% w górę. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 tysięcy osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów. Z miesiąca na miesiąc przybywa Kolumbijczyków. Ich liczba w Polsce zbliża się do 20 tysięcy. Niemal co piąty cudzoziemiec pracuje w Warszawie. W stolicy jest ich już ponad 230 tysięcy.
3: Wakacje z RMF FM.
0: W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
4: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy, budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
5: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
4: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
0: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Ceny na rynkach paliw się stabilizują, wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, który był wczoraj gościem Piotra Salaka. Polityk przyznawał, że rząd wciąż wstrzymuje się z decyzjami w kwestii ponownego wprowadzenia regulacji na stacjach. Nasz dziennikarz dopytywał także o sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
6: Panie ministrze, co z JSW? Będą kolejne pieniądze? Bo o ile dobrze pamiętam, ponad 800 milionów już poszło do JSW w tym roku.
7: No tak naprawdę, jak policzymy wszystko, co poszło, to poszło prawie 2 miliardy.
6: A mówię o tym roku tylko.
7: I to tak naprawdę też można powiedzieć, że w tym roku.
6: No dobrze, to będą kolejne pieniądze dla JSW?
7: W tej chwili zamknęliśmy kolejne finansowanie. Podjęliśmy też parę bardzo kluczowych decyzji dotyczących zmiany modelu tego finansowania, bo pamiętamy o tym, że obligacje, które trafiły do Agencji Rozwoju Przemysłu, były zamieniane na gotówkę i ARP miał kupić dwie firmy z grupy JSW. To zostanie zamienione na czystą pożyczkę. Więc JSW pozostaje z tymi spółkami w grupie niesprzedanymi. Mhm. Natomiast my wywieramy bardzo dużą presję na restrukturyzację i jesteśmy praktycznie w dialogu codziennie. W tamtym tygodniu chyba się trzy razy spotykałem z zarządem
6: JSW. Prezes JSW mówi tak, że potrzeba jeszcze 2 miliardów tylko w tym roku, żeby JSW jakoś funkcjonowało. Czy te pieniądze się znajdą,
7: my to wyliczaliśmy na początku roku na około 2 miliardy 900 milionów w całości. Jeżeli policzymy, że mamy prawie 2 miliardy jednak, które państwo dołożyło, to jest ogromna część tej kwoty. My wymagamy od JSW i od zarządu głębokiej restrukturyzacji, bo
6: a pan
7: chyba
6: jest zadowolony z tej restrukturyzacji, która w tej chwili się dzieje?
7: Z planu restrukturyzacji
6: w miarę,
7: natomiast uważam, że powinno to być bardziej dynamiczne i taką presję wywieramy na zarząd. Z drugiej strony uważam, że powinni jednak zrobić wszystko, żeby pozyskać finansowanie komercyjne. Takie możliwości są. Wiem, że toczy się procedura wyboru agenta, który będzie takie finansowanie organizował, bo jest to uniezależnienie się od sytuacji zewnętrznej i jeżeli jest zainteresowanie, a widzę, że jest zainteresowanie, to znaczy, że cały czas ten potencjał w grupie JSW tkwi. Natomiast oczywiście mamy do czynienia ze spółką, która poniosła ogromne konsekwencje nieodpowiedzialnych działań. 10-letnie gwarancje pracy i płacy, inwestycje w koksownię w JSW.
6: No to wszystko wiemy, tak.
7: No tak, ale te baterie do końca nie działają. No, i jeszcze potrzebne są nakłady inwestycyjne.

0: Więc przepaliliśmy mnóstwo pieniędzy. Samo JSW Koks...
1: Ale pytanie jest takie, czy pan już w tej chwili zamknął portfel dla JSW, czy jeszcze są te pieniądze?
0: Na ten moment to finansowanie dopiero raptem co zamknęliśmy. Jeszcze je domykamy w tym znaczeniu, że całe pieniądze jeszcze nie wpłynęły do JSW, bo ARP w tej chwili monetyzuje obligacje, sprzedaje te obligacje i w ratach będzie wpłacało. Jesteśmy po dyskusji z zarządem, na jaki czas te pieniądze starczą i jakie działania muszą być podjęte, żeby spółka mogła funkcjonować dalej.
1: Co z koalicją antybalistyczną? PGZ wchodzi do tej koalicji?
0: No tak zakładam, że budujemy szeroki front. Nie ma żadnej wątpliwości, że bezpieczeństwo państwa jest kluczowym.
1: A to coś się zmieniło, bo Donald Tusk, pamięta pan, że gdy powstawała koalicja antybalistyczna, to mówił, że Polski tam nie będzie.
0: No tak, ale przecież...
1: Co się zmieniło?
0: Zmieniają się warunki, zmieniają się okoliczności, zmieniają się...
1: Raptem miesiąc minął.
0: Zmieniają się ten... No ja też czekamy na ostateczne decyzje. My się koncentrujemy przede wszystkim na programie SAFE, na tym, żeby dowieść te wszystkie umowy, które są podpisywane, na zrealizowaniu celów, które wynikają z tego, co my zapisaliśmy w Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
1: Ale do koalicji wchodzimy.
0: No, zakładam, że ta furtka się otwiera. Jutro mamy bardzo ważne wydarzenie w Gdyni, wodowanie Miecznika. Bardzo skutecznie przeprowadzony w krótkim okresie proces inwestycji, bo przecież stępka była wbijana w 2024 roku na początku.
1: A co wniesiemy do tej koalicji? Co PGZ wniesie do tej koalicji?
0: Przede wszystkim PGZ jest gigantycznym holdingiem. To jest ponad 60 spółek. Ja nie powiedziałbym, że za gigantycznym, natomiast na pewno PGZ wymaga bardzo ścisłego, poważnego i detalicznego nadzoru, dlatego że odpowiedzialność, którą dźwiga na sobie, jest ogromna. To jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, za realizację wielkich inwestycji bezprecedensowych w naszej historii i za budowę systemów, które nam...
1: Skoro jest tak dobrze, jak pan mówi, taka ważna to jest spółka, to dlaczego miała aż 9 prezesów w ostatnich 10 latach?
0: No to jest właśnie kwestia tego, że tak naprawdę ten złoty czas zaczął się całkiem niedawno, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak wielkimi nakładami na obronność, a jeżeli mieliśmy decyzje, które były podejmowane chociażby przez naszych poprzedników, to one w dużej części zaspokajały zewnętrznych dostawców, a nie polski przemysł zbrojeniowy, który dopiero teraz ma szansę zbudować swoje kompetencje i swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale na rynku międzynarodowym.
1: A pana zdaniem część PGZ-u można sprywatyzować?
0: To jest trudne pytanie, bo bym powiedział tak. Ja toczyłem ostatnio dyskusję na social mediach z panem profesorem Balcerowiczem, który w sposób dogmatyczny podchodzi do kwestii prywatyzacji i uważa, że państwo w ogóle nie powinno istnieć i funkcjonować w gospodarce. Świat pokazał, że to wszystko już teraz trochę inaczej wygląda, że udział państwa w gospodarce jest wielki, że jest to narzędzie prowadzenia polityki
1: i
0: wpływania na losy świata i na geopolitykę. Kapitał ma narodowość. Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Nawet amerykański system, który jest sprywatyzowany i tak działa na rzecz wytycznych politycznych.
1: Ale to wracając do PGZ-u w takim razie.
0: Ja patrzę na przede wszystkim, jeżeli mówimy o prywatyzacji, to zawsze mam na myśli w przypadku tych dużych podmiotów, mam na myśli upublicznienie. Upublicznienie, czyli IPO, wprowadzenie spółki na giełdę, to nie jest forma prywatyzacji, że pozbywamy się spółki, sprzedajemy ją i zapominamy. Oczywiście w portfelu Ministerstwa Aktywów Państwowych i Agencji Rozwoju Przemysłu mamy sporo spółek takich małych, które gdzieś tam zostały historycznie u nas w portfelu, które można sprzedać bez żadnych konsekwencji
1: dla
0: bezpieczeństwa
1: państwa. Zaraz, ja muszę pana zapytać dokładnie, bo usłyszałem, czy ja dobrze usłyszałem, że PGZ na giełdę?
0: Nie, ja mówię o generalnie mojej własnej filozofii, że moja filozofia...
1: PGZ się powinien znaleźć na giełdzie?
0: Nie ma żadnej takiej decyzji, bo to jest decyzja zbyt poważna, żebym ja w tej chwili mógł jakoś jednoznacznie się w tym temacie wypowiedzieć. Ja mówię tylko o mojej filozofii, która polega na tym, że uważam, że jest potencjał w niektórych podmiotach, żeby zadebiutować na giełdzie. Może być to robione w sposób kontrolowany. Wszystkie strategiczne spółki, te duże nasze, czy banki, czy spółki energetyczne, są notowane na giełdzie.
1: Ja wiem, znam czeską firmę zbrojeniową, która też się zadebiutowała na giełdzie. giełdzie i ma znakomite efekty.
0: Ale mówię o tym, to jest prywatna spółka oczywiście. Natomiast nasze podmioty, które zadebiutowały na giełdzie, one w dalszym ciągu pozostają w kontroli państwa. Są na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu, są upublicznione, są zarządzane w sposób transparentny, budują swoją wartość. Inwestorzy są super zadowoleni, tak jak to między innymi ma miejsce w Norwegii i nie oznacza to utraty kontroli. Więc ja wychodzę z założenia takiego, że są obszary w gospodarce i również są podmioty, w których państwo musi zachować kontrolę ze względu na bezpieczeństwo.
1: Oczywiście, ale może też PGZ dzięki temu też mimo wszystko trafić na giełdę i ściągnąć trochę tych pieniędzy z rynku.
0: Zależy nam wszystkim na tym, żeby polska giełda rosła w siłę, żeby wzmacniać GPW, żeby GPW się rozwijało również jako jedna z wiodących giełd w Europie. Miałem niedawno bardzo ciekawą rozmowę z wicepremierem Bułgarii, który powiedział, że zazdrością patrzy na Polskę, która potrafiła zachować kontrolę państwa w sektorze finansowym, co nam znacząco ułatwia reagowanie na sytuacje kryzysowe i stabilizowanie całego systemu.
1: Jeszcze chciałem pana o pocztę zapytać. Poczta będzie wchodzić na rynek deweloperski?
0: To jest poboczny element aktywności.
1: Patrzę na to, jakie wartości mają nieruchomości Poczty Polskiej, ile ma terenów.
0: Ja już się na ten temat wypowiadałem również tutaj w tym studio. Nie widzę nic zdrożnego w budowaniu takiej kompetencji. Poczta jest w pewnym sensie latyfundystą. Historycznie, bo to dotyczyło też kolei kiedyś.
1: Oczywiście.
0: Dotyczy też poczty. Poczta musi szukać nowych źródeł przychodu. Jednocześnie patrzmy na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Jest zdecydowanie ustabilizowana sytuacja poczty. Jest dyskusja o budowie narodowego operatora logistycznego. Poczta ma taki potencjał. Natomiast jeżeli jest w stanie zarobić na upłynnieniu bądź wnoszeniu swoich nieruchomości w projekty, tak jak to robi PKP od lat wielu,
1: to pan nie będzie protestował.
0: To ja absolutnie nie będę protestował.
2: Wojciech Balczun w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cały wywiad jest do posłuchania na portalu rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Francuzi mówią La Manche. Brytyjczycy wolą British Channel. Na tym kanale padł, słuchajcie, kolejny rekord. No, niestety niechlubny. Tylko na jednej łodzi do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. No, pomówmy, porozmawiajmy o tym olbrzymim, co tu dużo mówić, wizerunkowym problemie dla rządu nowego brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy serdecznie, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
1: Ja tak patrzę do statystyki, to liczba migrantów w skali rocznej maleje, prawda? Ale zmienia się taktyka przemytników. W jaki sposób?
2: Absolutnie. Przepraw jest mniej, ale dmuchane pontony, które codziennie płyną w kierunku brytyjskich plaż, są coraz większe. 230 osób, wspomniałeś, no na jednej takiej łodzi. To absolutny rekord dla pojedynczej jednostki przepływającej przez kanał La Manche. Poprzedni wynosił 165 osób, więc liczebnie to olbrzymia zmiana. Przy czym od początku tego roku do Wielkiej Brytanii tą nielegalną drogą dotarło już ponad 18 tysięcy osób. Dla rządu, jak już wspomniałeś, to olbrzymi problem odziedziczony poniekąd po poprzednich administracjach, a dla partii politycznych argument, którym można żonglować no, w różnoraki sposób. Ogólna liczba nielegalnych przekroczeń granicy jest w analogicznym okresie nieco niższa niż w ubiegłym roku. Presja migracyjna na południowym wybrzeżu Anglii wciąż jednak pozostaje ogromnym wyzwaniem po logistycznym i takim logistycznym dla Londynu i także powodem napięć między Downing Street, czyli siedzibą premiera w Londynie, a Pałacem Elizejskim w Paryżu, no bo z przemytnikami trzeba walczyć wspólnie, tak, łącząc siły.
1: No właśnie, no mówimy tutaj o polityce, także polityce międzynarodowej, bo te relacje między Londynem i Paryżem też są bardzo tutaj istotne, ale ja bym cię chciał zapytać o technikalia, bo to robi ogromne wrażenie, prawda, ta liczba migrantów na jednej takiej łodzi. Olbrzymie pontony, skąd one się w ogóle biorą?
2: Olbrzymie, kilkunastu, czasami nawet no, kilkudziesięciu metrowe, też są przemycane, tak jak ludzie. I ta strategia cały czas się zmienia. Przemytnicy brutalnie upychają na tych pontonach jak największą liczbę ludzi, że oczywiście, żeby zmaksymalizować zyski z każdego takiego rejsu, to oczywiste. Śledztwa, Bogdanie, wykazują, że wielkie, wielometrowe pontony, gumowe i potężne silniki nie są produkowane lokalnie. Sprzęt ten jest sprowadzany masowo z Azji, głównie z Chin, następnie magazynowany i konfigurowany na terenie Niemiec.
1: A więc chiński syndrom, mówisz, tak? No globalna
2: sprawa. Można tak powiedzieć. No i to też jest przemyt, prawda? Ludzie są przemycani, sprzęt jest przemycany, no techniki są przemycane. Z teren Niemiec w ścisłej tajemnicy te pontony transportowane są ciężarówkami bezpośrednio na północne wybrzeże Francji, tuż przed samym wypłynięciem i to jest bardzo istotne. No i prawdziwa batalia zaczyna się dopiero na francuskich plażach, które są patrolowane przez francuską policję, ale często mało na do czynienia no, z prawdziwą wojną podjazdową w wykonaniu przemytników.
1: No widzimy te fortele, właśnie globalną siatkę. I co, przemytnicy wciąż wygrywają?
2: Na to wygląda. Walka z tym procederem na francuskim wybrzeżu no, przypomina wyścig z czasem i taką grę w kotka i myszkę. Francuskie służby wspierane są finansowo przez Brytyjczyków i to trzeba podkreślić. To mówimy o sumach w granicach 200 milionów funtów rocznie. Policjanci francuscy intensywnie patrolują no, dziesiątki kilometrów piaszczystych wydm w okolicach Calais i Dunkierki, ale przemytnicy działają z bezwzględną premedytacją. Bardzo często taktycznie dzielą grupy na mniejsze, tworząc takie fałszywe punkty wypłynięcia, aby odciągnąć uwagę policji z tych właściwych, gdy służby
1: rzeczywiście jest taka gra w kotka i myszkę.
2: Absolutnie i to też zostało zarejestrowane i sfilmowane. W momencie, kiedy służby zabezpieczają jeden odcinek kilkaset metrów dalej, na wodę błyskawicznie spychany jest wielki ponton. Kiedy już odbije no, kilkaset metrów od brzegu, nie da się go zatrzymać. Rośnie też agresja ze strony przestępców. Łodzie są przeładowane do granic możliwości jeszcze na płyciźnie. No i sprawia to jednocześnie trudności, bowiem każda próba interwencji policji przy brzegu stwarza ryzyko wybuchu paniki, która niejednokrotnie kończy się tragicznie.
1: Nielegalna migracja, fakty i co? Fortele. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Bogdanowi Frimorganowi. Te informacje zebrał i przedstawił nam nasz londyński korespondent.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kiedy Zamoyski dotarł do ostatniej strony, kelnerka postawiła przed nim parującego burgera. Podziękował i odłożył notes, wpatrując się we wbity w bułkę nóż z drewnianą rączką. Zamiast sięgnąć po kanapkę, wrzucił do ust frytkę i złapał notatnik. Otworzył go na końcowej stronie i przez chwilę przyglądał się zapiskom. Wystarczyło kilka sekund i odechciało mu się jeść. Żołądek zawiązał się w supeł, a w ustach zaschło. Napił się coli i stuknął w ekran telefonu, by wyświetlić godzinę. Powinien się pospieszyć, bo Sułecka zaraz będzie w biurze. Odłożył notatnik i sięgnął po burgera. Przeżuwając mięso, myślał o tym, co przeczytał. Nie znał Jaworskiego, ale sądząc po zapiskach, podszedł do sprawy profesjonalnie. Sprawiał wrażenie sumiennego gliniarza, ale jego teoria wydawała się nieszablonowa i mało realna. Arleta Kowalska zginęła w wypadku samochodowym, ale zdaniem Jaworskiego została zamordowana, a mordercą dziennikarki miał być Maciej Hazel. W kuchni unosił się zapach świeżo zaparzonej kawy, którą Krystyna Trochowska wlewała do kubków. Jeden postawiła przed Arkiem, a drugi chwyciła w dłoń i poczłapała do stołu. Zajęła miejsce naprzeciwko i podejrzliwie przyjrzała się mężczyźnie. Zachowywała dystans. Czuł, że nie darzy go sympatią ani zaufaniem, ale przecież nie miała ku temu powodów. Początkowo nie chciała wpuścić go do domu, ale kiedy wspomniał o Aleksandrze, zgodziła się na krótką rozmowę. Mówił pan, że pracuje z panem Zamoyskim. Splotła dłonie na stole. Czekała na wyjaśnienia, a Arek nie zamierzał robić uników. Poniekąd, odparł. Wspólnie odkryliśmy pewne powiązania. Pomagam mu, a on mnie. To transakcja wymienna. Nie pracujemy razem, ale współpracujemy. Rozumiem. Namirski uśmiechnął się, by udobruchać kobietę. Rozejrzał się po skromnie urządzonej, ale zadbanej kuchni. Pisze pan artykuł o mojej córce? Zapytała Trochowska. Prowadzę podcast. Poprawił się na krześle i sięgnął po kubek z kawą. W każdym odcinku poruszam sprawę kryminalną i ją omawiam. Krystyna zmarszczyła brwi. W internecie, wytłumaczył, to taki rodzaj audycji, trochę jak w radiu, ale ludzie mogą odtworzyć nagranie w każdej chwili. Aha. Rozmawiałem z detektywem Zamoyskim i zainteresowałem się zaginięciem pani rodziny. To znaczy, już kiedyś udostępniłem jeden materiał, ale wydaje mi się, że mógłbym odświeżyć temat. Zajrzałem też do archiwum Tomaszowskiej gazety. Krystyna wyglądała na zdumioną, więc szybko wyjaśnił. Pracuje też w Głosie Tomaszowa. Czyli jest pan dziennikarzem. Tak, przełknął ślinę. Obawiał się, że Trochowska za moment go wyprosi, ale tak się nie stało. Siedziała w milczeniu, czekając na wyjaśnienia.
2: Aleksander Zamoyski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: Wiem, że moje pytanie może wydać się pani dziwne. Policjanci zapewne pytali panią o te kwestie, ale odnalazłem artykuł dziennikarki, która w tamtym czasie pracowała dla gazety. Tekst dotyczył morderstwa Dominiki Okulskiej. Zna pani tę sprawę? Pan Aleksander coś wspominał. To dobrze, pokiwał głową. Czy znała pani tamtą dziewczynę? Nie. A Maciek? Może kiedyś o niej wspominał? Nie przypominam sobie. Na twarzy Krystyny malowała się coraz większa niechęć. Czy to możliwe, by pani wnuczek miał dziewczynę, o której nikomu nie powiedział? Wyprostowała plecy. Dlaczego pan o to pyta? W zeznaniu jego dawnego kolegi pojawiła się wzmianka, że mógł się z kimś spotykać. Ten kolega tak powiedział? Namirski pokręcił głową. Nie do końca, przyznał. Kiedy zapytał go wprost, Maciek zaprzeczył, ale przecież mógł skłamać. Może nie chciał dzielić się z kumplem takimi informacjami, szczególnie jeśli związek dopiero raczkował. Skoro zaprzeczył, to chyba znaczy, że nie miał dziewczyny. Arek potarł czoło. Nie sądził, że rozmowa z Krystyną będzie aż taka trudna. Myśli pan, że Maciek zabił Dominikę? Zapytała. Że to z nią się spotykał? Nie, nie. Zupełnie nie o to chodzi. Trochowska zmierzyła go niechętnym wzrokiem. Nie sądzę, by mój wnuk z kimś się spotykał, odparła. Wiedziałabym. Daniel i Iwona na pewno by mi powiedzieli. A jeśli spotykał się z kimś w tajemnicy? Do czego pan zmierza? Co było w tym artykule? Namirski się zawahał. Nie powinien mówić Trochowskiej o tym, co napisała Arleta. Wiedział, że najlepiej trzymać język za zębami, lecz słowa już popłynęły z jego ust. Artykuł nigdy się nie ukazał. Znalazłem go w archiwum. Uważała, że rozmawiała z Maćkiem, a on twierdził, że widział mordercę Dominiki. Powiedział, że wie, kto zabił Dominikę, a potem wszyscy zniknęli, a dziennikarka zginęła w wypadku. Krystyna pobladła. Chwyciła kubek oburącz, jakby usiłowała opanować drżenie dłoni. Jej oddech przyspieszył. Wyglądała, jakby zaraz miała zasłabnąć. Wszystko w porządku? Może naleje pani wody? Arek wstał i sięgnął po czystą szklankę z suszarki. Napełnił ją wodą z filtrującego dzbanka i podał gospodyni. Podziękowała ruchem głowy i upiła solidny łyk. Proszę już iść, wychrypiała. Ale zaraz wróci moja córka. Niech pan wyjdzie. Aleksander przeprosił za spóźnienie, ale Roma nie wydawała się z tego powodu zła. Ucięłam sobie miłą pogawędkę z twoją sekretarką, powiedziała z uśmiechem. Świetna babka. Przypomina mi moją ciotkę od strony ojca. Twarda jak skała, a jednocześnie ciepła. Zamojski zamknął drzwi gabinetu i odwiesił płaszcz. Wskazał Sułeckiej miejsce na kanapie. Napijesz się czegoś? Zapytał. Masz whisky? Miałem na myśli kawę, ale skoro tak, zaśmiał się i otworzył drzwi barku. Do niskiej szklanki z grubego szkła nalał złocistego płynu. Sam chętnie bym się napił, ale muszę jeszcze coś załatwić. Żałuj! Odebrała od niego szklankę i opadła na kanapę.
1: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.
1: Zapadał zmierzch. Przez okno wpadało słabe światło ulicznej latarni. Sorry, że tak znienacka do ciebie zadzwoniłam, ale kiedy byliśmy u mojego ojca, coś mi przyszło do głowy. Nie chciałam wprowadzić nikogo w błąd, więc najpierw sprawdziłam nagranie ze szkoły. Zamieniam się w słuch. Sułecka upiła łyk i się skrzywiła. Chryste, zapomniałam, że nie znoszę whisky bez coli, mruknęła. To profanacja. Wszyscy tak mówią, bo to prawda. Puściła mu oko. Nie chciałam rozmawiać przy Arku, wyjaśniła. Nie chcę mu niczego mówić, bo wiem, że to wykorzysta, a wolałabym, żeby na razie pozostało to tajemnicą. I ty jesteś dyskretny. Poza tym mamy ze sobą na pieńku. W zasadzie się rozstaliśmy. Przykro mi. Mnie nie, więc tobie też nie powinno. Spojrzał na nią. No, może trochę, dodała. Odrobinę. Czasem dokucza mi samotność. Świadomość, że po powrocie z pracy nikt na mnie nie czeka, bywa dołująca. A z Arkiem miło spędzałam czas. Ale to już skończone. Nie moja sprawa. Też prawda. Napiła się whisky i odstawiła szklankę. Nie znałam szczegółów twojego śledztwa. Zastanawiałam się, dlaczego podjąłeś się sprawy Hazelów, ale kiedy u ojca powiedziałeś, że ktoś był w ich domu... Intruza widziała Trochowska i Litwin, prawda? Zamojski skinął głową. Litwin twierdził, że to był wysoki, młody mężczyzna w dobrej formie fizycznej, kontynuowała Roma. Wszyscy są w lepszej formie fizycznej niż Litwin. Sprawdziłam kamery ze szkolnego monitoringu. Moim zdaniem szukamy tego samego gościa. Aleksander zmarszczył brwi. Potrzebował więcej argumentów. Wydaje mi się, że to ten sam facet, powiedziała. Czuję, że to on. Intuicja bywa przydatna, ale wiem, przerwała mu. Wiem, co myślisz, ale mówię poważnie. A tym facetem, którego szukamy, jest Maciej Hazel? Tak. O ile to Maciej Hazel przychodzi do domu Daniela i Iwony. Czyli twoim zdaniem wnuczek Trochowskiej zabił Ingę? Zawahała się, jakby przez ułamek sekundy zwątpiła we własną teorię. Zamojski wstał i z rękoma w kieszeniach spodni przeszedł się po pomieszczeniu. Powinnaś coś wiedzieć, odezwał się. Tak? Arleta Kowalska była tomaszowską dziennikarką, która zginęła w wypadku samochodowym w 2008 roku, podjął. Jednak zanim zdarzył się wypadek, napisała kilka artykułów dla Głosu Tomaszowa. W jednym z nich opisała morderstwo Dominiki Okulskiej. Oskarżony Andrzej Musiał powiesił się w celi, a Arleta uważała, że facet był niewinny. Musiał rozmawiał z bratem, któremu powiedział, że widział niedaleko miejsca zbrodni chłopaka. Roma pomyślała, że to śledztwo robi się coraz ciekawsze. Nie dowiemy się, kogo dokładnie zobaczył Musiał, ciągnął Aleksander. Ale Arleta napisała o tym artykuł, ponieważ uważała, że został niesłusznie oskarżony. Miała dowód w postaci świadka, a tym świadkiem był Maciej Hazel. Twierdził, że znał tożsamość mordercy. O cholera, dlaczego więc ten artykuł się nie ukazał? Bo Hazelowie zniknęli, a niedługo później Arleta zginęła w wypadku.
0: Gdy wywierzyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywierzysko w RMF FM.

Sułecka podniosła się z kanapy i bez pytania sięgnęła do barku. Z butelką whisky w ręce usiadła z powrotem. Nalała odrobinę, ale zamiast wypić, obracała szklankę w dłoniach. A teraz mamy morderstwo dokładnie w tym samym miejscu, powiedziała. I podejrzenie, że zaginiony Maciej Hazel wrócił. To nie wszystko. Rozmawiałem z ojcem Dominiki. Uważa, że Dominika ich okłamywała i zamiast spotykać się z koleżanką, chodziła do chłopaka. Ale dziewczyna podobno potwierdziła, że kilka godzin przed śmiercią Dominiki były razem. Być może faktycznie u niej była i okłamała ją, że wraca do domu. I po kryjomu spotkała się z ukochanym, a on ją zabił. Inga również miała jakiegoś chłopaka, stwierdziła Sułecka. Pisała z nim, zniknęła, a potem znaleziono jej zwłoki. W tym samym miejscu co Okulskiej. Historia się powtarza. Klątwa niebieskich źródeł. Zamojski uśmiechnął się półgębkiem. Odszukał w wewnętrznej kieszeni płaszcza notes i podał go Sułeckiej. Zobacz ostatnią stronę. Spełniła polecenie. Po kilku sekundach na jej twarzy odmalował się grymas zaskoczenia. Jaworski uważał, że Hazel zamordował dziennikarkę? Zapytała z niedowierzaniem. Może za głęboko drążyła? Zamojski usiadł obok niej na kanapie, zerknął do notesu. Najpierw Jaworski uważał, że Hazelów ktoś zamordował, powiedział. Z jego zapisków wynika, że pokierował śledztwo w tym kierunku. Nie wierzył, że pięcioosobowa rodzina mogła rozpłynąć się w powietrzu. Ostatnia strona notatnika przeczy tej tezie. Był przekonany, że Arletę zabił Maciek, ale nie zgadza się linia czasowa. 23 października Dominika nie wróciła wieczorem do domu. 1 listopada zaginęli Hazelowie. To zaledwie tydzień, a w tym czasie Maciej musiałby spotkać się z Arletą i opowiedzieć o zbrodni. Potem ona miała wypadek. Wtedy Hazelów już nie było. Teoretycznie. Oczywiście. Ale teraz Maciej wrócił. Ale nie musi być mordercą. Masz rację, przyznała. Ale dlaczego skontaktował się z dziennikarką? Gdyby to on zabił, raczej było mu na rękę, że musiał trafił do aresztu. Zamknęła notes. Siedzieli tak blisko, że stykali się ramionami. Roma odsunęła się i spojrzała mu w oczy. Czyli teoria Staszka miałaby sens, powiedziała. Ktoś zabił Dominikę. Przypadkowo na zwłoki trafił pijaczek, ale nie poinformował o tym policji. Bał się, że posądzą go o zbrodnię. W popłochu uciekł, zostawiając butelkę, a gliniarze uznali ją za dowód. Mieli świadka, który go widział, ale to nic dziwnego, bo musiał był stałym bywalcem rezerwatu. Morderca dowiedział się, że Hazel zaczął sypać, więc pozbył się Maćka, a zniknęła cała rodzina. Może byli przypadkowymi świadkami? Może, mruknęła Sułecka. A potem pozbył się dziennikarki, która znała prawdę. Sprawa przycichła na wiele lat.

0: na zegarach w całej Polsce już niemal trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Tajne materiały na prywatnym mailu. Jest akt oskarżenia prokuratury przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Pakiet CPN wciąż pod znakiem zapytania. Czy ceny paliw spadną przed końcem wakacji? Zaćmienie słońca już dziś. Posłuchajcie, jak odpowiednio przygotować się do obserwacji. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który miał nieprawidłowo przetwarzać materiały niejawne, od zastrzeżonych po ściśle tajne. Według śledczych tajne dokumenty przesyłał na prywatną skrzynkę mailową ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Jakie są ustalenia prokuratury?
1: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach, zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swojej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty do materiały ze swojej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo

0: zapowiadał, że przepisy obniżające ceny paliw mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale na razie brak konkretów. Jeżeli pakiet CPN zostanie przywrócony, najprawdopodobniej będzie to w okrojonej wersji. Zatem na co mogą liczyć kierowcy? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie. Spróbujmy więc wyliczyć. Cena za litr benzyny 95 waha się obecnie w granicach 7 zł i 40 groszy. Podatek VAT obniżony z 23 do 8% dałby kierowcom kilkadziesiąt groszy oszczędności za każdy litr. Stawka spadłaby poniżej 7 zł. Trudno obliczyć ulgę co do grosza, bo pozostaje kwestia marży stacji paliw. Poprzednio zysk dla stacji był ograniczony do 30 groszy za litr. Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na powrót do tego mechanizmu.
0: Tegoroczne lato przynosi rekordowe upały w Europie. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy od prawie 200 lat. Susza przyczynia się jednak do odkryć archeologicznych. Obniżający się poziom wód w rzekach i jeziorach odsłania historyczne znaleziska. Co ostatnio odnaleziono? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Północna i zachodnia Polska, to tam będą panować najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie już dziś wieczorem. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię. My będziemy mogli obserwować zaćmienie częściowe. Przy tej okazji specjaliści przestrzegają.
4: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Apelowała okulistka dr Wioletta Tomczyk-Dorożyńska. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20. Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W te wakacje zabraliśmy naszych słuchaczy na obóz. Stołówkę harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kuchnia na obozie przetrwania i inne atrakcje? Opowiedzieli nam o nich Nikodem Dolata z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie oraz Artur Natoniewski z biura podróży Obozowa Przygoda.
5: Jak wygląda dzień z życia obozowicza w 2026 roku? Czy tu mamy obsługę dronów, obsługę robotów, czy jednak skupiamy się na trochę innych warunkach, na trochę innych atrakcjach? Jak dzisiaj wygląda obozowy dzień na kolonii?
6: No, po obozowej przygodzie dzień jest długi, bo zaczyna się tak naprawdę już z samego rana. Od pobudki jedni budzą z głośnikiem, inni z trąbką, inni po prostu pukają do drzwi, więc zawsze każdy dzień na obozach rozpoczyna się inaczej. Zawsze mamy tak, że są 3 posiłki, zaczynamy od śniadania i wtedy jest taki czas na przygotowanie i bloki zajęciowe. Na tych blokach dzieją się różne rzeczy. Drony też już są, jest też obóz Tactical Camp, na którym dzieci uczą się i stawiają pierwsze kroki w lataniu dronami. Jednocześnie są to zabawy, gry integracyjne. Każdy, działamy w mniejszych grupach, metodą warsztatową, też po to, żeby każdy mógł czegoś doświadczyć, uczyć się czegoś nowego, nauka samodzielności i wykorzystujemy ten czas w ciągu dnia. U nas czas wolny, to jest czas, w którym idziemy z wychowawcą i robimy na obozie gry, czy idziemy grać w piłkę. Nie ma czasu wolnego, że dzieci są same.
5: Uczestnicy mówili mi, że nauczyli się już rozpalania ognisk, filtrowania wody w butelce, budowania szałasów, ale był też nocny taki paintball laserowy, byśmy powiedzieli, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. To są takie atrakcje, których w domu na co dzień nie ma.
6: Zdecydowanie nie ma i to jest zazwyczaj pierwszy raz. To jest pierwszy zdobyty szczyt w górach. To jest pierwsze rozpalenie ogniska. To jest pierwsza noc poza domem, pierwsza noc w namiocie. To jest generalnie obóz pierwszych razów. I to tutaj właśnie mamy jeszcze kompasy, strzelnica, ASG, łuki, dmuchańce, park zabaw. To tutaj wszystko jest obóz pierwszego razu, tak bym to nazwał.
5: Można powiedzieć, że to jest taki

0: trochę leśny all inclusive, jeśli chodzi, to tak gdybyśmy chcieli na dzisiejsze warianty tutaj wakacyjne to przenieść, bo jednak to dziecko wydaje się być tak dosyć mocno zaopiekowane. Czy o to chodzi? Bo to rodzicom najbardziej zależy na bezpieczeństwu?
1: Punkt pierwszy, bezpieczeństwo. U nas w firmie to wisi na samym początku, bo nie możemy o tym zapominać. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ wysyłamy, z nami jeżdżą dzieci, które... Tutaj generalnie chciałbym powiedzieć po prostu, że to jest tak istotna rzecz, że o tym nie można zapomnieć. I to jest na każdym elemencie obozów. Jeżeli mamy strzelnicę, zabezpieczenie, okulary ochronne, to wszystko jest numer jeden.
0: Jak dzieciaki odnoszą się do tych właśnie, do tego pierwszego razu? Czy dla nich to jest coś wow, czy jest lęk, czy może ekscytacja? No bo czegoś takiego w domu faktycznie nie ma.
1: To może zacznę od tego, że pierwsze dwa dni na obozie są trudne. Przede wszystkim nie mają telefonów. I to pierwsze zdarzenie, które jest na obozie pierwszego dnia, już telefon oddają do depozytu wychowawcy, kierownikowi, to ten pierwszy moment jest trudny na tą integrację, na poznanie się wspólnie w grupie. Ten pierwszy moment jest po prostu trudny. Jednocześnie z każdym kolejnym dniem jest coraz łatwiej i potem same dzieci mówią, że telefonu nie chcą po prostu. A jeżeli mają już ten czas na telefon, to mówią, nie, bo idę jeszcze tam z wychowawcą pograć czy pobawić się, bo jest chwila przerwy, nie? Więc tutaj potem to jest dla nas największa nagroda i szczęście, kiedy słyszymy ósmego dnia na obozie, że ten telefon nie jest w ogóle potrzebny.
0: Czyli rodzic dzwoni i chce o coś dopytać, a dziecko mówi, mamo, nie teraz, bo nie mogę z tobą rozmawiać. Fajnie, że dzwonisz, ale może później.
1: Lepiej bym tego nie powiedział. Mogę nawet powiedzieć taką historię, jak właśnie na obozie w górach, w którym byłem kilka dni temu, była sytuacja, w którym dziecko na głosie rozmawiało ze swoim tatą i tata pyta się, czy tęsknisz. On mówi, nie, ani trochę. A ten rodzic dopytuje się, czy chociaż trochę tęskni. On mówi, no tak będzie z 1%.
0: My jesteśmy w Smerzynie na specjalnych obozach, koloniach, kolonie przetrwania, obozy wodne, harcerski ośrodek, który nie tylko służy harcerzom.
2: Dokładnie, jesteśmy bardzo otwarci, nie chcemy robić hotelu w lesie, ale staramy się robić nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, nie tylko dla harcerzy, którzy korzystają najczęściej z namiotów, ale też właśnie dla grup komercyjnych, dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę z całej Polski.
0: Do harcerzy na pewno wrócę, ja bym chciał zapytać najpierw, czym albo jak dziś wygląda taka stanica harcerska, czym ona się różni od tego, co gdzieś może jeszcze niektórzy pamiętają sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, możemy pokusić się o takie stwierdzenie, stanica harcerska XXI wieku. Ja wiem, że tu nie są roboty, które gdzieś tutaj chodzą, latają, że jest dużo drzew, jest jezioro. Czym to się różni od tego, co gdzieś może rodzice jeszcze pamiętają?
2: Też się często śmiejemy, bo właśnie mamy czasami grupy, które się u nas pojawiają i rezygnują tylko dlatego, że jest zbyt nowocześnie, zbyt duża cywilizacja, dlatego otwieramy się też dla grupy zewnętrzne. No przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu standardu obiektów noclegowych, jak i tych wszystkich sanitariatów, które się w nich znajdują, ale również i przede wszystkim bardzo dobra kuchnia, bo standard bazy jest bardzo ważny, ale też również istotne jest to, jak dzieci dobrze jedzą. Mamy na miejscu swoją własną kuchnię, staramy się kupować świeże, oczywiście lokalne produkty i gotować pysznie, smacznie, urozmaicone diety, tak aby wszyscy byli zadowoleni.
0: Czyli dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska, jakieś alergie, to wszystko rozumiem, że dzisiaj chyba jest takim jednym z pierwszych pytań, kiedy przychodzi do takiego kwestionariusza obozowicza.
2: Tak, kiedyś wydawałoby się, że byłoby to możliwe tylko w hotelach gwiazdkowych. Niestety teraz, albo stety dla rodziców, dla dzieci, które też mają różne problemy, staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom, wszystkim dietom, wszystkim alergiom, jak tylko jest to możliwe.
0: A harcerze chętnie przyjeżdżają na obozy letnie?
2: Tak, przyjeżdżają bardzo chętnie. Średnio tylko na naszej bazie wypoczywa 1,5-2 tysiące dzieci i młodzieży rocznie, z czego dobra połowa to są właśnie typowe grupy harcerskie.
0: A jak wygląda taki obóz harcerski? Na czym zależy właśnie komendantom, harcerzom drużynowym?
2: Tak, tu byśmy właśnie musieli rozdzielić te obozy harcerskie od tych obozów kolonii prywatnych, bo harcerze potrzebują po prostu przestrzeni, potrzebują ciszy, spokoju, fajnego terenu, jakim właśnie jest Smerzyn. Mamy tutaj las, mamy dużo jezior, mamy miejsce, gdzie można rozbić namioty, wybudować swoją infrastrukturę taką typowo obozową, bo tak to bardzo często wygląda na tych obozach harcerskich, że one tworzą to obozowisko tak naprawdę od zera.
0: No rozumiem, że wtedy drużyna przyjeżdża, rozstawiane są namioty, rozstawiane kanadyjki, trzeba okopać każdy namiot.
2: Dokładnie, przyjeżdżają grupy kwatermistrzowskie, czasami nawet budują sami sobie łóżka, sami regały, więc wszystko robią od początku.
0: A co mówią dzieciaki, jeśli chodzi o takie obozy No właśnie, czy to harcerskie, czy na przykład survivalowe, czy wodne, jak one się odnajdują w tym, że na przykład przyjeżdżają z miasta, takiej trochę betonowej dżungli chyba byśmy powiedzieli, a tu jednak sporo lasu, jezioro, czy jest takie zaskoczenie?
2: Myślę, że na samym początku bardzo duże i chwilę muszą się z tym miejscem i z tą całą sytuacją oswoić, ale naprawdę zarówno obozy, które organizowane są tutaj przez obozową przygodę, jak te, które do nas przyjeżdżają, mają tak bogaty program animacyjny, zajęciowy dla dzieci, że myślę, że dzieci po chwili już zapominają o tym, że są w innym miejscu, a cieszą się tą chwilą i tym, po co tak naprawdę tutaj przyjechały.
0: A o co pytają rodzice, kiedy przyjeżdżają? Bo zdarza się chyba, że są czy to odwiedziny, czy rodzic przywozi dziecko, czy odbiera je już na koniec obozu. Jakie pytania najczęściej pojawiają się od rodziców?
2: Myślę, że dla rodziców bardzo ważna jest ta opieka, czyli personel, który tymi dziećmi się zajmuje, czyli bezpieczeństwo dziecka, wiadomo, które puszczamy na kolonie, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, standard bazy, czyli gdzie dziecko śpi, w jakich warunkach, czym dysponują pokoje, jak są wyposażone, no i kuchnią, tak, aby smacznie zjadło to, co lubi. Dlatego zapewniamy 4 posiłki dziennie, również jakieś owoce, napoje oczywiście przez cały dzień, żeby niczego dzieciom nie zabrakło.
0: Można powiedzieć w takim razie, że to są takie dziecięce wakacje all inclusive?
2: Można by tak powiedzieć.
3: Z Nikodemem Dolatą oraz Arturem Natoniewskim rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ojej, a co tu tak pędzi? Co to tak głośno hałasuje? No to jest 3:13, to trzeba się porozciągać, to trzeba, wiecie, na spokojnie, a nie to już aha, take on me, co? A, pardon, nocna zmiana już na obrotach, no tak, mkniecie w stronę poranka? No to i osoby, które właśnie wstają i zaczynają tę środę, dołączają. Maciek Rybak, cześć.

0: Natalia Schroeder do bardzo wczesnej kawy z RMF FM. Taka pora teraz idealna na dojazd pod Tatry i za kilkadziesiąt minut hop hop w góry. Przydatne informacje od bardzo wczesnych godzin mamy dzięki dziennikarzom Radia RMF 24. Bogdan Zalewski.
1: Mamy ostrzeżenie. Uwaga na niedźwiedzie. Wprawdzie nie w Polsce, na Słowacji. Tam u naszych południowych sąsiadów w miniony weekend doszło do dwóch ataków niedźwiedzi na turystów. Dwie ranne osoby przewieziono do szpitala, a niedźwiedzie odstrzelono. Łączymy się z naszym zakopiańskim studiem. Tam czeka Maciej Pałachicki. Witamy serdecznie, Macieju.
2: Dzień dobry.
1: Obserwujesz uważnie sytuację za naszą południową granicą. Gdzie konkretnie doszło do tych ataków?
2: No, wszystko wydarzyło się niedaleko Martina. To takie spore miasto, około 100 kilometrów od Zakopanego. Tam najpierw w sobotę u wylotu Doliny Walczańskiej niedźwiedź zaatakował 55-letniego rowerzystę, który został raniony w nogi i musiał przejść operację. Natomiast do jeszcze poważniejszego ataku doszło dzień później, czyli w niedzielę, także koło Martina, przy zjeździe z autostrady D1 do miejscowości Turany. Tam znaleziono rannego 42-letniego mężczyznę. Jak się okazało, rany były dosyć poważne. Ważne, bo chodziło o urazy klatki piersiowej, a także głowy i urazy wielonarządowe. Mężczyzna był nieprzytomny, został od razu przewieziony do szpitala, a za agresywnym niedźwiedziem został wysłany tak zwany zasachowy team. To by można było...
1: Co to znaczy?
2: To jest taki zespół do spraw reagowania na ataki niedźwiedzi. No i ten niedźwiedź został wytropiony. Okazało się, że to niedźwiedzica z dwójką młodych. No i została niestety zastrzelona. Zastrzelone też zostały jej dwa młode niedźwiadki. Ona ważyła około 136 kg, a niedźwiadki 23 i 25 kg.
1: No to taka zwierzęca tragedia też przy okazji, tak.
2: Mhm. Dokładnie tak. No jak wiemy, na Słowacji strzela się do niedźwiedzi. W ubiegłym roku, jak znalazłem w statystyki, w ciągu zaledwie kilku miesięcy odstrzelono 201 niedźwiedzi i tam są poważne problemy z tymi drapieżnikami.
1: No, szokująca liczba, ponad 200.
2: Ponad 200 niedźwiedzi zostało. Tak, tylko od kwietnia do października ubiegłego roku. Bieżących danych nie mamy jeszcze, ale podejrzewam, że kolejnych 100 mogło zostać zastrzelonych, bo rząd słowacki zaplanował odstrzelenie 350 niedźwiedzi w ciągu roku, więc możemy się zbliżać już do tej liczby, ale te tragedie niedźwiedzie także wydarzają się po naszej stronie, bo w niedzielę w Zakopanem został śmiertelnie potrącony młody niedźwiedź na trasie z Zakopanego w stronę Łysej Polany i w stronę Morskiego Oka, a dwa tygodnie wcześniej w rejonie Doliny Kościeliskiej także niedźwiedź został potrącony przez samochód i zginął. Także te niedźwiedzie pojawiają się coraz częściej i coraz częściej możemy je zobaczyć. No i trzeba oczywiście zachować sporą ostrożność.
1: No właśnie, czy służby odradzają piesze wycieczki w związku z tymi atakami?
2: Nie, takiego alertu nie ma po naszej stronie granicy. U nas raczej sobie radzimy z problemem niedźwiedzi. Jest niedźwiedzica z dwójką, czy z trójką nawet młodych, która właściwie codziennie pojawia się turystom w Dolinie Chochołowskiej. Jak mówił mi jeden z przyrodników, to jest taka strategia, aby przetrwać. Po prostu ona uważa, że w pobliżu ludzi jest bezpieczniej, bo samotne samce, które niestety polują na młode niedźwiadki, które zabijają młode niedźwiadki, po prostu boją się tam podchodzić, więc ona czuje się tam bezpiecznie.
1: Czyli niedźwiedzica boi się takiego kanibalizowania, tak?
2: Tak, dokładnie. Ona nie przysparza problemów, poza tym, że można ją zobaczyć, albo można zobaczyć filmiki, jak przechodzi z tymi swoimi młodymi przez szlak. To nie zaczepia turystów, nie podchodzi blisko, także zachowuje bezpieczny dystans, no i oby tak było dalej. A żeby tak było dalej, no to przyrodnicy radzą, by absolutnie pod żadnym pozorem nie rzucać i nie zostawiać dla niej żadnego pożywienia, żadnych kanapek, żadnego nęcenia, żeby zrobić ładniejsze zdjęcie, bo to może doprowadzić do tragedii po stronie ludzi, jak i po stronie zwierząt, bo po prostu taki niedźwiedź skuszony łatwym łupem będzie się zbliżał do ludzi, a wiadomo, jak to się może skończyć. Właśnie dokładnie tak, jak to się skończyło w miniony weekend na Słowacji. Także byśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, jak po drugiej stronie granicy. Po prostu trzeba przestrzegać takich zasad, podstawowych zasad. Nie zbliżać się do niedźwiedzi, nie rzucać, nie zanęcać, nie zostawiać śmieci i wtedy będziemy jedni i drudzy bezpieczni.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo przydatny poradnik, ale także te szokujące, ale także intrygujące informacje przekazał z Zakopanego i o Słowacji, i o części Polski Maciej Pojachicki.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Znowu to zrobiła Britney Spears w RMF FM. A dzisiaj 12 sierpnia, środa. Tak sobie uporządkujmy na początek tego dnia. Co to w ogóle za dzień? Dzień pracoholików. Ho, ho, ho, to trzeba uważać w pracy, nie przemęczać się, spokojnie i do celu.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Proszę się nie dać zwieść zespołowi Goja. To nie jest żadna kołysanka. My tu już się powoli budzimy w tym RMF-ie. 21 minut i będzie godzina czwarta i oczywiście bieżące informacje do pierwszej kawy z RMF FM. Jesteśmy z wami w drodze do pracy, na wakacje, niezależnie dokąd jedziecie. Teraz mamy ważne informacje z Pomorza Zachodniego.
1: Zgadza się, a szóstka w Kołbaskowie jest zablokowana po zderzeniu dwóch osobówek. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana.
0: Tworzą się korki, lepiej skorzystać z innego przejścia granicznego w regionie. A przy okazji kierowców, Karol, wczoraj zapowiadaliśmy temat CPN, tego projektu. Czy to się coś wyjaśniło, czy nie?
1: Temat rzeka. Wciąż są wysokie ceny paliw i wciąż nie wiadomo, co z pakietem ceny paliw niżej, czyli CPN. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające stawki na pylonach mogą wrócić na ostatnie dwa tygodnie wakacji. No wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli CPN wróci, to w okrojonej formie. No ale wciąż czekamy.
0: No czekamy, czekamy. Doczekać się nie możemy. Sprawdzajcie fakty w RMF FM.

Żniwa, to się dzieje na polskich polach w sierpniu. RMF zawsze z wami. Za 8 minut będzie godzina czwarta, no za 7. Kto z rolników już albo jeszcze na nogach? Istotne informacje przekażemy wam w faktach RMF FM. A teraz łapcie nowość od Skubasa.

0: Robert Gawliński i zespół Wilki. To za nami teraz fakty RMF FM, bo na zegarze punktualnie 4:00, w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Wypadek na A6 w Zachodniopomorskiem. Droga w Kołbaskowie jest zablokowana. Kolejna dymisja po aferze z pomocą dla powodzian. Anna Konieczyńska straciła stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Brak pieniędzy na pokrycie strat, które ponieśli unijni rolnicy w związku z suszą. Wyjaśnimy, co to znaczy dla polskich producentów. Uwaga kierowcy na A6 w Zachodniopomorskiem. W Kołbaskowie zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzję o jej odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza spółki. To kolejny efekt afery związanej z nieprawidłowościami przy podziale środków dla powodzian. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Anna Konieczyńska była poza zasięgiem mediów. Sekretariat agencji poinformował mnie jeszcze przed oficjalnym odwołaniem, że rozmowa z wiceprezes jest niemożliwa. Wcześniej została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy pieniądze rzeczywiście trafiły do podmiotów, które nie spełniały warunków programu i czy nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do firmy męża wiceprezes, jej sąsiadów oraz spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. Powódź miała nigdy nie dotrzeć do ich nieruchomości. Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
2: Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
3: Fakty z każdego miejsca.

0: i polityki rolnej, które mogą pomóc łagodzić skutki suszy, na przykład poprzez inwestycje w nawodnienia czy wsparcie ubezpieczeń. Polska jest wśród krajów, które chcą, by unijna pomoc kryzysowa była uruchamiana szybciej i także w przypadku suszy. Dopytywałam w komisji również o rekompensaty strat po przymrozkach. Dowiedziałam się, że polski wniosek o pieniądze z rezerwy kryzysowej zostanie rozpatrzony jesienią.
1: O czym informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. 73-letni były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego i kandydat rządzącej partii TISA został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Węgier na urząd prezydenta. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
2: Nie powiedziałabym, że ten wybór jest na przykład marionetka TISY. Prezydent Baka już przed wyborem powiedział, że nie wszystkim zgodzi się nowymi planami TISA. Na przykład rządy chciały ograniczyć kandydację posłów do 12 lat. Baka już prosi swoją krytykę.
1: Mówiła hungarystka Rita Hornok. Baka był jedynym kandydatem na prezydenta. I teraz wracamy do Polski. To nasza enklawa spokoju. Tak mówią działkowicze o swoich ogródkach. Przekonują, że latem w środku miasta można odpocząć, choć oczywiście jest też trochę pracy.
3: Jak pani płynie czas latem?
4: Super płynie. Mam wodę, mam co plewić, mamy owoce.
3: Jest co robić zawsze na działce?
4: Jest co robić, no.
3: A odpoczywa pani tu?
4: Też.
3: Ale więcej roboty czy odpoczynku?
4: Ja wiem, tak po środku.
3: Upał też łatwiej znieść tutaj?
4: No na pewno. To jest, widzi pani, o wiaterek, a w mieście nie da się tego znieść.
3: Ale właściwie to jesteśmy w mieście, chociaż jak się tu wchodzi...
4: Ale są drzewa. Ja pamiętam, jak ja kupiłam tą działkę, to się śmiałam, że dwa drzewa więcej i inaczej się już funkcjonuje.
1: Działkowiczów w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu, gdzie chodzą lokalci, zabieramy Was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy poszczególnych miast. Park Wilsona w Poznaniu to miejsce o bogatej historii i niesamowitym uroku, mówi Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Tak, kiedy sobie tutaj spacerujemy, to widać o poranku, przed południem mieszkańców właśnie wychodzących mieszkańców wyprowadzających psy. To jest chyba taki też trochę łącznik, mam takie wrażenie, no właśnie, tych jeżyc z Łazarzem zielony, że nie trzeba iść wśród kamienic, że nie trzeba jeździć tramwajem naokoło, tylko można sobie w pięknych okolicznościach przyrody przespacerować się między dzielnicami.
6: Tak, tak. Zresztą tutaj pobliska ulica Matejki, dzisiaj słynna głównie ze względu na kamienice, które tutaj stoją, teraz niedaleko nas. To są wspaniałe secesyjne domy. Myślę, że to właśnie tutaj znajduje się ta taka najbardziej okazała, najwspanialsza secesja poznańska. Ta ulica dawniej nazywała się ulicą Nowoogrodową i ona właśnie była taką ulicą, która historycznie łączyła Łazarz z Jeżycami. Ona dawniej posiadała jeszcze więcej troszeczkę zieleni niż dzisiaj, bo to nie tylko był park, ale też takie przedogródki przy kamienicach, czy taka zieleń przyuliczna, drzewa przyuliczne i rzeczywiście można by było ją traktować jako taką promenadę łączącą Jeżyce z Łazarzem. I tak, tak, to rzeczywiście na to w ten sposób można historycznie spojrzeć i chyba dzisiaj też są takie pomysły, żeby tam, gdzie można, tę zieleń przyuliczną odtwarzać. I my w zasadzie tutaj na Łazarzu jesteśmy akurat w tej części Łazarza, w Parku Wilsona, no można powiedzieć zatopieni w tej wspaniałej zieleni. Więc to jest niesamowity zasób dla mieszkańców Łazarza.
5: Sam Park Wilsona, mam wrażenie, że on jest bardzo ciekawie, tak wręcz od linijki zaprojektowany.
6: Tak, to jest park, który w sumie składa się z dwóch części. My teraz jesteśmy w tej części tak zwanej francuskiej. Park francuski to jest taki park, w którym decyduje ogrodnik, jak zieleń ma rosnąć, w jakich kształtach, w których miejscach. Znajdziemy tutaj dużo symetrii, dużo poprzycinanych krzewów, jakieś geometryczne figury. Natomiast jest też ta druga część parku, taka krajobrazowa, czyli tak zwany park angielski, ze swobodnie wijącymi się alejkami, ze stawami, z pagórkami i te dwie części są tutaj bardzo umiejętnie połączone. Oczywiście ta część krajobrazowa, ta część Parku Angielskiego, ona sprawia tylko takie wrażenie spontaniczności. To jest po prostu talent twórcy, który projektował ten park. Dlatego

0: że jest tak jak mówisz, w zasadzie park został zaprojektowany od podstaw, ale nie mamy tutaj poczucia sztuczności i to jest właśnie wielka zaleta też tego miejsca i w ogóle mam wrażenie architekci czy urbaniści tamtego okresu, początku XX wieku czy międzywojnia, ale też oczywiście czasów powojennych, posiadali jeszcze ten zmysł i jeszcze posiadali ten wspaniały talent, potrafili, pomimo że czasami dzielnica czy park były projektowane od podstaw, nadać jej właśnie takich cech, jakie ma też Park Wilsona, że no właśnie, czujemy się tutaj komfortowo. Tak, nie mamy poczucia, że jesteśmy w jakimś miejscu wykreowanym, na przykład tylko, nie wiem, na potrzeby deweloperskie, pobliskich mieszkańców, prawda? Czyli park sam w sobie był tutaj celem, a nie był tylko jakimś dodatkiem na przykład do tych wspaniałych mieszkań, które tutaj powstawały w tych kamienicach. Tutaj naprawdę należy się pokłonić architektom i twórcom tego typu rozwiązań.
1: To jako przewodnik po Poznaniu, jakie miejsca jeszcze mógłbyś polecić no właśnie turystom, takie miejsca, które być może odwiedzają częściej poznaniacy, lokalsi, coś takiego może nieoczywistego?
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle życie poznańskie przesunęło się właśnie troszeczkę ze starego rynku do tych historycznych dzielnic Poznania. To jest dosyć ciekawy proces. Turyści zresztą sami nawet o to pytają i często to zauważają, jak są na starym rynku, czyli tam, no, gdzie wypada być i warto oczywiście być, bo przecież jak ktoś przyjeżdża do Poznania na jeden dzień, czy czasami na kilka dosłownie godzin, to trudno proponować mu od razu wizytę, nie wiem, na Dębcu, prawda, gdzieś tam, daleko poza centrum, ale turyści, którzy bywają na Starym Rynku, sami zauważają, że no właśnie, jest tam jakby pustawo, jest tam troszeczkę mniej życia, głównie się tam koncentruje to życie takie turystyczno-gastronomiczne i pytają, gdzie są ludzie. No i właśnie, gdybyśmy mieli szukać mieszkańców Poznania i zobaczyć trochę tego prawdziwego Poznania, to ja właśnie zaproponowałbym te historyczne dzielnice. Głównie te trzy oczywiście, czyli Jeżyce, Łazarz i Wildę, dlatego że one są trochę jak takie małe miasta w mieście. Ja bardzo lubię w nich to, że każda z nich ma swój własny rynek. Wokół tego rynku zupełnie inną zabudowę niż w pozostałych dzielnicach. Te rynki są rzeczywiście czymś w rodzaju takiego serca danej dzielnicy, otoczone wspaniałymi kamienicami bardzo często i uwaga, właśnie w tych kamienicach od kilku lat widzimy powstające coraz to nowe koncepty, jakieś kulinarne, kawiarniane, jakieś inicjatywy takie społeczne. I moim zdaniem jest to teraz dzisiaj tak, że mieszkańcy dużo chętniej wybierają właśnie wizytę, nie wiem, w kawiarni, w winiarni, na Łazarzu czy na Jeżycach, niż na starym rynku. To jest takie subiektywne odczucie. Oczywiście rynek zawsze pozostanie bezkonkurencyjnym miejscem w Poznaniu i oddajmy mu tę pozycję, ale gdyby mnie turyści dzisiaj zapytali, a może właśnie to zrobią, słuchaj, no gdzie mamy iść, żeby zobaczyć trochę tego prawdziwego Poznania? Więc bym powiedział, słuchajcie, idźcie na Łazarz, tam może nie będzie zawsze tak jak w pocztówce, czasami kamienice będą obdrapane, czasami chodniki będą nierówne, nie wszystko będzie doskonałe i może nie będzie tam tej wielkiej, średniowiecznej historii, nie znajdziecie tam Mieszka I czy Bolesława Chrobrego, ale jeszcze tam, w tych kamienicach, pośród tych kamienic spotkacie mieszkańców, którzy często od pokoleń w Poznaniu mieszkają. To jest ich miejsce, z tym się identyfikują i tam odkryjecie trochę tego prawdziwego Poznania.
2: Z Marcinem Fabiszakiem, przewodnikiem po Poznaniu, rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po godzinie czwartej. Do wschodu słońca mniej więcej godzina. Karol, może byśmy o tym zaćmieniu coś naszym słuchaczom powiedzieli w końcu to dziś?
1: Będzie, zaczekajcie.
4: Dobra, umówieni jesteśmy akurat do pierwszej kawy z RMF FM. Kto właśnie rozpoczął dzień? Mówimy dzień dobry. No Selinka jak zaśpiewa na początek dnia, na początek środy, no może być od razu znacznie przyjemniej, mimo tego chłodu o poranku. No, miejscami naprawdę rzeźko. Maciek Rybak. Cześć.

Gdzie lepiej nie siadać za kierownicą? Sprawdzam aktualny ranking najbardziej agresywnych kierowców. Takie rzeczy do pierwszej kawy z RMF FM. 23 minuty po godzinie 4. Wstajemy powoli, powoli. Włoscy kierowcy uznawani są za najbardziej nieprzyjaznych na drodze. O proszę, spodziewaliście się? No pewnie machają dużo rękoma, no jak to Włosi. Ale zawsze mogło być gorzej. Włoski kierowca na skrzyżowaniu w Bangladeszu.

0: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, rapuje Mezo na 28 minut przed godziną 5 w RMF FM. No po dzisiejszym wieczorze może być różnie z tym widzeniem. Zaćmienie słońca, przypominamy z Karolem o bezpiecznej obserwacji, ale po kolei. Rzadkie widowisko przed nami.
1: I to jak rzadkie, dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Częściowe zaćmienie słońca oczywiście. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii i Islandii, no, więc jeżeli wakacje, dobrze, no to można obejrzeć. I to jest całkiem niezwykły czas dla całej przyrody.
0: Polska północna oraz zachodnia, tam będzie najbardziej widowiskowo, ale co zrobić, by było bezpiecznie?
1: Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie, podkreślmy, odpowiednie filtry słoneczne.
0: No i o której godzinie mamy mieć gotowość, że tak powiem, do obserwacji?
1: Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20.
0: A patę słońce, no.
1: Czekamy.
0: To słońce dzisiaj zrobi nam wieczór. W RMF FM też będziemy to relacjonować. Przypomnę, że w Mikołajkach oglądamy zaćmienie oraz Noc Perseidów. Bądźcie z nami.

pierwsza kawa z RMF FM. Jeśli właśnie złapałem was w takich okolicznościach, to mówię dzień dobry, Maciek Rybak. Zarówno ja, jak i ekipa RMF FM na nogach od bardzo wczesnej pory. Jesteśmy z wami, żeby dobrze zacząć ten dzień. No i mamy też najlepszą muzykę.

Podobno, żeby dobrze zacząć dzień, trzeba sobie pośpiewać fajne utwory. No to macie takie rzeczy w RMF FM, Gemma wcześniej, Gabriel Fleszar. Można było robić samochodowe karaoke. Pierwsza kawa z RMF FM, dawno nie było tak chłodno nad ranem, tylko 5 stopni pokazują termometry w okolicach Jeleniej Góry, 6 w Kielcach, 8 w Opolu, Katowicach, Łodzi i Toruniu, dwucyfrowe wartości tylko na wybrzeżu. A mówili, że nad Bałtykiem to najzimniej latem. Może w południe tak, ale nad ranem to polski piasek na plażach aż parzy. Powiecie, co za głupoty, no a kiedy o 4.53 chodziliście po brzegu Bałtyku, a? I to 12 sierpnia, żeby nie

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już dziś o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 5:00. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej sięga po nowe argumenty prawne w sprawie sporu z firmą Pfizer. Chodzi o zajęcie wierzytelności agencji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Wczoraj podpisano umowę na te inwestycje. Częściowe zaćmienie słońca dziś nad Polską. To będzie niezwykłe widowisko na niebie. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców świętokrzyskim. Na Krajowej 74 w miejscowości Cieklińsko, to na odcinku Piotrków-Trybunalski-Kielce. Pas w kierunku Kielc blokuje uszkodzona ciężarówka. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje nowe kroki prawne w sporze z firmą Pfizer. Sprawa dotyczy zajęcia wierzytelności agencji w związku z blokadą komorniczą. To efekt kary za nieodebrane przez Polskę szczepionki o wartości ponad 6 miliardów złotych. 18 sierpnia belgijski sąd rozpatrzy formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza powołać się na nowy protokół opublikowany w belgijskim dzienniku urzędowym. Ten protokół dotyczy organizacji Eurocontrol, która zajęła pieniądze polskiej agencji. Nasz argument ma dotyczyć tego, że pieniądze zajęte na tym koncie nie są zwykłym długiem handlowym, tylko służą ruchowi lotniczemu w strategicznej części Europy. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że pieniądze na działanie Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli prawie miliard złotych do końca tego roku, są zabezpieczone, a samoloty na polskim niebie są i będą nadzorowane cały czas, tak jak do tej pory, zgodnie z planem.
3: W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Umowę w tej sprawie podpisały wczoraj wojskowe zakłady lotnicze oraz amerykańska firma Boeing.
5: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
3: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata.
6: To także są fakty.
3: Takie widowisko na niebie nie jest dostępne zbyt często. Dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii i niebie nie jest dostępne zbyt często. Dziś w Polsce przed zachodem słońca będzie można oglądać jego częściowe zaćmienie. Całkowite będzie widoczne z Hiszpanii.

0: O już godzinie 20.06, więc właściwie bardzo krótko będziemy mogli obserwować. Więc jak kto ma szansę na last minute polecieć sobie szybko do Hiszpanii, czy na Islandię, czy na Grenlandię nawet, to tam będzie całkowite zaćmienie. Do zobaczenia.
1: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. A na naszej antenie będziemy relacjonować to niezwykłe wydarzenie. Polecamy. Dziś środa, zatem w Faktach czeka nas kolejna kulinarna podróż w ramach akcji Pyszne bo Polskie. Tym razem odwiedzimy województwo kujawsko-pomorskie. Śniadanie będzie na słodko. A co później? O tym Magdalena Wojtoń.
2: W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Koniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
1: Już nie możemy doczekać się tych pyszności. Tymczasem kończymy te fakty z nową porcją informacji. Wracamy punktualnie o 6:00. To co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie przedstawi Wam Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Chłodno w porównaniu do wczoraj. Dzisiaj na mapie maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu oraz na Suwalszczyźnie, 22 w centrum i 24 to będzie maksimum w Warszawie oraz Zielonej Górze. Nigdzie nie powinno padać, mogą pojawić się chmury, słońce też będzie widoczne, a czy te chmury będą wieczorem? Będziemy to sprawdzać. No bo wieczorem to słynne zaćmienie, o którym pewnie jeszcze nie raz dzisiaj usłyszycie nie tylko w RMF FM, no ale historyczne wydarzenia przeżywamy wspólnie. RMF zawsze z Wami. 5 po 5, pierwsza kawa to na początek środy, 12 dzień sierpnia. Maciek Rybak, cześć ponownie. No i nocna zmiana też jest z nami. Ona na końcówce niepowstrzymana.

Wakacje 2026 brzmią jak Martin Garrix i Ed Sheeran. Kto właśnie wyjeżdża na wyczekane w czasy? Mówimy dzień dobry. Kwadrans po piątej, macie ciekawy temat do pierwszej kawy z RMF FM. Francja zakazuje niechcianych telefonów reklamowych. No wreszcie jakaś rewolucja, której wszyscy chcieli. A u nas nadal można dostać kredyt, fotowoltaikę i garnki w ciągu jednego popołudnia. No to jest to bogactwo obfitości.

0: gdzie?
1: Halo Houston, mamy problem, ekspres do kawy nie działa. Oby was to nie spotkało w tę środę, 5:25 na zegarze, RMF FM zawsze z wami. No i właśnie, kto spał wieczorem, żeby teraz wyspanym wstać o tej 5:00, to dzięki ekipie RMF FM nadrabiacie świetne informacje.
2: Mamy drugi medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy i drugi srebrny.
1: Proszę bardzo, jakie dobre informacje sportowe. Kto taki ten srebrny medal nosi na szyi? Prosimy o szczegóły.
2: Pia Skrzyszowska jest wicemistrzynią Europy.
1: Brawo, Pia!
2: W biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła złoto, przegrała z Holenderką Nadine Visser o zaledwie 0,001 sekundy, także bardzo, bardzo blisko.
1: Czyli złoto dla Holenderki, srebro dla Pi. No a co dzisiaj w Birmingham?
2: Przed południem eliminację rzutu dyskiem, tam dobra, rzuty Weroniki Muszyńskiej oraz Daria Zabawska, która powalczy o miejsce w finale w dwóch grupach eliminacyjnych. Mm-hmm. Będą też emocje na bieżni. Wiktoria Gajosz wystartuje w pierwszej rundzie biegu na 200 metrów, a w półfinale na 800 metrów powalczy Filip Ostrowski.
1: Ale biegł, ale zdążył. Przed Lady Gagą Karol Płaczkiewicz, dzięki.

Gdybym miał wybierać piosenkę, która brzmi jak człowiek przed pierwszą kawą, to właśnie ten kawałek. Ringside w RMF FM dla wszystkich, którzy w drodze do pracy na godzinę 6:00. Brakuje nam do niej 26 minut.

0: Dzięki, do jutra, tak powoli mówi nocna zmiana, która o 6 będzie kończyć pracę. 20 minut do 6 nam zostało, tu RMF FM i przydatne informacje od samego rana. Kto w trasie do Zakopanego, a przed sierpniowym weekendem 15-16 to może wam się przydać? Od dziś rusza remont, który potrwa do października. Jeśli jedziecie Zakopianką przez Kraków w stronę Myślenic, warto doliczyć zapas czasu i jeśli to możliwe, rozważyć alternatywną trasę. Takie drogowe, ale nie tylko przydatne informacje macie w RMF FM, również w faktach. Najbliższe, punkt 6. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: O, super. Dziękuję.
8: A ty? Tak, ty.
9: Co powiesz, gdy już wygrasz?
10: Zastanów się i...
11: Śpij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
13: Dzień dobry.

0: Za 13.06 tu RMF FM. Przemek Skowron pojawił się w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiesz, jak ładnie śpiewałeś z Dawidem Kwiatkowskim? Czy może nie zdradzajmy?
1: Nie, co? Ja dzielę mi do Dawida. Kiedyś się pod szkole zobaczysz, zachwyca świat.
0: Maciek Rybak, dzięki za dziś. Zostawiam was ze Wstawaj Szkoda Lata.

0: nie tak prędko, panowie, Kuba i Kuba. To jeszcze zanim lato wystygnie, to jeszcze
1: Kim trzeba być, żeby mu lato stygło?
0: No nie, to niepoważni ludzie. Bardzo. Taki uroczy jeden z drugim. Tuś, tu nagroda, tu coś.
1: Kuba, tam Kuba.
0: Tu wiesz, takie rzeczy. Nie, spokojnie. To chłodny poranek może być, ciągnie po rajstopach, ale wiesz, jeszcze do końca lata daleko, jeszcze długo nie wystygnie. Dzień młodzieży dzisiaj mamy, to nasze święto.
1: Świętuję dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego, Tomku.
1: Dzięki.
0: Ja też przyjmuję, też czekam na życzenia. Pozdrawiamy całą młodzież przy radioodbiornikach. Tak. No i dzień słonia i też słoniki, trąby do góry i hajda, jakoś to będzie. Tam się gdzieś powachlujemy uszami, jakby coś, także damy radę. I patataj.
1: Nie, i Dua Lipa, nie patataj.
0: Słonik nie robi patataj. Słonik nie robi taki tuk-bum, tuk-bum, tuk-bum. Dua Lipa, to jest Dua Lipa dla całej młodzieży.
1: Bądź tym jedynym.

0: Alex Warren, Carry You Home. To za nami. Przed nami, jak słychać, kolejne spotkanie z podanymi faktami w RMF FM, a fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, zaczynamy. Zaczynamy fakty od afery z pomocą dla powodzian i zawieszenia działaczki Koalicji Obywatelskiej. Potem pytania o wspólną wyborczą listę prawicy w przyszłym roku. Wołodymyr Zełenski o szansach na pokojowe rozmowy z Rosją, ale też medal numer 2 na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Ze srebrem Pia Skrzyszowska. Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozdzielała pieniądze na odbudowę firm po powodzi, odwołała ze stanowiska wiceprezes Annę Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej. To następstwo afery z ponad 4 milionami złotych, które trafić miały do osób z najbliższego otoczenia tej działaczki, mimo że według dziennikarzy Wirtualnej Polski nie zostały to osoby poszkolowane przez wielką wodę. O szczegółach w porannych faktach Martyna Czerwińska.
2: Chociaż agencja odcina się w oświadczeniu od odpowiedzialności za nieprawidłowości, jej wiceprezes musiała pożegnać się ze stanowiskiem. Publiczne pieniądze miały bowiem popłynąć do jej sąsiadów, spółki związanej z lokalnymi mediami, która była kontrahentem samorządów, oraz jej męża. Agencja tłumaczy, że przyznaje pieniądze na podstawie opinii rzeczoznawców i biegłych sądowych, które zatwierdza później gmina. Pieniądze trafiły łącznie do 800 przedsiębiorców, a nad realizacją programu czuwały m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawą zajmuje się już CBA i prokuratura.
1: A Anna Konieczyńska wcześniej została zawieszona już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Na prawicy natomiast rozważany jest scenariusz wspólnej listy wyborczej do Sejmu w 2027 roku. Zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych, no, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego.
1: To poseł PiSu Andrzej Śliwka. Konfederacja pomysł krytykuje. Według Michała Nieznańskiego wyborcy Konfederacji takiego ruchu nie zrozumieją.
4: Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
1: Ale obaj politycy, których słyszeliśmy przed chwilą, są zwolennikami paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym nowe propozycje dotyczące rozmów pokojowych z Rosją. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.
5: Ameryka może i...
1: Stany Zjednoczone mogą pomóc wzmocnić naszą obronę, przede wszystkim obronę powietrzną, a także wywrzeć presję na Rosji, by jej plany były inne. By przygotowywała się do zakończenia wojny, a nie do jej przedłużania, przekonuje Wołodymyr Zełenski. Swoją propozycję Ukraina złożyła przed zapowiadaną przez media jeszcze w sierpniu wizytą wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa, przekonuje Wołodymyr Zełenski. Swoją propozycję Ukraina złożyła przed zapowiadaną przez media jeszcze w sierpniu wizytą wysłanników prezydenta USA Steve'a

0: pochowany został na cmentarzu Crosswijk w Rotterdamie. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera dryfujące na Morzu Czarnym koło morskiego projektu gazowego Neptune Deep, 165 km od Konstancy. To właśnie moment zniszczenia jednego z tych obiektów zauważone zostały przez jeden ze statków pracujących przy budowie tej morskiej instalacji gazowej, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Gerbera to, przypominam, rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km, produkowany od 2024 roku w Jołobudze w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy mamy drugi medal, drugi srebrny, Pia Skrzyszowska. Druga w finale biegu na 100 metrów przez Płocki. Wygrała minimalnie Włosko-Holenderka Nadine Wieser o, uwaga, 0,001 sekundy.
2: Celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość. Dumna jestem z tego, co osiągnęłam i no i chyba... Całkiem nieźle sobie radzę na tych Płotkach.
0: Potwierdzamy. Medalistka deklaruje, że w Birmingham gotowa jest teraz pomóc sztafecie 4x100 metrów. A najlepsi wczoraj panowie, na miejscu piątym Paweł Fajdek w finale rzutu młotem i w sprinterskim finale 100 metrów podobny wynik Dominika Kopcia. Do końca nie był pewien, czy wystartuje, bo wynikowo odpadł już w półfinale. Ale po wycofaniu się jednego z rywali Polak znalazł się w tym wielkim finale w Birmingham i jako pierwszy polski sprinter od 20 lat. No i już w tym finale nie było nic do stracenia.
3: Bieg finałowy to adrenalina, czysta moc i aby do przodu i jak najlepsze lokatę.
0: Piąte miejsce to jest największe osiągnięcie Polaka w tej konkurencji na Mistrzostwach Europy od 44 lat. W 1982 roku po brąz sięgnął Marian Woronin, teraz Dominik Kopeć. Zatem gratulacje. Po 6.30 fakty sportowe.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: No i bo coś mi się tu zwiesiły mi się mapy pogodowe. Dasz wiarę? I nie wiem. Pokazuje mi tylko teraz, że czekaj, że w Pile 11 stopni. A to już jakiś zawsze jakiś... Bądź sobie mikrofon, bo wiesz, bo to pomaga w pracy w radiu.
6: Ty nie umiesz obsługiwać, bo ja mapę obsługiwałem.
5: 10 teraz na termometrach w Szczecinie, 10 wzdłuż granicy wschodniej, najcieplej 12 w centrum kraju, ale potem o 14 będzie cieplej, 19 w Koszalinie, 24 w Krakowie.
6: No, nie dał mi powiedzieć.
5: To się, czekaj, teraz będzie promos. Promos?
6: No, sponsor.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: To poczekaj, to teraz ci zagram, teraz se powiedz, no.
6: Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że będzie piękny dzień, dostosujmy się do tego. Bądźmy piękni dla innych, dla siebie, dla młodzieży, bo dzisiaj jest Dzień Młodzieży, tak?
5: To niech świat będzie piękny dla nas, ludzi wiecznie
6: tak,
5: młodych.
6: Tak.
5: Ładny, pogodny dzień, nigdzie padać nie powinno. Ja sprawdzam aż do wieczora, wszędzie niebo czyste, pogodne i słoneczne. Małe chmurki nad Szczecinem o godzinie 20, ale bezdeszczowo. Więc jeśli się opalać, to dzisiaj biometr wszędzie przez cały dzień, piękny, wspaniały i korzystny.
6: No i fantastyczne mielone w barach.
5: Kosztujcie. Na hasło dzień dobry, poproszę mielone, dostaniecie mielone.
6: To tak działa.
5: No to jest świetne, naprawdę. Kurczę, zresztą to nie musicie nam wierzyć na słowo. Idźcie potem i sprawdźcie. A teraz dajcie głośniej, to jest najlepsza muzyka.

0: kwiat jabłoni.
1: RMF FM 6.13 na zegarach. Fajna historia z prasy. W Hiszpanii odrębniono rekordowy przemyt papierosów. Policja przejęła rekordowy ładunek. Na pokładzie statku znajdowało się 3,2 miliona paczek papierosów.
2: Kochany, tyle fajek na statku. No ciekawe, co by było, jakby to wszystko na morzu poszło z dymem.
1: Jak to sobie było? Par statkiem, piękny rejs, stara far, ten parer, pirfą. Tak, mniej więcej właśnie tak by to było.
2: No ładnie by to wyglądało przynajmniej. No.

0: Ale to ładnie zaśpiewa Maggie Reilly w RMF FM Time We Touch. 20 po 6, ale to są wakacje, to jest najlepsza muzyka, to musi dobrze brzmieć. Czytam, że brytyjski pracownik w Birmingham został odesłany do domu po tym, jak przyszedł do pracy w krótkich spodenkach. I gościu następnego dnia pojawił się w robocie w sukience.
1: No?
0: Ale w końcu pozwolono mu chodzić do pracy w takich krótszych spodenkach, że to jest okej.
1: No proszę, gdzie facet nie może, tam babę pośle,
0: to
1: nie?
0: Jest jakaś metoda, tak.
1: Widocznie szef był tego typu facetem, że jak zobaczy spódniczkę, to nie jest w stanie odmówić.
0: Nie jest w stanie odmówić.
1: No podobna sytuacja była u nas w autobusie.
0: Szczególnie pacierza.
1: Kierowca autobusów przyszedł w sukience do pracy, bo nie mógł w krótkich spodniach.
0: I co, jeździł w sukience?
1: No i nie, ukarali go.
0: No popatrz.
1: W Polsce, to nie jest tak łatwo. Nie słyszałeś o tym?
0: Nie, nie, może byłem na urlopie wtedy.
1: No, było tak. Robię se w Google.
0: To ja se w Googlam, a wy zadajcie głośniej teraz. To jest Will.i.am i Ewa Simons. Słuchamy.

0: Rama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Przepis na lato.
6: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
5: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatopranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: 6.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Polecamy.
19: Zaczynam od aktualnej informacji z A6. W zachodniopomorskim Kołbaskowie jedna osoba ucierpiała w nocnym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Droga była zablokowana, a w tej chwili w miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Premier bez prawej ręki Maciej Berek żegna się ze stanowiskiem ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
20: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Niedługo się dowiecie, w jakich państwowych, publicznych rolach pan minister być może wystąpi, ale dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia.
19: Powodzenia życzy Donald Tusk. Według informacji medialnych, jakie dziś pojawiają się na temat Macieja Berka, ma on zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A jego obowiązki rządowe przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Nie Air Force One, ale mniejszym samolotem wojskowym Donald Trump odleciał z lipcowego szczytu NATO w Turcji. Operacja była przeprowadzona w tajemnicy, bez wiedzy dziennikarza, a nawet części pracowników Białego Domu. Oficjalnie potwierdza to osobiście Donald Trump. 8 lipca w Ankarze wszedł na pokład Air Force One, co zostało uchwycone przez kamery, ale kilka minut później prezydent został przewieziony na pokład mniejszego samolotu wojskowego C-32A pojazdem lotniskowego cateringu. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem zapewniającym taki sam poziom bezpieczeństwa. Chcieli, żebym to zrobił, więc to zrobiłem. Robię to, co mi mówią. A powodem zamiany maszyny była groźba irańskiego ataku. Trump, dopytowany przez dziennikarzy, czy obawiał się takiego ataku z wykorzystaniem pocisku, odparł, że niczym się nie przejmuje i niczego się nie boi.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Pia Skrzeszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez Płocki. O szczegółach teraz w porannych faktach sportowych Patryk Serwański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, przesądziła zaledwie 0,001 sekundy. Fotofinisz długo analizowany przez sędziów. Ostatecznie złoty medal dla Holenderki Nadine Visser. Skrzeszowska ze srebrem.
21: Wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić. Samo gadanie, same rozmowy nie wystarczą. Mówienie, że jestem w dobrej formie, czy wyniki na listach europejskich w tym wypadku. Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał all in, no i się płaciło.
2: Podsumowała nasza lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został za to Damian Kopeć. W finale konkursu rzutu młotem piąte miejsce wywalczył Paweł Fajdek. Pierwszy rzut był tym najlepszym, 79 metrów 13 centymetrów. Fajdek niestety spalił 3 ostatnie próby. No nie dał sobie szansy na lepszy wynik. Wygrał ze świetnym rezultatem Węgier Bence Halasz. 84 metry 25 centymetrów to jest 10. rezultat w historii tej dyscypliny. Na pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu 8. miejsce wywalczyła wczoraj nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym.
22: Nie, on niedosyt jest na pewno, no bo jednak wiadomo, jak się wchodzi do sesji powodniowej, to się chce pływać szybciej niż rano. Nie wiem czemu troszkę wolniej było. Musimy się jeszcze trochę przyzwyczaić jednak do tych tłumów na trybunach, bo nie mamy trochę doświadczenia u nas z takim hukiem trybun i tak dalej.
2: Tak mówił Ksawery Masiuk. Imprezy w Birmingham i w Paryżu potrwają do niedzieli. Bartosz Białek wraca do Ekstraklasy. 24-letni napastnik podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków. Kilka lat temu Białek uznawany za duży talent przechodził z Zagłębia Lubin do VfL Wolfsburg. Jego karierę zahamowały jednak kontuzje. Ostatni sezon piłkarz spędził w drugiej Bundeslidze. Arkadiusz Milik za to z golem dla Juventusu. To tylko sparingowy mecz z Palermo, ale na gola trapiony kontuzjami Milik czekał ponad 2 lata. Kto wie, no może jeszcze odegra istotną rolę w klubie z Turyno.
18: Bardzo fajny biomet za oknami na nas czeka i tak będzie aż do późnego popołudnia. Wtedy ten biomet z cudownego stanie się neutralny. Cieszmy się tym, korzystajmy. Na termometrach co zobaczymy w ciągu dnia o godzinie 14?
23: No, zaproszę bardzo. Zobaczymy na termometrach od 19-20 stopni na północy do 24 na południu.
18: Czyli fajnie.
23: No mniej więcej taka sama temperatura wszędzie, patrzę tam 2-3 stopnie różnicy i słońce, dużo słońca.
18: Piękny słoneczny dzień, jeżeli ktoś czuje, że ma jakieś braki w opaleniźnie, to właśnie dzisiaj może te braki nadrobić.
23: Na balkonie na przykład, gdzie stygnie lato.
18: Dokładnie, wystawiamy buzię do słońca i cieszymy się tą słoneczną środą. Polecamy.

0: Komodo.
1: Wadam FFM, najlepsza muzyka pod słońcem, ale się dobrze wstaje przy tym. Są wakacje i wiesz, że nic się więcej do szczęścia nie potrzeba.
0: Tak. Jest to taka pogoda, że lato nie stygnie na balkonie.
1: Temat z naszych faktów. Maciej Berek, prawa ręka premiera, nie będzie już ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Ma zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: A patrzcie, jak to jest. Jak politycy od Donalda Tuska. Przepraszam, idą do Trybunału, to są właśnie ci niezależni sędziowie.
1: Niezależni.
0: Bez umocowania w polityce i nie są wskazywani przez polityków.
1: Nie, to w ogóle tam w tym Trybunale są sami niezależni. Sami, kurde, normalnie, absokurdelutnie niezależni.
0: Generalnie ciężko rzucić w Trybunał cegłą i nie trafić w kogoś niezależnego.
1: Oj, ciężko.
2: Reklama. Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wakacje są jak roller coaster.
13: To była niezła jazda.
14: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
15: Adrenalina, tego mi było trzeba.
12: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
23: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
24: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
23: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
24: Pyszne, bo polskie.
23: Słuchaj w RMF FM.
25: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
26: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
25: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Staszek napisał w SMS-ie pod 3322. Oni w tym trybunale to są tak niezależni, jak każdemu facetowi wydaje się, że jest niezależny od żony.
4: Ktoś tym jest.
3: Ładniej byśmy tego, Staszek, nie ujęli.

0: Za minutę 9 będzie godzina 7. Kojarzycie ten taki wielki zderzacz hadronów?
1: Ja kojarzę, gigantyczna, to interesuje.
0: To miało nas przybliżyć do wiedzy o powstaniu świata i tam naukowcy odkryli cząstkę elementarną i co ciekawe, ona żyje tylko ułamek sekundy i pyk, znika.
1: Czyli dla takiej cząsteczki ten ułamek sekundy to jest całe życie.
0: Tak, tak.
1: Tak. Musi pójść do szkoły, ożenić się, urodzić nowe cząsteczki, zarobić, żeby było co do garnka włożyć.
0: Tak, życie tak. Jednodniówki to dla takiej cząsteczki to jest jak wieczność.
1: Tak, tak. No i na emeryturę uzbierać.
0: Cząsteczka
1: bo
0: musi.
1: Bo jej przecież nie da. Nie. Doceńmy jej,

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
2: RMF FM na dzień dobry.
1: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 5-0.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: To już prawie siódma. Mamy więc dla Was fakty w RMF FM. Tomasz Stańczewski przy mikrofonie. Zapraszamy.
6: Zaczynamy od oszustwa BEC. Na tropie policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Polkę i trzech Nigeryjczyków. Potem pod lupą faktów nowe wytyczne dla branży beauty z zakazem korzystania z golarek elektrycznych. Rod Stewart zawiesza pożegnalne tournée, a jeżeli dziś środa, to w faktach cykl pyszne, bo polskie. Zaczynamy. Poszukali różne polskie firmy na 4 miliony złotych, a próbowali na drugie tyle, z dodatkową górką, ponad 5 milionów złotych. Grupę przestępczą dokonującą oszustw typu BEC, Business Email Compromise, rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali, jak mówiłem, Polkę i trzech Nigeryjczyków. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 7. Dzień dobry, Krzysztofie. Wyjaśnijmy najpierw, na czym polega ta metoda wyłudzeń BEC.
7: Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej różnych firm, obserwowała wymianę informacji między spółkami, przechwytywała korespondencję z fakturami, a następnie wpisywała w nich zmienione numery rachunków bankowych. Pieniądze z rozliczeń między zaatakowanymi podmiotami trafiały na konta zakładane z wykorzystaniem wykradzionych tożsamości, głównie obywateli Belgii i Francji.
6: A co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
7: Grupą kierował 36-letni Nigeryjczyk. On odpowiadał za tworzenie fikcyjnych firm i rachunków bankowych. Pomagała mu 35-letnia Polka. Dwaj kolejni obywatele Nigerii zajmowali się wypłatą wyłudzonych pieniędzy z bankomatów. Na polecenie lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej podejrzanych zatrzymano na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Troje z zatrzymanych trafiło do aresztu. Śledczy podejrzewają, że skala oszustw jest znacznie większa.
6: Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty. No a te wzbudziły zdziwienie wśród fryzjerów i barberów, ponieważ znalazł się tam punkt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. Tematem zajął się nasz reporter Paweł Konieczny. Paweł, wyjaśnijmy, o co dokładnie chodzi.
8: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie. Jak mówił mi Maciej Czasnowski, właściciel trzech salonów we Wrocławiu, sama kontrola już jest stresem.
9: Teraz dochodzi jeszcze konieczność udowadniania oczywistych rzeczy. To powinno jasno wynikać z dokumentu, a nie być kwestią uznaniową.
8: GIS zachęca właścicieli salonów do kontaktu, aby doprecyzować wydane zalecenia.
6: A temat powróci dziś w faktach RMF FM. Wokalista Rod Stewart zawiesił pożegnalne tournée z powodu stanu zdrowia. 81-latek odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w USA i Meksyku. Taką informację przekazała agencja AP. Lekarze zalecili mu 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym wszczepienia stentu. A Stewart grać miał pojutrze na przykład w Des Moines w stanie Iowa, dzień później Kansas City, 18 sierpnia Las Vegas. Przepraszam fanów za zawód, jakim sprawiłem, nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi. Tak napisał wokalista, który lata temu, przypomnę, przekonywał, że wiecznie pozostanie młodym. Forever young, forever young, forever. laureat nagrody Grammy. Stewart, którego charakterystyczny głos uczynił go legendą rock'n'rolla, dwukrotnie wprowadzany do Rock'n'Roll Hall of Fame amerykańskiego muzeum z siedzibą w Cleveland w Ohio, instytucji dokumentującej historię muzyki rockowej oraz honorującej najbardziej wpływowych artystów i producentów. Środa, więc po raz kolejny ruszamy w Polskę i sprawdzamy, co dobrego kryją kolejne zakątki naszego kraju, honorującej najbardziej wpływowych artystów i producentów. Środa, więc po raz kolejny ruszamy w Polskę i sprawdzamy, co dobrego kryją kolejne zakątki.

0: tam będziemy szukać smaków tego regionu, lokalnych produktów i potraw, które najlepiej opowiadają o tym miejscu.
1: A na koniec Okoniny Nadjeziorne i bar u Stacha.
0: A tu muszę zaznaczyć, zbieżność imion jest przypadkowa.
1: Podobno najpierw czuć dym z grilla, potem widać długą kolejkę, no a po chwili człowiek orientuje się, że właśnie zgłodniał i tam musi wejść. No,
0: rodzinny bar, wakacyjny klimat i najważniejsze hasło chyba tego miejsca, ziemniak, no ale do tego jeszcze wrócimy.
1: Kocham ziemniaki, nie mogę się doczekać. Dzisiaj przemierzamy Bory Tucholskie. Szukamy ludzi z pasją i smaków, dla których warto zboczyć z wakacyjnej głównej trasy.
0: To co, ruszamy?
1: Mhm, jedziemy.
2: Też tego polskie. Do usłyszenia zatem już o 9:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Prognoza pogody ta też jest bardzo ważna. A teraz o poranku, poczekaj, bo tutaj pisała do nas Asia z Podlasia. I Asia z Podlasia napisała, że w okolicy Sztabina, to jest pod Augustowem, że tak, tam tylko 9 stopni teraz na termometrach.
5: No bo blisko wody.
4: Że blisko Augustowa. Rzeczywiście nasza mapa meteo mówi, że tam teraz chłodno, 12 stopni tylko powinno być w okolicach Białegostoku i w Suwałkach, 14 w Katowicach, potem wszędzie będzie cieplej, 22 na północy, 24 na południu.
5: I słonecznie.
4: Natomiast dla Asi z Podlasia, dla Kasi z Kujaw, nie będziemy rymowali, nie. Dla Beacia z Podkarpacia, dla wszystkich pięknych dziewcząt w kraju, my teraz zagramy najlepszą muzykę pod słońcem, to jest Michael Jackson. A potem Hathaway. A potem Dawid Podsiadło. A potem Naughty Boy. O. Jak się budzić, to tylko z RMF FM.

0: What is love? A nie spodziewaliście się, że wam zagramy o poraneczku taki wakacyjny przebój, co? Chce się słuchać po prostu i dać głośniej radio. A teraz jest uwaga, bo będą momenty. Szwedzki Urząd Kontroli Wyrobów Chemicznych stwierdził, że wśród zabawek erotycznych, to takie dla dorosłych, tylko 2% zawierały szkodliwe związki chemiczne, a wśród zabawek dla dzieci aż 15%.
1: Co? No to wniosek jest jeden. Jeśli erotyczne zabawki są zdrowsze, to trzeba je dawać dzieciom.
0: Po prostu. Tylko dla zdrowia.
1: Tylko do piaskownicy nikt nie biorą, bo się zabawką fifra, nie?
0: Ale na dywanie.
1: Tak, na dywanie w łóżeczku.
0: Gdzieś tam tak. Takie to są sprawy.
1: Miecze coś tam, nie?
0: No. Dawid Podsiadło, na błyski dajcie głośniej.

0: Naughty Boy, to la la la la, brzmi świetnie. I jak jesteście na urlopie, jak jesteście w robocie? Zresztą sprawdźcie.
1: Czyli
0: sobie
1: wszędzie i zawsze.
0: Ale teraz uwaga, wakacyjne sejfy w RMF FM. Bardzo ważna informacja. Wchodzą za zabawy teraz, w tym momencie. Gracie nie tylko w dzisiejszych dwóch finałach, w których do wygrania jest milion, ale trafiacie również do finału tygodnia. A tam czekają na was trzy wyjątkowe opcje.
1: No na przykład jest 100 tysięcy złotych gwarantowane.
0: Gwarantowane, tak. Milion złotych z okładem, albo...
1: SUV Ford Kuga.
0: Tak.
1: Tak. No. Możecie go zobaczyć na naszej stronie RMF FM i właśnie tam również wejść do gry. Siła, masa, moc, kiełbasa.
0: Siła, masa, moc, kiełbasa. 100 tysięcy jest do wygrania, ale bym kupił motor. Jak ja bym kupił mój... Żona by mnie zabiła, jakbym zajechał pod dom, ale co bym sobie pojeździł, to moje.
1: Tak.
0: Słuchajcie, najważniejsze, że żyjemy i mamy dla was w tym momencie w RMF FM szczęśliwe numerki, a te szczęśliwe numerki... Cio? Jest cicho? Czekajcie.
1: Bo to jest.
0: Są dwa.
1: Dwa są.
0: To są dwa szczęśliwe numerki 6 i 2. I teraz uwaga, bo jeżeli macie w waszym numerze telefonu 6 i 2, to macie najwięcej szczęścia ze wszystkich Polaków. Tak. Dlatego, że przez 12 minut każdemu pomnożymy SMS-a razy 1260. Wysyłasz jednego, w systemie loguje się 1260
1: SMS-ów. Dlatego to się nazywa szczęśliwy numerek.
0: Tak. Tak. Znaczy nie, po każdemu mnożymy.
1: Tak.
0: Ale jeżeli w waszym numerze jest 6 i 2, nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, to wtedy waszego SMS-a pomnożymy razy 2520.
1: Czyli podwajamy.
0: Podwajamy jeszcze bardziej wasze. To i to jest, to są szczęśliwe numerki. Wysyłasz SMS-a, a tak, tak by przyszło ich 2520. Wypróbujcie magię szczęśliwych numerków. Spróbujcie swojego szczęścia teraz. Miliony czekają. Zalogujcie się do zabawy na www.rmf.fm albo hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474. RMF 7474. Na załapanie się na szczęśliwe numerki macie 12 minut. Ja, przepraszam, 11 minut macie.
1: No czas tak, leci, bo minuta upłynęła, tylko żeśmy zaczęli.
0: 7474.
1: Bardzo słuszna uwaga.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: tu Dawid Podsiadło.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
9: Tu nie musisz walczyć o leżak.
10: Tu możesz zapomnieć o terminach.
9: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
12: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: 7.30, tu RMF FM i fakty. Polecamy.
2: Przed południem w Gdyni na terenie PGZ Stoczni Wojennej dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia pierwszej jednostki programu Miecznik, wielozadaniowej fregaty ORP Wicher. W uroczystości na miejscu udział wezmą m.in. prezydent i premier. Zaufaj morzu, ono cię ocali. Tak napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, wrzucając film ze wspólnego treningu z żołnierzami elitarnej jednostki wojskowej Formoza. Dziękuję żołnierzom JW Formoza za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening. Tak napisał prezydent. Po 9:00 premier Donald Tusk spotyka się z pracownikami, którzy brali udział przy budowie fregaty Wicher. Ukraina nie dostanie licencji na Patrioty, bo Stany Zjednoczone obawiają się konkurencji i utraty własności intelektualnej. Jak nieoficjalnie pisze The Atlantic, Donald Trump w ostatniej chwili zablokować miał transfer technologii obrony powietrznej, ponieważ Kijów mógłby udoskonalić te pociski, a potem wytwarzać je na dużą skalę szybciej i po niższych kosztach. O współprodukcję Patriotów stara się też Polska. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapewniał ostatnio, że nasz kraj jest w stanie zapewnić bezpieczne miejsce do produkcji tego systemu rakietowego. A poranna rozmowa w RMF FM dziś skoncentrowana na kondycji służby zdrowia. Gościem Piotra Salaka za pół godziny będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Zapraszamy na rozmowę i czekamy na pytania. Możecie wpisywać do formatki na rmf24.pl albo też przysyłać bezpośrednio na adres fakty@rmf.fm. Poranna rozmowa, 8:58.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: SMS-a mamy od Mariusza, który przyszedł pod 3322, w sensie SMS, nie Mariusz. Godzinę temu wyjeżdżałem z Wrocławia, było 7 stopni, teraz w tej chwili jestem w Antoninie, jest 8.
4: No to zaczyna trochę, się powolutku ocieplać.
1: No tak, coś gdzieś ciągnie jeszcze po rajtasach, powiem wam. Meteo pokazuje, że powinniśmy mieć w tym momencie na termometrach około 12-13 stopni, potem będzie cieplej, na południu nawet do 24-25 kresek. A RMF FM? Dla wszystkich marznących jednakowoż o poranku. Bo to gdzieś ci tam może ciągnąć po stópkach, nie?
4: Marznących?
1: No, że 8 stopni, a ty wychodzisz w sandałkach. Police teraz. Every Breath You Take. To tak dla was na rozgrzewkę.

0: Uwielbiam te poranne wakacyjne kawy i my do nich wam gramy najlepszą muzykę w RMF FM. Ale też przeglądamy prasę. Policjanci z Wielkopolski, ich uwagę zwróciły, cytuję, mocno zaparowane szyby Audi, które zatrzymali do kontroli. I się okazało, że dwaj panowie na tylnej kanapie wieźli cielaczka.
1: No a gdzie mieli go wieźć? Z przodu?
0: To jest fakt. To no, nie, to jak? Z tyłu, bo jak przy, nawet to się, tak się mówi, z tyłu krówki, z przodu kowboje, prawda? Ta, to rzecz nie, ta. To mądre to było.
1: Jak krówka miała zapięte pasy i dojki w foteliku, to ja bym nie robił afery, no.
0: To ja też bym nie robił.
1: Czy można, koty można, to co, cielaczka nie można?
0: No, niech sobie bydełko pojeździ, co
1: ta
0: to
1: ja.
0: Jest, no.
1: Też mu się należy
0: to. Dokładnie, coś. Łepek za okno, jeszcze tam świata zobaczy.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Wiktoria Kida, to za nami, tak się gra i tak się budzi ludzi. Ale wracamy do sprawdzania rzeczy najważniejszych, żebyście byli najlepiej poinformowanymi ludźmi w te wakacje również. Mam tutaj cytat z gazety. Hołownia wraca i chce być wicepremierem.
1: No, my nie wiemy, skąd pan Hołownia wraca. Może z nocnej wraca wycieczki, jak Litwini.
0: Może.
1: W utworze. Ale dlaczego chce być wicepremierem?
0: Dokładnie, nie, a nie wiem dlaczego. Przecież ten ambitny polityk zasługuje na więcej, na dużo więcej. Nie? Może nawet na rolę statysty w ranczu.
1: Tak.
0: To się nie ma się co zatrzymywać w pół, a nawet w ćwierć drogi. Nie ma co.
1: Troszkę ambicji, proszę pana.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: O czym marzą bystrzaki tego lata?
14: Codziennie chcę lody.
13: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
15: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
16: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
17: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Sąsiadko, witam.
20: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicisz wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już dziś po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
25: Po reklamie.
26: Budzimy was. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i najbardziej wpływowi ludzie w Polsce.
2: Moim gościem będzie Filip Nowak, szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozmawiamy o wynikach kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też zapytam, czy nie zabraknie pieniędzy w kasie NFZ-u.
1: Już dziś po 8:00. Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak.
3: Reklama.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Góry kasy i 5 samochodów
10: rozdane.
8: To jest lato na bogato.
10: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
11: Super, rewelacja, dziękuję.
9: A dziś znów mamy milion.
12: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
13: RMF FM, tu spełniają się sny.
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
3: O reklamie.
18: To już prawie 8:00. To oznacza jednoczas na kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie. Polecamy i zapraszamy.
19: Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia.
20: Lekarz faktycznie będzie w pewnym sensie zmuszony do tego, żeby wybrać NFZ bądź sektor prywatny.
19: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę właśnie prezes NFZ-u Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, a wcześniej zatrzymany lider bojówki pseudokibiców Wisła Sharks Patryk P. pseudonim Piszczu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali tego 41-letniego lidera bojówki pseudokibiców Wisła Sharks. Patryk P., pseudonim Piszczu, był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W faktach teraz Paweł Konieczny. Pawle, gdzie udał się namierzyć Patryka P.?
21: Mężczyznę zatrzymano na terenie jednego z chorwackich portów lotniczych. Według informacji policji był on zaskoczony interwencją miejscowych służb. Do tej pory był bardzo ostrożny, unikał korzystania z telefonów i mediów społecznościowych, często zmieniał miejsce pobytu i korzystał z pomocy osób z przestępczego środowiska. Mężczyzna kilka miesięcy temu miał zgłosić się do więzienia w celu odbycia zasądzonej kary 6 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. O dalszym losie Patryka P. zdecyduje chorwacki sąd.
19: A więcej na temat tego zatrzymania przeczytacie na rmf24.pl. Lekarze ostrzegają, że planowana reforma systemu ochrony zdrowia zniechęca ich do pracy w publicznych szpitalach. W tym tygodniu, przypominam, kończą się konsultacje przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Dlaczego część lekarzy rozważa przyjmowanie pacjentów tylko prywatnie?
22: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów. Tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
23: Ten ruch, który jest przygotowywany przynajmniej w tych projektach, ma wprost na celu zniechęcić lekarzy do pracy w obu sektorach, bo łączenie i liczenie liczby godzin pracy w sektorze prywatnym i publicznym spowoduje, że rzeczywiście będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
22: Do tej pory, jak ustaliłem, do Ministerstwa Zdrowia napłynęło już ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy, a to na pewno nie koniec. Konsultacje trwają, część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
0: Rozmowa oparta na faktach.
19: Poranna rozmowa w RMF FM. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Filip Nowak, czyli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Człowiek, który ma w dyspozycji, uwaga, 220 miliardów złotych. Niewyobrażalna kwota. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Nie ma takiego ministra, który ma takie pieniądze na stole, a pan je ma do dyspozycji. Lekarze będą odchodzić do prywatnej służby zdrowia, gdy będzie limit zarobku 240 zł za godzinę?
2: Z dużą uwagą słuchałem wypowiedź pana redaktora, zwłaszcza pana doktora, która wydaje mi się, że była niedokończona. Dlatego, że usłyszałem o tym, że w prywatnej ochronie zdrowia jest ta możliwość dłuższego pracowania,
1: tak,
2: wyższych
1: limitów,
2: zarobków.
1: Tak.
2: Natomiast wymaga to dokończenia, że nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze ewentualnych klientów, jest duża konkurencja.
1: Czyli pan się nie obawia, tym, panie prezesie, tego, że będą lekarze odchodzić do prywatnej służby zdrowia, jeżeli zostanie wprowadzony ten limit 240?
2: Ja myślę, że dobrze jest, żeby każdy, kto chce pracować i korzystać ze środków publicznych, podjął taką decyzję, że chce pracować i mieć pewne finansowanie, mieć jasny kontrakt, mieć gwarantowaną liczbę pacjentów i pomagać ludziom, bo do tego jesteśmy stworzeni, albo ktoś chce pracować w prywatnym biznesie. To jest wolny kraj.
1: Ale to powinno być albo, albo?
2: Myślę, że jeżeli byłoby albo, albo jest za wcześnie na to, żeby wprowadzić taką regulację. Natomiast dobrze jest, żebyśmy...
1: Ale powinniśmy do tego dążyć, pańskim zdaniem, tak?
2: Ja nie wiem, czy powinniśmy dążyć. Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
1: Minimum pół etatów w państwie. W służbie zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla
2: NFZ-u? No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale

0: 240 przy obowiązku pracy co najmniej pół etatu w publicznej służbie zdrowia. Czy nie zaczną upadać szpitale? Czy nie będziemy mieli takich przypadków chociażby jak w Miastku?
1: Miastko jest świetnym przykładem na to, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów.
0: Czyli mówi pan tak, jakby było za dużo szpitali w Polsce?
1: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
0: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
1: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
0: No, pan powiedział, że ich jest za dużo.
1: Nie, to pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym. Proszę nie mówić, że ja jestem za likwidacją szpitali, bo jestem wrogiem likwidacji szpitali. Jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców.
0: Tak mówi Filip Nowak, prezes NFZ-u, gość porannej rozmowy RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w naszych mediach społecznościowych, w internecie, kanale YouTube'owym i w radiu RMF24.
2: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zostaje w studiu RMF FM. Na dogrywkę razem z Piotrem zapraszamy do radia RMF 24. Tam ciąg dalszy tej rozmowy o dużych pieniądzach i naszym zdrowiu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Piszecie, że w Tarnowskich Górach 7 na termometrach. Jest taka posibilacja. Nasze mapy meteo pokazują, że tam 13 powinno być wszędzie na minimum, minimalna temperatura w tym momencie. Maksymalna to już 16. Potem wszędzie będzie cieplej. 22 w Gdańsku, 22 w Łodzi, 24 wzdłuż granicy zachodniej i południowej. Wszędzie słońce.
5: Dużo słońca, tak. Będzie przepiękny, nie za gorący letni dzień.
4: Możesz zrobić przepiórkę? Taką gacioszki, skarpecioszki, pościel,
5: na balkonik.
4: I seciach na balkonik. Luksusowa sytuacja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: A Aga się chwali w SMS-ie pod 3322, że zdała prawo jazdy na motor. To brawa, brawo ten.
5: No. Ja nie mam prawa jazdy na motor.
4: A widzisz, że Aga ma?
5: Zazdroszczę Adze.
4: Mógłbyś robić za plecaczek. Czyli cię bierze na pasażera i wiesz,
5: zagon w pole.
4: Lewa w górę, tu maneta do oporu, jedziecie.
5: No, to znasz ten.
4: Siedziało się na motorze. Dzień dobry, cześć, tu wakacyjne Wstawaj Szkoda Lata, wakacyjny Albertowski, wakacyjny Skowron i wakacyjne Cranberries teraz dla was. Dajcie głośniej.

0: nie ma miejsca jak dom, ale też nie ma miejsca wakacje, na przykład jak basenik. Przy hoteliku sobie siedzisz, woda, pluszczesz się, masz gumową kaczuszkę.
1: A ja tam akurat coś tego nie za bardzo.
0: 8.14. Rafał Olbrychski wyznaje w wywiadzie, że jego ojciec Daniel, tu nie będzie zaskoczenia, Olbrychski.
1: Też Olbrychski, no.
0: Zmuszał go do oglądania serialu Rancho.
1: Ja też. Ja też, jak pan Daniel, jestem miłośnikiem Rancha, ale nie zmuszałem do oglądania mojego syna. Jedynie jak odchodził od telewizora, to obrzucałem go takim pełnym wyrzutu spojrzeniem. Młode pokolenie jest dziwne.
0: Ale ja ci powiem, że starsze to też nie lepsze. No.

0: Lato na bogato w RMF FM, wakacyjne sejfy. Jak to działa?
1: Właśnie, wytłumacz mi, jak to działa.
0: Wysyłasz SMS-a pod 7474. On sobie tam idzie po sieci, przez bramkę i operator przekazuje go do naszego systemu. I teraz system zapisuje tego SMS-a w bazie. I sięgnie do tej bazy podczas losowania. Niby nic. Ale tu się zaczyna cała magia.
1: Bo od teraz będziemy przez 10 minut mnożyć wasze SMS-y razy 1100.
0: Czyli system zapisze sobie 1100 waszych SMS-ów, tak jakby ich przyszło 1100. Wasz numer będzie w naszej bazie zapisany razy 1100. A to znacznie zwiększa szanse na miliony. Na miliony, bo wasze SMS-y grają dzisiaj o milion i logują się od razu w finale tygodnia. Tam sobie system też zapisze i tam będą grały o kolejny milion.
1: Albo o 100 tysięcy złotych gwarantowany.
0: Tak,
1: tak.
0: Albo SUV Forda Kuga, piękne auto rodzinne na wyjazdy. No właśnie, ale skąd będzie wyjazd? Ważne pytanie, uwaga. Skąd jesteście? Chcemy wiedzieć, skąd jesteście i chcemy sprawdzić, w jakiej części naszego pięknego kraju mieszka szczęście. A zatem pod 7474 przyślijcie nazwę swojej miejscowości.
1: Nie imię, nazwę miejscowości.
0: Lubartów, Radom, Bystrzyca, Kłodzka, Chęciny. No, dużo jest pięknych miejscowości.
1: Można by wymieniać w nieskończoność.
0: Do gry możecie też wejść na www.rmf.fm. Ale wyślijcie miejscowość pod 7474, a my każdego SMS-a, przypomnę, pomnożymy razy 1100. To jest tak, jakby przyszło 1100 nazwy waszej miejscowości i będzie to wszystko pracować na was.
1: Jeszcze 9 minut.
0: RMF SMS 7474. W sensie miejscowość. Miejscowość.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty w RMF FM, na które was zapraszamy.
3: Czy lekarze będą odchodzić z publicznej do prywatnej służby zdrowia, gdy wprowadzony zostanie limit 240 zł za godzinę pracy? Takie pytanie w porannej rozmowie w RMF FM zadaliśmy prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia Filipowi Nowakowi.
4: Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
5: Minimum pół etatu w Państwowej Służbie Zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
4: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
3: Więcej o lekarzach walizkowych w całej rozmowie Piotra Selaka z prezesem NFZ-u, którą, jeżeli przeoczyliście, znajdziecie już teraz na filmie na RMF24. Trzecia kadencja Donalda Trumpa w fotelu prezydenta USA. Oto czy wciąż rozważa taki scenariusz, prezydent pytany był przez dziennikarzy w bazie Andrews. Wszyscy zadają mi to pytanie, ale prawo jest tutaj bardzo surowe. Chciałbym wystartować, no ale prawo jest bardzo surowe. Nawet dziś ktoś podczas spotkania krzyczał 2028. No cóż, wszyscy chcą, żebym to zrobił, ale prawo jest bardzo surowe. Po raz kolejny powtórzył Trump i pożegnał się z reporterami po powrocie z Patriot Games w Ohio. Zawodów dla młodych sportowców w ramach obchodów 250. rocznicy powstania USA. Przypominam, że Trump wielokrotnie sugerował, że ponownie wystartuje w wyborach, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, prawo jest tu bardzo surowe. 22. poprawka do amerykańskiej konstytucji zabrania kandydatom ubiegania się o więcej niż dwa wyborcze zwycięstwa. Poprawka została ratyfikowana w 1951 roku, po tym jak Franklin Delano Roosevelt ubiegał się o trzecią i czwartą kadencję prezydencką odpowiednio w 1940 i 44 roku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dziś wieczorem walka o pierwsze europejskie trofeum w nowym sezonie piłkarskim. Mecz o Superpuchar, o którym teraz w faktach sportowych RMF FM Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, no stadion w Salzburgu i francusko-angielski pojedynek na murawie. O trofeum zagrają Paris Saint-Germain i Aston Villa. Pojedynek dwóch hiszpańskich trenerów, Luisa Enrique i Unaia Emeriego. I w Paryżu i w Birmingham jest grupa zawodników, która dopiero buduje formę na sezon po powrocie z mundialu. W przypadku Aston Villa na przykład do Salzburga w ogóle nie przyjechali Ezri Konsa, Oli Watkins czy bramkarz Emiliano Martinez. Mecz o 21. Wcześniej po 18 o pozostanie w eliminacjach Ligi Konferencji zagra GKS Katowice. Zadanie niełatwe. Po wyjazdowej porażce 0-2 z HPL-em Tel Awiw piłkarze Gieksy muszą odrabiać straty.
7: Będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
6: Zapewniał Kacper Łukasiak. Pia Skrzyżowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Dziś za to w Birmingham na tym samym dystansie powalczy Jakub Szymański. Będzie też finał rzutu młotem za Anitą Włodarczyk. W finale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed. Mikołaj Marzyk i Szymon Gospodarczyk szykują się z kolei do kolejnej rundy Mistrzostw Europy na horyzoncie rajd Barum w Czechach. Wczoraj nasza załoga testowała ustawienia swojej rajdówki.
8: Musimy wykorzystać dobry feeling z rajdu Polski, choć tutaj te asfalty są bardziej podbijające, w samej linii przyczepne, natomiast te drogi nie wybaczają żadnych błędów.
6: Opowiadał Miko Marczyk. Rajd Barum tradycyjnie rozpocznie się od wieczornego odcinka specjalnego zaplanowanego na piątek. Biało-czerwone siatkarki wygrały w Koszalinie z Ukrainą 3-0. To był pierwszy mecz Polek na Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Dla naszej drużyny to jest decydujący test przed Mistrzostwami Europy.
2: Coraz cieplej się robi z godziny na godzinę.
9: Teraz... ja bym powiedział z minuty na minutę nawet.
2: 13 w Szczecinie, 14 w Łodzi, 15 teraz na Podkarpaciu. Później będzie 22 stopnie na północy, 24 wzdłuż granicy zachodniej i tyle samo wzdłuż granicy południowej. Wszędzie pięknie, słonecznie, cieplutko, bezchmurnie i tak będzie aż do wieczora. Jutro też tak ma być, w piątek też tak ma być, w sobotę
9: nie,
2: też tak ma być.
9: Nie za gorąco, nie ma upałów. Piękny letni dzień, powtarzamy to.
2: Najbliższe deszczyki w niedzielę na północy. A w RMF FM Bletka. Bleteczka, bletunia, dajcie głośniej, słuchajcie, to naprawdę dobrze brzmi.

0: Dobre, sprawdzony Roy Orbison to dla wszystkich tych, że... Może ktoś jest dzisiaj w drodze na urlop? To co, specjalnie
1: jest,
0: to zagraliśmy?
1: Jest, tutaj nawet piszą, że pani pisze, że pod 3-3-2-2 zaczęła urlop z kawką i z RMF.
0: Kurczę, ale wciś dobrze.
1: I mówi jeszcze, że jesteśmy najlepsi.
0: Ale ci dobrze. Fakty RMF śledzą ten temat, jak pisze internet, wałów popowodziowych na dolnym... wały popowodziowe na Dolnym Śląsku. Tam kasa ponad 4 miliony miała trafić do znajomych działaczki koalicji osadzonej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pani Konieczyńskiej. Tutaj czytam, że pomoc dostali ludzie, których domy nie zostały w ogóle zalane.
1: I super.
0: Super?
1: Super, dlatego tak tanio wyszło.
0: Aha.
1: A wiesz, ile by im trzeba było dać, jakby się ich domy znalazły pod wodą? Wiesz? Nie chcesz wiedzieć.
2: Reklama.
3: W Eurola wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wszystko pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
18: Słońce, śmiech, zabawa. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: Najważniejsze informacje macie tylko we Wstawaj Szkoda Lata. Wy się oddajecie waszym wakacyjnym historiom, nie sprawdzamy, co to jest, ale my tu dla was myszkujemy po internetach, żebyście byli na bieżąco. Teraz prasa kolorowa. Na pierwszej stronie, słuchajcie, to jest najważniejsza informacja dnia. Podają, że Justyna Sieniczyło spędziła 3 dni w Sopocie.
1: Coś wspaniałego.
0: Coś cudowne
1: to jest. I to słuchajcie, to nie jest tak, że ta prasa napisała.
0: Nie.
1: Informacja jest udokumentowana zdjęciami pani Justyny.
0: 3 dni jest... Sopot, pani kurczę, no, to jest rewelacja. My bardzo lubimy właśnie zapoznawać się z istotnymi i rzetelnie udokumentowanymi informacjami. I dlatego, jak coś jest pewne, to my wam zaraz podajemy dalej. Po to nas
1: macie. Tu nie ma kłamstwa.

0: jest Margaret. To jest najlepsza muzyka pod słońcem. A dzisiaj wszędzie słońce, nad całym krajem. Piękny, słoneczny dzień się budzi. Wstańcie i obudźcie się, bo za chwilę o 9 w RMF FM Fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, o czym myślisz?
6: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację. Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
13: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Po reklamie.
0: To już prawie 9:00. To już zdecydowanie czas faktów w RMF FM. Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
16: Zaczynam fakty od ważnych informacji dla kierowców i wypadku na A2 w Lubuskiem. Dwóch włamywaczy zatrzymanych przez radomskich policjantów. Posłuchajcie, jak dostawali się do mieszkań. Dziś pierwszy od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca. Za chwilę połączymy się z hiszpańską Aragonią. O 9:00 także akcja. Pyszne, bo polskie. Uprzedzam, w Lubuskiem zablokowana autostrada A2 w kierunku granicy. Przed zjazdem na Jordanów samochód z przyczepą wjechał w autodrogowców. Na szczęście już wiemy, nikomu w tym wypadku nic się nie stało, ale korek w stronę Świecka ma już ponad 3 km. Objechać to miejsce możecie krajową 92 przez okolice Świebodzina. Dwóch włamywaczy do mieszkań, którzy mogą mieć na koncie kilkadziesiąt przestępstw, zatrzymali radomscy policjanci. Tym mężczyznom grozi 10 lat więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jak działali podejrzani?
17: Podawali się na przykład za monterów lub serwisantów domofonów. Gdy starsze osoby wpuszczały ich do mieszkań, jeden z mężczyzn, wykorzystując nieuwagę domowników, zdobywał klucze, przekazywał wspólnikowi, który w krótkim czasie dorabiał kolejny komplet. Oryginały wracały na swoje miejsce, a do mieszkań sprawcy mieli potem wchodzić z dorobionymi kluczami pod nieobecność lokatorów.
16: Jak wpadł ten duet włamywaczy?
17: Podczas próby wejścia do mieszkania 79-latki jeden ze sprawców został spłoszony. Interweniowali radomscy policjanci. Uciekał najpierw samochodem, potem pieszo. Udało się go ostatecznie zatrzymać. Następnego dnia wpadł jego wspólnik. Podczas przeszukań mundurowi natrafili u podejrzanych na wiele przedmiotów mogących mieć związek z innymi przestępstwami w Radomiu. To biżuteria, pieniądze, ale przede wszystkim kilkadziesiąt dorobionych kluczy. Może się okazać, że wykorzystywali je do licznych kradzieży, o których właściciele mogą nie mieć świadomości, bo w ich mieszkaniach nie było śladów włamania.
16: Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii i tam właśnie jest nasz wysłannik Grzegorz Jasiński. Grzegorz,
2: dzień dobry.
16: Jak tam wyglądają przygotowania?
2: No, północna Hiszpania przeżywa prawdziwy najazd turystów w rejonach, przez które przechodzi pas całkowitego zaćmienia. Noclegi dawno wyprzedano, bez rezerwacji trudno nawet zjeść posiłek w barze czy restauracji. Wiadomo, że dziś będzie bardzo trudny dzień na drogach, bo na wieczór ściągać tu będą ci, którzy nocują nieco dalej na południe. Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi. Prognozy pogody w rejonie Saragossy są dobre. Ryzyko zachmurzenia nie przekracza kilku procent. Jeśli gdzieś zachmurzenie się pojawi, no trzeba będzie ruszyć w drogę i szukać czystego nieba. Ale jak tak się rozglądam, to na razie ani chmurki. Chłodny poranek. Wieczorem może być około 40 stopni, jak w Polsce. Z Vega del Codorno, Grzegorz Jasiński.
16: Zaćmienia słońca nie należy oglądać bez odpowiednio ochronę. O tym, jak się do tego przygotować, przeczytajcie na rmf24.pl.
18: Pyszne fakty w RMF FM.
16: Nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie. Dziś gościmy w województwie kujawsko-pomorskim. Magdalena Wojtoń, Stanisław Płowowski są już w Tucholi, no i zaczynają dzień tak jak wielu z nas najchętniej pewnie zaczynałoby każdy kolejny od czegoś słodkiego.
19: Co za to? I to bardzo słodkiego.
20: Macie. Zgadza się, dzień dobry.
16: Na śniadanie, dzień dobry.
19: Co mieliśmy chyba.
20: O, jest bardzo słodko.
19: Tak. Tomku, na początek przenieśliśmy się chyba do samego nieba. To była, jest cały czas ciepła drożdżówka, niesamowite ciasto, takie wyciągnięte z pieca, a w środku krem pistacjowy z malinami. Wyobrażasz sobie ten miks?
16: Nie,
19: szalony.
16: Nie,
20: właśnie była, bo mieliśmy poczekać do wejścia, ale Magda nie mogła wytrzymać. Mamy już połowę zjedzoną. Zdradziłem.
19: Wiesz co?
20: Powiedziałem.
19: Wiesz co, Stasiu?
20: Powiedziałem.
19: Za mi Marta i Klaudia, czyli dwie siostry, które stworzyły to miejsce. I te malinianki to jest wasz hit?
21: Tak, malinianki robią teraz dużą furorę wokół naszych klientów. Klienci sobie zamawiają wcześniej nawet te malinianki.
20: No właśnie zamawiają, bo przychodząc tu klienci nigdy nie wiedzą, co będą mogli kupić, bo to jest niespodzianka?
22: Niespodzianka, co tydzień mamy coś innego w witrynie. Klienci przychodzą, zastanawiają się, co wybrać, bo naprawdę jest duży wybór i dużo, dużo słodkości. I za chwilę ich zaskakujemy.
19: Kiedy my tutaj przyjechaliśmy, przechodził pan, on nie wiedział, że my go słyszymy. I mówi, tu są najlepsze wypieki w całym regionie. Często spotykacie się z takimi komentarzami?
22: Tak, tak, bardzo często.
21: Ludzie przyjeżdżają naprawdę z dalekich okolic i nawet nasze desery jeżdżą za granicę.
19: Słuchajcie, musimy wam zdradzić, że tak naprawdę wy jesteście dzisiaj, to miejsce jest otwarte, pracownia artystyczna Domowe Słodkości, specjalnie na nasz przyjazd, bo tak naprawdę macie otwarte w weekend. Dzisiaj jesteśmy tutaj wyjątkowo. I też przez najbliższą godzinę zrobimy tak. Zapraszamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy. Jeżeli macie blisko, jeżeli możecie na chwileczkę wymknąć się z pracy, przez najbliższą godzinę zrobimy tak. Zapraszamy wszystkich naszych kochanych słuchaczy. Jeżeli macie blisko, jeżeli możecie na chwileczkę wymknąć

0: Pozdrawiam zamieszkałego w Tucholi wujka Sławka.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Mhm. Mojego wujka. Ale no. To też, bo mój wujek to twój wujek.
1: Tak,
0: to
1: nasi wujkowie są naszymi wujkami.
0: Tak, mój wujek to twój wujek, a twój wujek to mój wujek.
1: Jakoś tak.
0: Godzina 14 dzisiaj na termometrach, wtedy 21 na północy. O, uaktualnienie meteo przyszło, wtedy możliwe deszcze w okolicach Gdańska i na Suwalszczyźnie. Na południu 24 kreski bezdeszczowo. No i tak do wieczora, wszędzie ładnie, pięknie i słonecznie.
1: I przyjemnie.
0: I przy to, no, przede wszystkim przyjemnie. Ale to lato, pamiętajcie, sponsoruje wam RMF FM. A przyjemności również muzyczne sponsoruje Wstawa i Szkoda Dnia. I lata.
1: To dzięki nam jest tak pięknie i nie musicie dziękować.
0: Eminem i Rihanna dla was.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie to za nami. A co przed nami? Oczywiście kolejny przegląd pracy. Od tego nas zresztą macie, od tego macie Wstawaj, Szkoda Lata. Prasa na Węgrzech informuje, że były premier tego kraju, Viktor Orbán, chce ubiegać się o wysokie stanowisko w ONZ-cie albo w FIFA.
2: Albo tu. To są fantastyczne fuchy dla elastycznego człowieka przyzwyczajonego do władzy. Może robić w piłce, w edukacji, w ochronie przyrody, gdziekolwiek. Pod warunkiem, że stanowisko jest wysokie i nie trzeba nic umieć.
1: I taką wysoką, niewymagającą umiejętności fuchę, to można nazwać oficjalnie piastowaniem stolca. Ważne, redakcja nie bierze odpowiedzialności za wasze głupie skojarzenia. Lorin teraz.

0: Karasiam, Entemamantenontasio. To znaczy, że trwa lato na Bagatowe RMF FM?
1: Tak.
0: To jest raz. Dwa. Teraz, wchodząc do gry, w tym momencie, gracie nie tylko w dzisiejszych dwóch finałach, gdzie to wygranie jest milion, ale również trafiacie wasze SMS-y, wasze szanse do finału tygodnia. Tam czekają na was trzy wyjątkowe opcje. Albo 100 tysięcy złotych gwarantowane, albo banieczka, czyli milion, albo piękny jak sen, naprawdę godny, genialny SUV Ford Kuga.
2: I taki mamy też coś fajnego.
0: Mamy, uwaga.
2: Jedyna taka okazja, by wstała Szkoda Lata.
0: Da-da-da-da! Co, jeszcze raz?
2: Łubuduchcia.
0: A, łubuduchcia! Nie, to nie, to dobrze, to w takim razie to łubudu. Wakacyjny bonus zagadka. Wszyscy, którzy wyślą teraz hasło RMF SMS-em pod 7474, w ciągu najbliższych 13 minut dostaną 1300 szans. Każdy ma, pomnożymy SMS-a razy 1300 w tym losowaniu dzisiejszym. Ale mam coś, co wam pomoże zgarnąć dwa razy więcej szans w losowaniu. Jeżeli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli 2600. Uwaga, dajesz zagadkę.
2: Ma 7 liter.
0: Tak.
2: Zaczyna się na W jak Wanda, kończy się na A jak Adrian.
0: Co to może być? Nie ma nóg, a przemierza wiele kilometrów. Może być ciężka, zanim jeszcze wyruszy w drogę. Najlepiej czuje się na lotnisku lub na dworcu. Wiecie, co to? Jeżeli tak, to wysyłacie pod 7474 i zgarniacie aż 2000 szans w losowaniu. A jak nie wiecie, co to, no to ślecie hasło RMF SMS-em pod 7474. No, to co? Bawimy się? RMF SMS 7474.
3: Słuchaj, Marian.
4: No.
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Czasem kofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Kurczę, no. Co to może być? 7 liter? Pierwsza W, kończy się na A. Co to może być? Pakuje się do tego rzeczy, jak się jedzie na wakacje. Co to może być? 7 liter. Jeżeli wiecie, to ślecie to SMS-em pod 7474 i zgarniacie 2000 szans w losowaniu. Namówiłem was? No mam nadzieję, bo to 2000 szans nawet na milion złotych. RMF SMS 7474 albo odpowiedź SMS 7474.

0: A do tego ładna wakacyjna prognoza. Meteo mówi, że o godzinie 12 może lekko popadać w okolicach Gdańska i na Suwalszczyźnie, ale to tak przez dwie godzinki, a potem spokój. Chociaż nie, na Suwalszczyźnie może padać nawet do 17. Ale to przelotnie i tylko lekko pokropi. Reszta kraju piękna i słoneczna i tak będzie aż do wieczora.
1: To w sumie nie ma co więcej mówić. Spoko, jest fajnie, kurczę. Jest ciepło, ale nie upalnie.
0: Dokładnie.
1: Bawimy się.
0: Bawimy się. I tyle. Ty nie czekaj, coś pokrzaniłem kompletnie.
1: Nie. Z zeszłego roku miałeś pogodę, nie, ale nie szkodzi.
0: Nie, myślałem, że patrzę na jutro. Nie, patrzę na dzisiaj. Deszcz tylko na północy przez chwilę, a reszta kraju śliczna. Alex Warren teraz dla was, w RMF FM.

0: gramy we wstawek szkoda lata.
1: 9.43 na zegarek. Słuchajcie, podobno hitem tego lata wśród wyjeżdżających na wakacje są ubezpieczenia, które obejmują też poszkodowania pod wpływem alkoholu. No. Nie wiem, czy to jest odpowiedzialne, ale takie ludzie kupują.
2: No to taki krótki kurs językowy dla wyjeżdżających za granicę. Jak wymawiać zdanie? Potrzymaj mi piwo i patrz na to.
1: I słuchajcie, po hiszpańsku to jest sostenga mi cerveza i verlo.
2: Chorwacki drdite moje piwo i glada tita.
1: I słuchajcie, jeszcze to podajemy to zdanie, bo to w uniwersalnym angielskim. Notujcie toś mój tak. Hold my beer and zobacz ziom, co się teraz będzie kurczę działo. Korzystajcie, ale z rozwagą.
3: Jan, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
9: Góry kasy i 5 samochodów
10: rozdane.
8: To jest lato na bogato.
10: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
11: Super, rewelacja, dziękuję.
12: A dziś znów mamy milion.
13: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
14: RMFFM, tu spełniają się sny.
15: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
17: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Po reklamie.
6: RMF FM. Twoje ulubione kawałki.

0: reklama.
1: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już dziś po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów Xero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
0: Po reklamie.
15: 10, prawie 10 przed nami, a skoro tak, to oczywiście czas na fakty. Tomasz Stańszewski w studio. Skoro wszystko gotowe, to zaczynajmy.
16: Niebezpieczne chwile w Siedlcach.
17: Ewakuacja, ewakuacja budynku.
16: Prawie 40 osób ewakuowano po tym, jak desperat odkręcił butlę z gazem, próbując doprowadzić do eksplozji. Potem diagnoza szefa NFZ-u.
18: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym.
16: Tak mówi w RMF FM prezes funduszu Filip Nowak. O 10 też wrócą wytyczne dla branży beauty i akcja pyszne, bo polskie. Zapraszam. Zaczynamy fakty od zatrzymania desperata, który odkręcił gaz w bloku i próbował wysadzić budynek. Zatrzymali go siedleccy policjanci. Podczas akcji z trzypiętrowego budynku wielorodzinnego ewakuowano 38 osób. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztof, jak wyglądała ta interwencja?
19: Policjantów wezwano do awantury domowej, po której 65-letni pijany mężczyzna odmówił opuszczenia mieszkania. Mundurowi negocjowali z nim, gdy w pewnym momencie zagroził wybuchem i odkręcił butlę z gazem. Rozpoczęła się ewakuacja.
2: Gaz? Czuć gaz.
6: Ewakuacja,
17: wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku.
19: Zapadła decyzja o siłowym wejściu do mieszkania, z którego wydobywał się gaz.
6: Zapaliczkę. Dobra, mam go.
19: Mężczyznę obezwładnili policjanci, a towarzyszący im strażacy wynieśli z lokalu odkręconą butlę z gazem. Desperat trafił do szpitala.
16: A film z tej interwencji, o której mówił przed chwilą Krzysztof, możecie zobaczyć na rmf24.pl. Dziwik przewrócił się na samochody na placu budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu w Wielkopolsce. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wypadku działają w tej chwili policjanci i strażacy. Jestem za tym, by dostosować profil szpitali do rzeczywistości, potrzeb i wymagań. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
18: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
7: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
18: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
7: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
18: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym.
16: Filip Nowak, Piotr Salak w porannej rozmowie w RMF FM. Branża fryzjerska apeluje o doprecyzowanie wytycznych sanepidu dotyczących sprzętu, jaki może być używany w salonach. Jak już mówiliśmy w faktach, zasady opublikowane kilka dni temu odradzają korzystania z golarek elektrycznych. Sprawą zajął się Paweł Konieczny.
0: Dzień dobry.
16: Paweł razem ze mną w studiu. Pawle, w branży zawrzało, no i hałasu więcej niż wytwarzają golarki.
0: No szczególnie dlatego, że fryzjerzy udowadniają, że golarki można rozłożyć i skutecznie zdezynfekować, co zaprzecza zapisowi w opublikowanych wytycznych. Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu, podkreśla.
11: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. Jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera.
0: Stąd w branży trudno wyobrazić sobie, że nagle golarka zniknie z salonów. Jak mówił mi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, sprzęt nie jest zakazany, a w czasie kontroli barber będzie musiał udowodnić, że sterylizacja shavera jest możliwa. I tu pojawia się kolejna obawa branży, bo kontrola kontroli nierówna i bez doprecyzowania zasad wiele będzie zależało od interpretacji pracownika sanepidu.
12: Wakacje z faktami RMF FM.
16: Są tacy, którzy rano liczą kalorie, no i ci, którzy liczą na dobre śniadanie. Przede wszystkim w tej drugiej grupie dziś zdecydowanie Magdalena Wojtoń, Stanisław Pawłowski z
20: tak
16: naszą
20: jest.
16: Akcją.
20: Zgadza się, dzień dobry.
16: Pyszne, bo polskie jesteście dziś w Kujawsko-Pomorskim, dokładnie w Tucholi. Tam już po słodkim śniadaniu.
20: Dużym.
16: Co zrobiło na was największe wrażenie?
20: Ja myślę, że ta rodzinna atmosfera, bo drzwi tutaj się nie zamykają od kiedy przyjechaliśmy. Zaraz oddamy głos wszystkim, którzy próbowali. Malinianek, drożdżówek, rurek, ale razem ze mną Marta i Klaudia, właścicielki, siostry. W Tucholi, jak słyszymy, rządzą te smaki lasu.
21: Tak, zgadza się. My wybieramy owoce od lokalnych producentów. Mamy świeżutkę maliny, jeżyny, truskawki, jagody prosto z borów tucholskich. Także wspieramy to, co nasze.
20: I to widać.
22: I to widać. I jak smakują te wypieki? Z nami naprawdę, Tomku, ogromna ekipa. Wy, dziewczyny i chłopaki, jedliście rurkę z kremem. I jak?
23: Dobra.
22: Smakuje?
24: Oczywiście. Jesteśmy tu stałymi bywalcami.
22: Co najlepszego jest w tym miejscu?
24: Kremy.
22: A pani co teraz w tym momencie jadła?
24: Drożdżówkę.
22: Jest z nami pan Rafał, który przyszedł z rynku, bo go ten zapach piękny prowadził do nas.
25: Tak. Bardzo pyszna była malinianka. Normalnie nie wiedziałem, że takie coś można dostać w Tucholi.
22: Prawda? Wy znacie to miejsce dobrze. Często tutaj jecie?
26: My tutaj współpracujemy i jest najlepsza współpraca, najlepsze ciasto. Tylko wracajcie do nich.
20: Mówimy trochę o tradycjach. Ja w tym czasie uciekam do środka jeszcze spróbować,
22: tak,
20: bo
22: ty musisz
20: się
22: spróbować tego, co młodsi nasi słuchacze będą wiedzieć, czyli słynne
20: gryzienie
22: monoporcji ma strzelać. A my tutaj tradycyjnie będziemy drożdżowy plac z pysznymi, leśnymi owocami. Jak smakuje?
27: Bardzo dobrze.
22: Bardzo dobrze. I ty, czy to, co ja słyszałam, to już było to ugryzienie?
20: Ja się ugryzam teraz, uwaga.
22: Dobrze. Czyli tak, gryzienie się udało. Marta, Klaudia, gratulujemy dla was ten oto certyfikat pyszności RMF FM, a my jedziemy dalej.
16: Kolejny przystanek. To jest Tleń, niedaleko, w sumie 30 km na wschód od Tucholi. Tam z akcją pyszności.
22: Jedziemy dalej.
16: Kolejny przystanek. To jest Tleń, niedaleko, w sumie 30 km na wschód od Tucholi. Tam

0: są bory, więc to jest, masz tutaj troszeczkę cienia, troszeczkę.
1: Bory tucholskie
0: mają
1: tam
0: akwen,
1: są?
0: Mają tak, akwen tam. Akwen jest.
1: Akwen jest.
0: W tlenie jest akwen.
1: Wodny?
0: Wodny nawet, no. Stary. No nie ma tak wszędzie, że akweny wodne.
1: To jakaś plaszka jest.
0: Oczywiście, wśród borów, stary, żyć nie umierać, piękna historia.
2: To ja jeszcze sprawdzę pogodę, oczywiście.
0: Wszędzie słonecznie.
2: W wiosce żeglarskiej w Mikołajkach, no bo tam dziś kierunek ze słuchaczami, zaćmienie słońca, no i noc Perseidów. Będziecie, bo nie wiem, rozkładać leżaki.
0: Żebyś mógł, jakbyś mógł jeden jakiś leżaczek rozłożyć.
1: Perseidy, tam. Grupa taneczna jakaś?
0: Tak, co, no, co to są krakowiacy, mazowsze i Perseidy. Dawid Podsiadło teraz tutaj na pożegnanie. Całujemy was mocno, dzięki za dzisiaj. Skowron Albratowski, a z wami Mateusz Opyrychał.
2: Cześć, witajcie.

to you w programie Byle do Lata w RMF FM. Jest dobrze, kwadrans po dziesiątej, ale tak ucieka czas do wejścia do dwóch dzisiejszych losowań, bo przypominam, dzisiaj dwa finały w wakacyjnych sejfach w RMF FM. No i właśnie, wchodząc do gry, gracie nie tylko o dzisiejsze dwa finały, ale wchodzicie też oczywiście do losowania o finał tygodnia. Tam czekają na was trzy wyjątkowe opcje: 100 tysięcy gwarantowane, 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga, który możecie zobaczyć już na naszej radiowej stronie. Ja bym chciał mieć taki wóz, od razu mówię, naprawdę. Konkretny, piękny kolor, magnetic grey, wymarzony model, to jest w ogóle rodzinne auto, auto na lata. No i tak może wyglądać wasza przyszłość. Wsiadacie, zamykacie drzwi, odpalacie. I ten samochód jest wasz, słuchajcie, nie tylko wóz, ale kasa, ogromne pieniądze, a dzisiaj w sejfach 1 000 000 złotych. Szukamy kolejnego milionera. Uwaga, zrobimy tak. Szybkie 10 minut, mega bonus, mnożę razy 1000 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Pierwszy finał po 12. Wchodząc raz, jesteście w czterech losowaniach, dwóch dzisiejszych i dwóch piątkowych. Mega opłaca się dać sobie szansę już teraz. RMF, ślecie pod 7474. Powodzenia. Good.

0: Texas.
1: W RMF FM. Wy sobie tam spokojnie róbcie kawkę przy ekspresie, a ja dla was zrobię przegląd prasy w programie Byle do lata. Wygląda na to, słuchajcie, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zrobili wszystkich w konia i wzięli potajemny ślub. Miał być na Maderze, ale zagraniczne media donoszą właśnie, czy tam, że pobrali się z dala od tłumów w Portugalii. Słuchajcie, no ale poczekajmy, może jeszcze trochę, czegoś się na pewno dowiemy. Przecież na ślubie musieli być świadkowie.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać.
3: Eurorama ty masz, kupuj. Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: na lato.
1: Tutaj się opalamy na basenie.
0: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kup.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
16: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
20: Po reklamie.
0: Byle do lata w RMF FM. Nie prasować, wakacje.

0: małe pocieszenie. Jeszcze dwa dni i weekend. No wiadomo, jak tu się wraca z urlopu. Może być ciężko, ale wspieramy was najlepszą muzyką. Informacje dla kierowców. A4 w pobliżu węzła Godzieszów na Dolnym Śląsku. Tam zwolnijcie, tam problemy. Wracamy z informacjami dla kierowców o 11 w Faktach.
1: Reklama.
2: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
18: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
17: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
18: Pyszne, bo polskie.
17: Słuchaj w RMF FM.
19: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicisz wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
24: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
25: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

pierwsze takie od 30 lat zaćmienie słońca. No właśnie dzisiaj przecież będziemy je oglądać w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Tam wrócimy jeszcze w programie Byle do Lata, ale piszecie o wspomnieniach. Pamiętam, jak razem z dziadkiem oglądaliśmy je przez kliszę rentgenowską. Michał z Poznania pisze. Do tematu zaćmienia i Perseidów jeszcze dzisiaj wrócimy. Bądźcie blisko.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.
2: Prawie 11 na zegarach RMF FM, w studiu Faktów Tomasz Staniszewski. Witam, Tomku.
3: Dzień dobry, przed południem.
2: Posłuchajmy.
3: Wiemy, gdzie przebywa Marcin Romanowski, były wiceminister ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Te fakty na początek, a potem zablokowana po wypadku A4 między węzłami Gocieszów, Bolesławiec. Pilne posiedzenie Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, krzest okrętu ORP Wicher, a w faktach kulturalnych Odyseja i Andy Warhol. Zapraszam. Marcin Romanowski przebywa w Tiraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, spod tego adresu w Naddniestrzu ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityk PiS przysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie korespondencję. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, wyjaśnijmy dokładnie, co to jest za korespondencja.
4: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Dokument został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w zeszłym tygodniu, jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tiraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Marcin Romanowski, przypomnę, były wiceminister sprawiedliwości, to jeden z głównych, poza ministrem Zbigniewem Ziobrą, bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości. Od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Najpierw na Węgrzech, a teraz, jak wszystko na to wskazuje, w prorosyjskim Naddniestrzu.
3: Śmiertelny wypadek przed południem na A4 w pobliżu węzła Gocieszów na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery, po czym wjechała do rowu na przeciwległym kierunku jazdy. A4 stoi w tej chwili w obie strony. Policja organizuje objazdy. Za godzinę zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A w faktach teraz razem z nami Michał Radkowski. Michale, co dokładnie z powodem spotkania?
5: Dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także i aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczył polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
6: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem, również danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
5: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci.
3: Jeszcze przed południem w Gdyni chrzest przyszłego ORP Wicher z udziałem prezydenta i premiera.
7: Jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody. To są najwyższej klasy okręty bojowe.
3: Podkreśla Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Ważący 6 tysięcy ton kadłub został już przetransportowany z hali stoczniowej na specjalną półzanurzalną barkę. Dzisiaj chrzest, jutro wodowanie.
8: W sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych. Ratownik to jest ponad miliard złotych. To jest udział polskich firm, także polskich technologii.
3: Wyliczał przed południem premier Donald Tusk, no ale barka Beobarge 33, największa barka tego typu na świecie, norweska. Po napełnieniu zbiorników balastowych będzie jutro stopniowo zwiększać zanurzenie do momentu, aż wyporność własna okrętu Wicher przejmie jego ciężar.
1: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
3: Odyseja, najbardziej dochodowym filmem w karierze brytyjskiego reżysera Christophera Nolana. O szczegółach już teraz Katarzyna Podraza.
9: $1,100 milionów. Tyle wygenerowała Odyseja na całym świecie po zaledwie 4 weekendach od premiery. Jak podaje Universal Pictures, pod względem przychodów ta produkcja wyprzedziła najbardziej jak do tej pory kasowe widowisko Nolana. Film Mroczny Rycerz powstaje z 2012 roku. Ta opowieść o człowieku, Człowieku nietoperzu zarobiła w kinach niespełna 1 100 000 000 dolarów. Łączne wpływy z biletów ze wszystkich filmów Nolana przekroczyły już pułap 7 000 000 000 dolarów. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to teraz zaproszenie do obejrzenia wyjątkowej wystawy Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki. Artysta był zafascynowany Marilyn Monroe.
10: On wytworzył ikonę Marilyn. Patrząc na jego początek, czyli bizantyjski kościół z Pittsburgha, gdzie było bardzo dużo złota i ikon, on stworzył złotą kartkę, a na środku dał małą ikonę Marilyn stworzoną ze zdjęcia z prasy.
9: Mówi w rozmowie z RMF Classic Wojtek Piotr Onak, kurator wystawy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: 5 po 11, byle do lata w RMF FM. Najlepsza muzyka z wami, gdziekolwiek jesteście. Na leżaku, na hamaku, w pracy, być może w trasie, albo po prostu spacerujecie. Jest przyjemnie. Bardzo proszę. A będzie jeszcze przyjemniej. Backstreet Boys. Takich gości wam załatwiłem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Dajcie głośniej.

0: milion złotych, za który możecie spełnić naprawdę większość swoich marzeń, ale dzisiaj dwa finały przed nami. Przypominam, po 12:00 pierwsze losowanie. Na w piątek finał tygodnia. W finale tygodnia. Trzy wyjątkowe opcje w sejfach. 100 tysięcy, milion złotych albo SUV Ford Kuga. Genialny wóz, który możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Bardzo serdecznie polecam. Ja sprawdziłem dla was na przykład, co można kupić za okrągłą bańkę. Bardzo proszę. Mieszkanie w fajnym mieście. Lokal dwu- albo trzypokojowy. Warszawa, Kraków, Wrocław. Tak to piszą. Dom na przedmieściu. Jeśli marzył wam się taki domek z ogródkiem. Działkę budowlaną, żeby potem wybudować sobie swój własny dom. Nowy samochód możecie mieć. Za milion to nawet może dwa, albo trzy, albo cztery. Zegarek albo obraz, który będzie zabezpieczeniem na lata, jeśli lubicie sztukę. No albo możecie zainwestować ten milion złotych. Dużo można zrobić z takimi pieniędzmi. Myślcie sobie już teraz i wejdźcie do gry. Mam coś wyjątkowego? Czekajcie, zrobimy tak. 11 minut. A skoro te jedynki przynoszą wam szczęście, to razy 1111. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Bonus rusza też od teraz na www.rmf.fm. Wchodzicie do dwóch dzisiejszych losowań i dwóch piątkowych. Jesteście w czterech losowaniach. Długo nie będzie takiej okazji, żeby zagrać. Sprawdźcie już teraz. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: W sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM usłyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już dziś po 19:40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
8: Po reklamie.
11: RMF FM zawsze z wami.

0: Zawsze staramy się przypominać wam, jak ważny jest w naszym życiu sport. Na www.rmf.fm, czyli na naszej radiowej stronie, trwa zabawa dla wszystkich fanów sportu, w której możecie wygrywać rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, który już 23 sierpnia w Chorzowie. No właśnie, Aniu, co cię motywuje do ćwiczeń? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o mnie, to motywuje mnie do ćwiczeń zawsze. Chodzę dużo po górach i każdy kolejny szczyt daje mi motywację, żeby dbać o zdrowie i ruszać się. Zresztą kocham góry, razem z narzeczonym chodzimy bardzo dużo.
0: No proszę bardzo, a gdzie udało wam się ostatnio być? Może jakieś polecajki na weekend?
1: W nowym targu byliśmy na Turbaczu, a teraz się wybieramy do Szczelnicy w najbliższym czasie. A ja mam znowu plany wyjść na rysy w najbliższym czasie, bo byłam kiedyś od strony polskiej i moim marzeniem jest jeszcze wejść od strony słowackiej.
0: Fantastycznie. Trzymamy kciuki i do zobaczenia, Aniu, na szlaku. Wygrywasz 4 bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Wielkie brawa! Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A was zapraszamy do udziału w zabawie oczywiście na radiowej stronie www.rmf.fm. My w ogóle też będziemy 23 sierpnia oczywiście w Chorzowie na memoriale Kamili Skolimowskiej. Szukajcie nas tam koniecznie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

0: powoli zbliżamy się do południa, wtedy najnowsze fakty, sporo informacji dla kierowców. A ja czytam, że Ania Lewandowska podsumowała pierwsze dni w Chicago. Treningi, sielanka i zdrowe zakupy. A, to tak się teraz mówi na jetlag.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Link 4. Masz furę, drogujesz furę. AC Link 4, nie masz

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

dużym uśmiechem przyjmuję wszystkie wakacyjne pozdrowienia od was w SMS-ach pod 3322, ale wyjedźcie ostrożnie, bo będziemy mieć dla was ważne informacje, zwłaszcza dla kierowców na Dolnym Śląsku w najbliższych faktach za 6,5 minuty. Tymczasem Kuba i Kuba. Stygnie lato w RMF FM.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Rekordowa nagroda główna
5: rozdana.
7: Dzień drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
8: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
5: Bardzo na bogato.
9: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
5: I nie mówimy stop.
10: Teraz nowy milion do zdobycia.
11: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
17: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
18: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
19: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
21: To już prawie 12:00. W studiu Faktów pojawiła się Agnieszka Pietrzak. Witamy.
22: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
21: Posłuchajmy.
22: Ścigany Marcin Romanowski przebywa na terenie samozwańczej Republiki Naddniestrza, nazwanej ostatnim skansenem komunizmu w Europie, ujawnili dziennikarze RMF FM. Zbieramy polityczne komentarze. Będziemy także ostrzegać kierowców. Są poważne problemy na dolnośląskim odcinku Drogi Krajowej 8. Suto zastawiony stół w sercu Borów Tucholskich. Tleń to kolejny przystanek Pyszne bo Polskie. Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w Faktach, według ustalenia RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyrasolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która znajduje się pod patronatem Rosji. Polityczne komentarze zbiera w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Łączymy się z naszym sejmowym studiem. Witam Cię, Kacprze. Rządzący mówią coś o ewentualnej ekstradycji Romanowskiego?
23: No, biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej jest to niemożliwe. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
24: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
23: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
25: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne. polityczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
23: No tu warto zaznaczyć, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo, wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
22: Informacje ważne dla kierowców na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej ósemce Kudowa-Kłodzko. W Szalejowie Górnym po zderzeniu dwóch autosobowych droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazd. Na autostradzie A4 po śmiertelnym wypadku między węzłami Godzieszów-Bolesławiec odblokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Jak informowaliśmy w faktach, ciężarówka uderzyła w bariery, zginęła tam jedna osoba. W kierunku Zgorzelca jezdnia jest wciąż zablokowana. Tam poprowadzono objazd wojewódzką 297 do Bolesławca i dalej krajową 94.
18: Fakty RMF FM na talerzu.
22: Nasz żółto-niebieski konwój jedzie dalej, a kolejny przystanek to dosłownie przystanek Tleń. Ja tam witałam Nowy Rok w 2006. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski są już w samym sercu Borów Tucholskich i sprawdzają, jak ten region wygląda. Dokładnie. Na talerzu
0: jak
22: i
0: tu
22: smakuje.
0: Pięknie.
22: No, ja wiem,
1: dzień dobry.
0: Jesteśmy zachwyceni. Dzień dobry.
22: No właśnie, jakie są wasze wrażenia?
0: Bardzo nam dobrze w Kujawsko-Pomorskim. Mm-hmm. Przyjemne, tak myślę, 23 stopnie, delikatny wiatr, szum drzew.
1: No właśnie, prawdziwy pięknie. Przystanek. Prawdziwy przystanek. Jesteśmy nad Zalewem Żurskim, no bo niedaleko miejscowość Żur. I co chwilę, słuchajcie, ktoś przejeżdża obok nas, czy to na rowerze. Przed chwilą jechał na przykład szef kuchni, który przyjechał do pracy. W Borach są dwie rzeki ogólnie, Brda i Gda. I tu właśnie kończy się wiele spływów kajakowych i wtedy można pysznie zjeść.
0: Tak, bo o tym miejscu można mówić naprawdę dużo, ale o jedzeniu jeszcze więcej. Ze mną Michał Semra, właściciel, i Roman Pękała, menadżer. Panowie, co dobrego przed nami położyliście?
2: Witamy serdecznie. Przed wami jest nasza zupa grzybowa z lanymi kluseczkami pietruszkowymi. Był tatar z sarny.
0: Był, bo Jacek, realizator wozu, go zjadł. Zaraz zapytamy o wrażenie. O, właśnie, proszę.
3: Sarnina. Słuchajcie, tatar z sarny. I do tego są lody musztardowe. Więcej nic nie powiem. Przepyszne.
0: Jacek je dalej, a my opowiadamy. To coś, na co ja czekam bardzo mocno.
2: Są też flędze, czyli nasze placki ziemniaczane. I kaszanka w tempurze i panko na pire z pietruszki i gruszki.
0: I tutaj, co ważne, te wszystkie rzeczy, które serwujecie, one są robione z produktów stąd, lokalnych.
4: Tak, nie wiem, zupa grzybowa na przykład, to moja sąsiadka grzyby zbiera i przynosi nam regularnie.
1: Cudowne.
4: Oprócz tego tatar z sarny, no, dziczyzną Bory stoją, więc chcemy was poczęstować właśnie czymś takim. Kaszanka z panko to taki nasz troszeczkę wydziwnienie, ale myślę, że może wam bardzo smakować. I klasyczne takie placki ziemniaczane z śmietaną, szczypiorem i ogórkiem małosolnym.
0: One się nazywają jak?
4: My nazywamy je flędze borowiackie.
1: A te talerze w ogóle pięknie wyglądają, to są takie małe dzieła sztuki.
0: Tak, a jeszcze o te placki zapytam, bo one chrupią specjalnie, ponieważ one są tarte na
2: grubych oczkach.
0: Na grubych oczkach. Doskonale, a za godzinę państwo zaproponowaliście nam obiad też z lokalnych tutaj przysmaków, między innymi z jagód, i wiem, że macie całą lodówkę specjalnie przeznaczoną na jagody.
2: Tutaj nasi dostawcy przez cały sezon dostarczają nam jagody. My przeznaczyliśmy jedną zamrażarkę, żeby te jagody były z nami przez cały rok.
0: Niewiarygodne. Jacek poszedł do talerza obok do kolegi, żeby spróbować więcej. Słyszymy się za godzinę.
22: Tak jest, z Magdą i Stanisławem usłyszymy się za godzinę. Grzyby i jagody z Borów Tucholskich. Palce lizać.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: No i czuć to ochłodzenie w powietrzu. Oj, oj, oj, oj, czuć. 23-24 stopnie dzisiaj na Dolnym Śląsku. Tak pokazują termometry. Ja sprawdzam, co się będzie działo w dalszej części tygodnia. Zbliżamy się powoli do weekendu, a im bliżej weekendu, tym coraz cieplej. Natomiast czwartek i piątek, no absolutnie słońce wszędzie, w całym kraju, do 27 stopni na zachodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Coraz większe emocje. Za chwilę być może właśnie ty zgarniesz milion złotych. Jak to brzmi w ogóle? Ale wchodząc do losowania o ten finał, Jesteście tak naprawdę w dwóch losowaniach dziś i w dwóch piątkowych, bo w piątek finał tygodnia, tam 100 tysięcy, milion albo piękny Ford Kuga, który możecie zobaczyć już na www.rmf.fm. Zostało 11 minut. Patrzę na zegar. Dobra, zróbmy coś takiego. 1206 razy pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 od teraz przez 10,5 minuty. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: U nas wszystko gotowe, wakacyjne sejfy w RMF FM, finał numer jeden w środę, czas start, numer wylosowany. Dzwonimy, ale czekamy tylko 6 sygnałów, znacie dobrze regulamin, musicie odebrać w trakcie tych 6 sygnałów, bo potem niestety nie uda nam się pogadać. Halo, halo? Jeszcze nie. Trzeci sygnał. Czwarty sygnał. No nie róbcie mi tego. Jeszcze tylko dwa. Piąty. Nie. Nie. Szósty sygnał. Aj. Wielka szkoda, bo naprawdę nastawiałem się na to, że pogadam z kimś w tym pierwszym finale, nie mówiąc o tym, że chciałbym komuś przekazać 1 000 000 złotych. Nie udało się dodzwonić. Różne są historie. No kwadrans po 12, może jesteście na zebraniu na przykład teraz w pracy albo... Nie wiem, jesteście zajęci. 1 000 złotych wysyłam, regulaminowy. Dobra informacja jest taka, że ktoś z was tego 1 000 przed chwilą nie miał, a teraz już jest bogatszy właśnie o 1 000, więc fajny taki bonusik do wakacji. Ale nic straconego, bo przecież drugi finał po 16. Tak jak zapowiadaliśmy, a tam czeka w jednym z sejfów 1 000 000 złotych. Milion, za który możecie mieć dużo rzeczy. Ja już sprawdzałem dzisiaj, że przecież to może być działka pod miastem, to może być remont całego domu, to może być jakiś fajny wóz, naprawdę fajny wóz, na przykład w 2 sztukach. O, proszę bardzo, ale mało tego. Wchodząc do gry o finał, który po 16, wchodzicie też do gry o 2 piątkowe finały, a w piątek... najważniejszy dzień w tym tygodniu. Finał tygodnia i tam 3 opcje w sejfach. 100 tysięcy, albo 1 000 000, albo SUV Ford Kuga, który patrzy na was na stronie www.rmf.fm. Ja tak co chwilę wchodzę, sprawdzam, czy on tam jeszcze jest. No jest piękny. No ja bym bardzo chciał mieć taki wóz. Słuchajcie, kolor Titanium Grey. Przepiękny, jak jedziecie samochodem, wszyscy się przez miasto, wszyscy się oglądają. Wejdźcie do gry już teraz. Na 13 minut zostawiam wam mega bonus razy 1001, pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też w ogóle na stronie www.rmf.fm i tam jak zjedziecie w dół, to macie fajne opcje do wybrania dla siebie. Trzymam kciuki. Po 16 drugi finał. RMF. Wyślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wchodzą do gry ci, którzy wiedzą, że odbiorą po 16, jeśli RMF zadzwoni. Dajcie sobie szansę już teraz. RMF ślecie pod 7474.

0: dzisiaj historyczne zaćmienie słońca i noc Perseidów. Za chwilę połączę się z wioską żeglarską w Mikołajkach i sprawdzimy, czy wszystko gotowe na ten cudowny, piękny wieczór pod gwiazdami. Bądźcie blisko programu Byle do lata w RMF FM.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
7: Po reklamie.
8: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: hipnotyzuje jak zawsze swoim głosem Zalia z nowością Tylko kochaj mnie w RMF FM. Pytacie, skąd najlepiej będzie widać to zaćmienie? No odpowiedź jest oczywiście jedna: wioska żeglarska Mikołajki. Piotr Bułakowski już zresztą tam na was czeka. Piotrek, wszystko gotowe?
1: No zaczęliśmy już rozstawiać nasze wyjątkowe, VIP-owskie miejsce, najlepsze w Polsce, od razu to zaznaczę, do oglądania właśnie dzisiejszego zaćmienia. Znajdziecie nas przy wiosce żeglarskiej, będą kucyki. Będzie nastrojowo, bo będzie pianistka z białym fortepianem, będą oczywiście leżaki. Spokojnie, nie będziemy tutaj oglądać gołym okiem zaćmienia, będziemy mieli dla was nasze specjalne okulary, więc będzie bezpiecznie. Potem, jak już zajdzie słońce, czyli tam po godzinie 20, no to oczywiście będziemy wypatrywać spadających gwiazd, będziemy nagrywać wasze życzenia, a potem się jeszcze przeniesiemy do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej, żeby, no jako że jesteśmy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, posłuchać czego? No szant oczywiście. Ja wziąłem na siebie jeszcze tylko najważniejszą rzecz. Duża odpowiedzialność, jeżeli jesteście na Warmii i Mazurach i widzicie chmury,
0: no.
1: Spokojnie do 18 ja je rozgonię. Mam tutaj specjalny sprzęt i wiem, że po 18 w Mikołajkach będzie absolutnie czyste niebo.
0: Pogoda już zaklepana, jak słyszycie. Niebo przejrzyste. Jeśli jesteście w okolicy, zapraszamy koniecznie. No od 30 lat nie było takiej okazji.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi...
18: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alvcar.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty: 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: Po reklamie.
2: To jest

0: Chwilę temu mówiłem, że oglądamy dzisiaj razem w Mikołajkach Zaćmienie Słońca, no i to obudziło was wspomnienia. Halo, halo.
1: Witam, Tomasz Częstochowy. Pamiętam to zaćmienie z 99 roku. Razem z kolegami w pracy czekaliśmy na nie. Przygotowaliśmy wtedy maski spawalnicze. Świetnie widoczne, czyste niebo. Jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość w tym roku, bardzo polecam.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Juhu, dzień dobry.
2: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
3: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
2: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Po reklamie.
15: To już prawie 13 na zegarach RMF FM. Jesteśmy w studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak z nami. Witamy.
16: Zapraszam. 7-letni chłopczyk, który tonął na basenie w Łodzi, niestety przegrał walkę o życie. Sąd potwierdza doniesienia RMF FM. Ścigany Marcin Romanowski nadał pismo ze stolicy Naddniestrza. Wiemy więcej o wniosku byłego wiceministra. Kolejne potrawy z Borów Tucholskich wjeżdżają na stół w porze obiadowej. Pyszne, bo polskie. To nasza akcja. Zmarł 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację przekazał szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym dziecko przebywało od czasu wypadku. Ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo, podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
17: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
16: Marcin Romanowski przysłał do sądu wniosek o wydanie listu żelaznego, podając adres Naddniestrza. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza nieoficjalne informacje reportera RMF FM. Jak ujawniliśmy w faktach, korespondencja polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości nadeszła ze stolicy tej prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii, Tyraspola. Krzysztof Zasadza z nowymi informacjami. Witam Cię, Krzysztofie.
18: Dzień dobry.
16: Co teraz dzieje się z tym wnioskiem?
18: On wpłynął do sądu 4 sierpnia i został zarejestrowany. Z jego treści, jak mówi sędzia Anna Ptaszek, wynika, że autorem jest Marcin Romanowski.
19: Oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
18: Podejrzany, jak dodała, zwraca się o uchylenie mu aresztu tymczasowego.
19: Prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie. Warszawie.
18: Sąd zwrócił się już do prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości o przekazanie akt, a także o przygotowanie stanowiska w sprawie wydania listu żelaznego podejrzanemu.
0: Wakacyjne fakty RMF FM.
16: Nasz żółto-niebieski konwój przemierza Kujawsko-Pomorskie. Po słodkim poranku w Tucholi czas na konkrety, na obiad. Pyszne, bo polskie dotarło do Tlenia, gdzie na talerzach pojawia się to, co dają lasy i jeziora borów tucholskich. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski przy stole. I co na nim macie?
4: Przyznam szczerze, że już niewiele mamy.
5: No tak, to ja może wstanę, żeby zobaczyć. No tutaj, co tu pysznego i lokalnego zjedliśmy? To tatar z sarny z lodami musztardowymi, flędzle, czyli placki ziemniaczane, pyszne były, prawda?
4: Oj.
5: Zupa grzybowa z podgrzybkami, z tutejszych lasów właśnie, kaszanka w panko i tempurze, coś niesamowitego, no i gęsie, żołądki.
4: I pierogi. I do nas przyjechali nasi słuchacze, zrobili nam taką niespodziankę. Adam, Maja i Monika z pieskami, Tafik i Suzy też z nami. Skąd przyjechaliście?
12: Teraz idziemy z Borska. Wracamy do domu, do Wołomina.
4: I pomyśleliście, wpadniemy tutaj, do Tlenia.
12: Słuchamy waszego radia, mówię akurat w okolicy, mówię blisko Tleń. Kurczę, zajeżdżamy.
4: No to testujemy w takim razie. Jakie pierogi wybrałeś do testowania? Te pierogi z jagodami z tutejszych lasów. No to jedziemy.
12: Pięknie to wygląda.
5: Jest haps.
12: Jest tak dużo farszu, że aż się rozpływa.
4: Monika, powiedziałaś, że ty wolisz wytrawne. Jak te, które jadłaś, smakowały?
20: Po pierwsze muszę powiedzieć, że wszystko jest tak podane apetycznie, tak zachęcająco, że już samymi oczami się człowiek najada. Ja wybrałam sobie pierogi z mięskiem, podane na kapuście kiszonej, tak?
4: I pycha?
20: No, rewelacja.
4: To co, to teraz deser?
5: Deser. Tutaj mamy naleśnika podanego na dwóch talerzach, ale zaraz powiemy, dlaczego na dwóch. Razem ze mną Michał i Roman, właściciel i menadżer. Dlaczego muszą być dwa talerze?
21: To wcale nie chodzi o to, że ten naleśnik jest taki duży, że musimy go podać na dwóch talerzach. On po prostu jest zapiekany, jest podany z sosem waniliowym, który musi być zapieczony. I żeby gość, który dostaje talerz na stół, nie poparzył się, dostaje to jeszcze na drugim talerzu.
4: Kochani, należy wam się bardzo za to pyszne jedzenie. Certyfikat pyszności RMF FM przyznajemy i jedziemy dalej.
16: A my najedliśmy się uszami. I już nie możemy się doczekać, dokąd zawędrujecie, by przedstawić nam kolejne pyszności.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Ja tak bardzo nie mogę się doczekać i tak bardzo najadłem się uszami. Nie wiem jak wy, że jeszcze się skontaktujemy z Magdą i Staszkiem już za moment. W programie Byle do lata w RMF FM 6 po 13. Na dobrą trasę. Midnight Oil w RMF FM.

0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: No pyszne to wakacje, bo właśnie przez całe wakacje trwa nasza akcja Pyszne bo Polskie. Jeździmy po Polsce, odkrywamy regionalne przysmaki. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych akcji. Dziś jesteśmy w Otulinach Borów Tucholskich. Byliśmy w Tucholi i Tleniu. Po 14 zdaje się, że przenosimy się do Okonin nad Jeziornych. Staszek Pawłowski, któremu już zazdroszczę tych pyszności, rozmawia z mieszkańcami o regionalnych smakach, Staszku.
2: U nas królują ziemniaki, kapusta i grzyby.
3: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
2: Jagodzianki, malinianki, tak. Nasze Bory Tucholskie.
4: No jak jest na przykład sezon na jagody, no to jagodzianki są, sezon na grzyby. Też mi się wydaje, że dużo jest związane właśnie z lasem.
2: Bardzo dobry srosł z bażanta, bardzo delikatny. Do pieczenia niekoniecznie trzeba boczkiem owinąć bażanta, bo jest za suchy.
1: Takie skarby w Borach Tucholskich. Wpadajcie koniecznie na nasze sociale. Tam możecie zobaczyć wszystkie te smakołyki.
0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.
5: Reklama.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc mililitrów, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Hi, I'm Zara Larsson.
9: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: plus świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacje są jak roller coaster.
2: To była niezła jazda.
3: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
2: Adrenalina, tego mi było trzeba.
1: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Tu nie musisz walczyć o leżak.
12: Tu możesz zapomnieć o terminach.
11: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: nie ma dnia, żebyśmy nie gadali o tym finale w redakcji.
1: Marzył ci się samochód?
2: Tak.
1: To marzenie się nie spełni. Trafiłaś 1 300 000 złotych!
0: To było absolutnie coś fantastycznego, coś przepięknego. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj po 16 w drugim finale wybieracie safe. Trwają negocjacje. Chcecie otworzyć ten safe. Otwieracie. A w środku czeka na was okrągły 1 000 000 złotych! 1 000 000 złotych! Ile marzeń by się spełniło w kilka sekund? Okrągły 1 000 000 czeka w jednym z 30 sejfów, wakacyjnych sejfów RMF FM. Słuchajcie, grając dziś o ten drugi finał, jesteście też w grze o finał tygodnia, a w nim 3 opcje, 100 tysięcy gwarantowane, 1 000 000 złotych albo SUV Ford Kuga, fenomenalny samochód, który możecie zobaczyć już teraz na www.rmf.fm. Bardzo polecam, bo jest przepiękny. Dawno nie było takiego tygodnia, dawno nie było takich okazji, żebyście grali raz i weszli tak naprawdę do 3 losowań, bo jesteście w losowaniu o drugi finał, ale jesteście też w 2 piątkowych losowaniach. Ja zrobię wszystko, żeby zbliżyć was do tej wygranej, dlatego od teraz, uwaga, umówmy się, na 10 minut macie mega bonus. Naprawdę poważna opcja do wejścia do gry. Odpalamy zegar, 10 minut razy 1150. Mnoży każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Spłacone raty kredytu, remont domu, nowy samochód, kilka marzeń spełnionych, 1 000 000 czeka. RMF, ślecie pod 7474.

0: Tatrach szczyt sezonu. Przeniesiemy się tam w faktach RMF FM o 14, ale jeszcze historia z internetu w programie Byle do lata. Udawali monterów domofonów. Włamywacze przyłapani na gorącym uczynku. Słuchajcie, na te domofony to trzeba uważać. A praktycznie każdy może sobie wejść na hasło "to ja".
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy.
13: Relacje z naszych eventów.
14: Prognozę pogody.
15: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
10: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
16: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
18: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
19: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić: Ryśku.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
16: Agnieszka Pietrzak ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
17: Zapraszam.
16: Na zegarach 14:00, posłuchajmy.
17: Skazany w trybie przyspieszonym, kierowca miejskiego autobusu miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nasza reporterka opowie, co działo się na trasie Katowice-Zabrze. Zablokowana 74 to ostrzeżenie dla kierowców łódzkie. Na południu kraju...
18: W Zakopanem i w Tatrach jest bardzo dużo ludzi, najwięcej w ciągu całego roku.
17: Już za kilka godzin niebywałe zaćmienie słońca. Pijany kierowca autobusu miejskiego woził pasażerów w Śląskie. W chwili zatrzymania miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na więzienie. Anna Kropaczek, nasza reporterka, zna szczegóły. Aniu, jak został zatrzymany ten pijany kierowca autobusu?
19: Zareagował kierowca, który na drodze zauważył jadący zygzakiem autobus relacji Katowice-Zabrze. Policjanci zatrzymali pojazd w Rudzie Śląskiej. Okazało się, że 63-letni kierowca, obywatel Azerbejdżanu, rozpoczął pracę przed 14. Podczas kilkugodzinnej zmiany wypijał kolejne puszki piwa. W trybie przyspieszonym sprawę skierowano do sądu, który wydał wyrok. Pół roku bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat oraz kary pieniężne.
17: Zablokowana jest droga krajowa nr 74 w Jaksonku w Łódzkiem. Na trasie Żarnów-Sulejów zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Wszczęto je po tym, gdy pojawiły się doniesienia, że przez ponad pół roku Karol Nawrocki korzystał z apartamentu w hotelu należącym do tej placówki i nie zapłacił za to ani grosza. Gdańska prokuratura uznała właśnie, że były dyrektor muzeum nie dopuścił się przekroczenia uprawnień. Postanowienie śledczych jest nieprawomocne. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
18: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej z 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
17: Radziła Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Jasno o zadaniu swojej biało-czerwonej ekipy mówił w Radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
8: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko szilownie, dzisiaj będę normalny, Forni ma coś, to z kolaną, nic specjalne. A jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
17: Forni, czyli Tomasz Fornal, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału Siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest na stronie rmf24.pl.
11: O tym będzie głośno.
17: To już za 5 godzin. Kosmiczne wydarzenie, które zdarza się niezmiernie rzadko. Zaćmienie słońca. Na Islandii i w Hiszpanii tarcza słoneczna zostanie zasłonięta całkowicie. W Polsce tuż po 19 zacznie się zaćmienie częściowe. To spektakularne zjawisko na niebie będzie obserwował i relacjonował nasz specjalny wysłannik do Hiszpanii, Grzegorz Jasiński.
20: Pas całkowitego zaćmienia przebiega przez północne prowincje Hiszpanii, od Galicji po Katalonię. Przez znaczącą część tych terenów przechodzi najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy, Camino de Santiago. Już od roku pielgrzymi z całego świata na portalach społecznościowych umawiali się, że to będzie znakomita okazja, by połączyć Camino z obserwacją zaćmienia. Najsłynniejsza tu droga francuska będzie w tym roku mocno obciążona. Dziś po południu i wieczorem wszyscy się zatrzymają na oglądanie zaćmienia, potem wypatrywanie Perseidów, a od jutra pielgrzymi ruszą dalej do Santiago de Compostela. Z drogi między Teruel i Saragossą, Grzegorz Jasiński.
17: Oczywiście z Grzegorzem będziemy się łączyć w kolejnych faktach RMF FM. Zostańcie z nami.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A wy trzymajcie się mocno, bo za chwilę wsiadamy na roller coaster, a jeśli macie taki w pracy, no tylko trochę inny, bo z szefem, to warto dać głośniej RMF FM. Z najlepszą muzyką czas po prostu szybciej zleci. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Bardzo przyjemne dźwięki. Te gitary na końcu lubię. 16 minut po 14. No i właśnie, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych konkursów. Pytamy was, co możecie powiedzieć zarówno na rollercoasterze, jak i na wakacjach. A ten konkurs dzieje się na www.rmf.fm, czyli naszej radiowej stronie. Potem będziecie mogli połączyć te wszystkie rzeczy podczas Coaster Day w Energylandii. Na razie ze mną Marta. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Co możesz wykrzyczeć na wakacjach i na wielkim rollercoasterze jednocześnie?
1: Jeszcze. Zostaje tu na zawsze ostatni gaszą światło.
0: Bardzo dobrze. Ostatni gaszą światło w Energylandii, czyli rozumiem, że jeśli tam już jedziesz, to do zamknięcia.
1: No raczej od samego otwarcia do końca, do samego końca.
0: Bardzo cię proszę.
1: Nie ma innej opcji.
0: Cztery zaproszenia do parku rozrywki Energylandia są twoje. Wielkie brawa.
1: Jejku, super. Strasznie się cieszę. Bardzo. Mega.
0: Baw się dobrze i krzycz głośno.
1: Dokładnie, super.
0: Jeśli chcecie bawić się równie mocno jak Marta, no to zapraszamy serdecznie do konkursu. Szczegóły na www.rmf.fm. RMF FM.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
7: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
8: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
7: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
9: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
23: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
3: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

milion. Milion złotych w jednym z 30 sejfów. Ale no przecież gracie nie tylko o ten finał, który po 16. Gracie też o dwa finały w piątek. Wtedy finał tygodnia, 100 tysięcy gwarantowane. Albo milion, albo SUV Ford Kuga, który możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Trzy opcje w sejfach wtedy, czyli grając raz, jesteście w trzech losowaniach. I uwierzcie mi, że w programie Byle do Lata to jest najważniejszy moment. Dokładnie teraz. Ogłaszam szczęśliwe numerki, czyli to, co uwielbiacie. A jak wiadomo, szczęśliwe numerki mają jeszcze więcej szczęścia. Słuchajcie, dzisiaj padło na 9 i na 7. Jeśli macie 9 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 8 minut każdy zyska od teraz 1080 losów. Ale jeśli wyślecie RMF pod 7474, a w numerze telefonu macie 9 i 7, macie nawet dwa razy więcej tych losów, czyli nawet 2160, i to jest idealny moment, żeby zagrać. O ile wiem, lepszego już dzisiaj nie będzie. Sprawdźcie swój numer telefonu. Jeśli macie 9 i 7, macie jeszcze więcej szczęścia. Trzymam kciuki od teraz przez 8 minut. RMF, ślecie pod 7474.

0: Idealna okazja dla tych, którzy mają w numerze telefonu 9 i 7. Macie jeszcze więcej szans, nawet 2160, a wchodzicie do 3 finałów jednocześnie. Ja tylko przypomnę, że ta okazja trwa tylko przez jeszcze niecałe 2 minuty. To jest czas dla was ze szczęśliwymi numerkami RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Boli. Swędzi.
8: Piecze. A do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser. Ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: W Leroy wałkujemy temat fart. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Reklamie.
18: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Słuchajcie, RMF FM. Potężny wyciek danych wrażliwych potwierdza go wicepremier i minister cyfryzacji. Sprawę bada Michał Radkowski. Michale, o co chodzi?
1: No to jest bardzo ważna sprawa, bo chodzi o nasze dane medyczne, nasze 19 milionów Polaków. Więcej o tym już za chwilę powiem w faktach.
0: Bądźcie blisko, to są gorące informacje, fakty za 3 minuty w RMF FM.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Góry kasy i 5 samochodów
9: rozdane.
7: To jest lato na bogato.
9: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
10: Super, rewelacja, dziękuję.
8: A dziś znów mamy milion.
11: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
12: RMF FM, tu spełniają się sny.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: O czym marzą bystrzaki tego lata?
19: Codziennie czekolady.
18: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
1: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Po reklamie.
0: To już prawie 15 i to zawsze najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Jesteśmy w studiu, Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie.
4: Zapraszam. Skradzione zostały dane blisko 19 milionów Polaków.
5: Mamy do czynienia z jednym z największych incydentów w historii Polski.
4: Przyznał minister cyfryzacji. Wyjaśnimy konkretnie, czyje dane wrażliwe wyciekły. Wróci też sprawa pisma przysłanego do warszawskiego sądu z Naddniestrza przez Marcina Romanowskiego. A na koniec zajrzymy do baru u Stacha w Borach Tucholskich. Tam gości najsmaczniejsza wakacyjna akcja. Pyszne bo polskie. Gigantyczny wyciek danych wrażliwych potwierdza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tuż po zwołanym w trybie pilnym połączonym Centrum Operacyjnym Cyberbezpieczeństwa. Przestępcy przejęli dane prawie 19 milionów Polaków, a chodzi o informacje dotyczące zdrowia i leczenia. Przed Ministerstwem Cyfryzacji jest nasz reporter Michał Radkowski, który przysłuchiwał się tej konferencji wiceministra. Witam cię, Michale. Powiedzmy, czyje dane wyciekły?
1: Pacjentów, choć trudno będzie dokładnie ustalić, których, cyberprzestępcy włamali się do bazy danych firmy, która obsługuje lekarzy i gabinety, a także przetwarza dane pacjentów.
5: Wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach. Mamy wiedzę, że dotyczy to blisko 19 milionów obywateli. W różnym stopniu ich dane mogły być elementem tego dużego incydentu.
1: mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnianiem cyberataku zajmują się służby, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jest w kontakcie z prokuraturą. Minister zapowiedział, że na stronie bezpieczne-dane.gov.pl będzie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Zaapelował też, by już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Taka czynność, jak przekonywał, zajmuje kilka sekund. Sprzed Ministerstwa Cyfryzacji Michał Radkowski.
4: Na ten temat wróci za chwilę w Radiu RMF 24. O możliwych przyczynach i skutkach wycieku danych powie gość Jakuba Śliwińskiego, Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził nieoficjalne informacje ujawnione przez dziennikarzy RMF FM w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, nadesłał do sądu korespondencję, podając adres w Tyraspolu. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. O szczegóły dotyczące listu nasz dziennikarz Krzysztof Zasada dopytywał sędzię Annę Ptaszek, rzecznik Stołecznego Sądu do Spraw Karnych.
20: Z treści tego wniosku wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego oraz że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
21: Jaka jest treść tego listu? Jakie warunki stawia?
20: Pan podejrzany po prostu prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
4: Lada moment. W sprawie ujawnionej przez naszych dziennikarzy sprawie wypowie się Prokuratura Krajowa. Słuchajcie kolejnych faktów.
22: To wydarzy się w twoim regionie.
4: Dym z grilla unosi się nad Okoninami nad Jeziornymi, a nasi dziennikarze oczywiście znaleźli jego źródło. Na finał dzisiejszej odsłony akcji Pyszne bo Polskie w Kujawsko-Pomorskiem trafili do rodzinnego baru u Stacha. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski.
23: Dzień dobry.
4: Witamy. Co to za miejsce?
24: To drewniana chata z werandą, otoczona lasami, z atmosferą naprawdę jak serialu Twin Peaks. W głównej, ogromnej sali wypełnionej klientami, ludźmi, pewnie to słyszycie. Tutaj stropy podtrzymują drzewa wybrane osobiście przez Stacha, przez właściciela. Cała przestrzeń wypełniona jest dymem z grilla, który aż tańczy w smugach światła wpadających do środka przez szpary w ścianach zrobionych z desek.
23: To prawda. Madziu, chodź do nas na zewnątrz, bo my usiedliśmy sobie przy stoliku. Razem ze mną właśnie pan Stanisław i pan Tomasz, syn. Dzień dobry.
25: Witam. Dzień dobry, witam.
23: Mamy przed sobą tego ziemniaka, tego sławnego ziemniaka, o których wszyscy mówią. Czym on się charakteryzuje? Co my tutaj mamy na talerzu?
25: Znaczy, ziemniak w sobie, on jest pieczony od surowego do gotowego, nie jest gotowany, więc cała wartość tego ziemniaka jest w środku, więc ten smak ziemniaka zostaje taki inny niż my gotujemy ziemniak, prawda?
23: Ten ziemniak jest przygotowany do perfekcji, bo to już od wielu, wielu lat go tutaj robicie.
26: No tak, tak, więc już nie wiem, od kiedy powstała ta stodoła, w 2011 jak powstała stodoła, ziemniaki już były dużo, dużo wcześniej, ale był doskonale, nie? Tada.
25: Tak, tak. Myśmy go robili. W sumie powstał z lata suszy, gdy ziemniaki były małe, a robiliśmy z dużego ziemniaka, więc musieliśmy jakoś wykombinować, żeby go złożyć. I powstał ziemniak wtedy, nie?
24: Panowie, to jest przepyszne i w ogóle bardzo wam dziękuję, dlatego, że zrobiliście dla mnie specjalnie ziemniaka wege z warzywami. Także tutaj, kiedy rozmawialiście, ja już próbuję. Jest naprawdę fenomenalny i nie dziwię się zupełnie, dlaczego tyle ludzi tutaj oszalało na jego punkcie.
26: Ja ci sobie życzę, to właśnie jak nie jest właśnie Mięcka, to robimy tak specjalnie na zamówienie, nie? Takie właśnie...
24: Super. A już za godzinę podejdziemy bliżej grilla, którym rządzi pan Tomasz.
4: Pamiętajcie, Pyszne bo Polskie. Dziś poznajemy smaki kujawsko-pomorskiego.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzięki tej akcji Pyszne bo Polskie pachną te fakty przez cały dzień. Ja już nie mogę się opamiętać, więc zmienię temat i patrzę na prognozę pogody.
28: Dzięki tej akcji mamy tutaj stół taki delikatnie mokry, bo ślinka cieknie. To jest moją Jeszcze przed obiadem, chłopak. Jeszcze przed obiadem.
0: Widziałem to, Olek. 26 stopni maks na termometrach jutro na zachodzie i piękne słońce w całym kraju. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Jest taka sytuacja, że Olek... dawno tu nie był i nie wie, gdzie podłączyć
0: słuchawek.
29: Ale za to, mam
0: nie ma
29: wiedzę.
0: Słuchawek, to jest najlepsze.
29: Nie mam słuchawek, ale mam. Nie, no mam w
28: masz
29: ręku,
28: wiedzę?
29: Ale mam wiedzę matematyczną. Ile dzieci będą miały dni wolnego od szkoły? Tyle, że nie opłaca się nawet pakować plecaka. Dziękuję.
28: to
0: ciekawe.
28: O, ładnie to powiedział.
0: To fajne, no.
28: Słuchaj, a wiesz, jaka piosenka leci na antenie, czy nie słyszysz bez słuchawek?
29: Nie słyszę.
28: Podpowiemy.
29: Coś realizatora, proszę.
28: O głodnych oczach.
29: O jakich?
28: To są oczy Mateusza. Głodne oczy.
29: Głodne? A to nie zielone?
28: Nie. Hungry eyes.
29: Aha.

0: dawna to wiem.
1: Nareszcie, to na pewno nie jest hymn uczniów powracających do szkoły. To jest pewne.
2: A czy to zależy od ucznia? Pewnie.
1: Zależy od ucznia. Ale ja oficjalnie chcę wszystkie złe słowa na szkołę odszczekać, mogę do niej wrócić.
2: A czemu? Co się stało?
1: 187 dni wolnego. 187 dni. Tyle czeka na uczniów w nowym roku szkolnym.
2: 187, dokładnie, dobrze usłyszała?
1: Tak.
2: Słuchajcie, jak ktoś mi da tyle urlopu, ja z miejsca wyrecytuję wzór skróconego mnożenia, serio.
1: No dobra, no to dawaj.
2: No dobra, jej, to nie szkoła.

0: Jakie piękne SMS-y czytamy pod 3322. W 99 roku podczas zaćmienia słońca byłem na wakacjach w Jastrzębiej Górze ze swoją ówczesną dziewczyną, obecnie od 26 lat żoną. Pozdrawiam, Marek.
1: Czyli Marek jednak coś widział.
0: Oczywiście, że widział. No wszystkie gwiazdy były zamknięte w jej oczach.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Przepis na lato.
9: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
8: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
20: Z RMF FM najlepiej.

0: taka szybka próba. Wiesz, co masz powiedzieć? Zdanie tutaj takie. Widzisz?
1: A, to, no, no.
0: Dobra, no to uwaga.
1: No.
0: No to śmiało. Zacznij.
1: Wygrałeś właśnie 1 000 000 złotych!
0: Ładnie. A zarób jeszcze raz. Jeszcze raz. Tylko tak, wiesz, tak troszeczkę mniej emocji, dobra, żeby tak na poważnie.
1: Wygrałeś właśnie 1 000 000 złotych. A to teraz chyba tak trochę zbyt nudno, co?
0: My jeszcze poćwiczymy, dobra, a wy w tym czasie dajcie sobie szansę na wygranie, bo dokładnie takie słowa ktoś z was może usłyszeć już dziś. Po 16:00 trwa Lato na Bogato w RMF FM.
1: A to oznacza, że przed wami kolejna szansa na okrągły milion, czyli na spełnione marzenia, spłacony kredyt. Aha. A jak to brzmi?
0: No.
1: No i start w dorosłość, na przykład waszych dzieci.
0: A może na biznes, który od dawna chodzi wam po głowie, no i w końcu mielibyście na to porządny kapitał. Pamiętajcie, że wchodząc do gry, czyli wysyłając RMF pod 7474, wchodzicie też do piątkowych losowań. A wtedy ktoś z was na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo Forda Kugę, albo 1 000 000 złotych, czyli jeden SMS to wejście do 3 losowań.
1: I to takie banalne, takie proste. A do gry warto wejść dokładnie teraz. Zegar pewnie zaczął już to odliczać, bo zaraz zaczynamy super godzinę. Przez okrągłą godzinę będziemy mnożyć każde wasze hasło RMF, które wyślecie w tym czasie pod 7474 razy 1250. Jeden SMS 492. My go bierzemy i mnożymy razy 1250.
0: Każde hasło RMF wysłane w ciągu godziny pomnożymy razy 1250. Powtarzam te informacje, żebyście przypadkiem jej nie przegapili, bo każdy taki SMS wchodzi do 3 losowań. Tego, które dziś po 16, ale też do 2 piątkowych. No to co, zaczynamy?
1: Dawaj.
0: Super godzina zaczyna się właśnie teraz. RMF 7474.

Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z Wami.
11: Mamy dla Was gorące newsy.
12: Relacje z naszych eventów.
13: Prognozę pogody.
14: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
15: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
21: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest

0: zastanów się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
11: Naszego lasa?
12: Tak.
11: Zupełnie?
12: Zupełnie.
11: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupową trzeba to zrobić.
10: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy. Po reklamie.
15: Na zegarach już prawie godzina 16. W studiu Faktów jest Agnieszka Pietrzak. Radiowe Olki mówią dzień dobry.
16: Zapraszam. Zacznijmy informacją z Warszawy. W centrum stolicy katastrofa budowlana w remontowanej kamienicy. Karambol na trasie S8 w pobliżu mazowieckiej Zielonki. Wśród tematów Faktów także wniosek ściganego Marcina Romanowskiego o list żelazny, co zamierza prokuratura. Przyjmijcie też zaproszenia na wspólne obserwacje nieba i dania zborów tucholskich. Pyszne, bo polskie. Katastrofa budowlana w centrum Warszawy. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, w pięciopiętrowej remontowanej kamienicy przy ulicy Nowy Świat zawaliły się stropy na pierwszym i drugim piętrze. W tym czasie na miejscu pracowało około 30 osób, które same opuściły budynek. Ucierpiał 17-letni pracownik z Ukrainy, ale nie wymagał hospitalizacji. 6 samochodów osobowych zderzyło się na trasie ekspresowej S8 w podwarszawskiej Zielonce. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Białegostoku. Uważajcie. Prokuratura rozważa podjęcie kroków w sprawie ścigania Marcina Romanowskiego. Jak ujawniliśmy w Faktach RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. W piśmie oświadczył, że przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na konferencji w prokuraturze krajowej był reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co w tej sprawie może zrobić prokuratura?
17: Pierwszą możliwością jest skierowanie do strony mołdawskiej wniosku o ekstradycję oraz o zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Strona polska może również wystąpić do Mołdawii o pomoc prawną. Jednak jak zaznaczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, takie kroki mogą okazać się nieskuteczne, bo choć formalnie Naddniestrze należy do Mołdawii, faktycznie kontrolowane jest przez separatystów.
18: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć. Jest to pytanie o faktyczną możliwość realizacji przez władze mołdawskie ewentualnych naszych wniosków, których jeszcze nie ma. Jak będą, to poinformuję.
17: Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do zaopiniowania wniosku o wydanie listu żelaznego. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
19: Zrób sobie wolne. Z Faktami RMF FM.
16: Mamy zaproszenie do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach na wspólne obserwacje zaćmienia słońca, a później spadających gwiazd. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co czeka na naszych słuchaczy?
20: Będziemy mieli specjalną, wygodną strefę, z której będzie można oglądać zaćmienie. Będą leżaki, koce, świeczki i
9: oczywiście specjalne okulary, a do tego akompaniament fortepianu. Nie zabraknie konkursów, w których będzie można wygrać nasze gadżety, a po zaćmieniu słońca czeka nas noc z największą aktywnością roju Perseidów. Na zakończenie jeszcze koncert szantowy, oczywiście w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
16: Są takie miejsca, które reklamują się same zapachem grilla i długą kolejką przed wejściem. I właśnie tak jest, taki jest bar Ustacha w Okoninach Nadjeziornych. Tam kończymy dzisiejszą podróż w akcji Pyszne bo Polskie. Łączymy się ponownie z Magdaleną Wojtoń i Stanisławem Pawłowskim. Jesteście już w centrum kuchni przy samym grillu.
12: Dzień dobry, tak, jesteśmy, udało się, podeszliśmy trochę bliżej grilla.
13: Panie Tomaszu, co tutaj się znajduje?
14: Pieczemy głównie ziemniaki tutaj, mamy różne rzeczy, no i rybki pieczemy z grilla, szaszłyki z dziczyzny, wieprzowe, z kurczaka, kaszanki takie faszerowane.
12: Teraz takie upały są, a pan daje radę stać przy tym rozgrzanym grillu?
14: No już tu kupę lat pracuję, także nie ma na mnie jakiegoś problemu największego, także daję radę po prostu, już przyzwyczajenie po prostu.
13: A co się cieszy największym zainteresowaniem, co najbardziej smakuje?
14: No nie wiem, no różne rzeczy, no szaszłyki z dziczyzny, bardzo dużo ich idzie, w weekendy jest zatrzęsienie około 100 szaszłyków, ale od wszystkich, nie, także wieprzowych też, no i ziemniaków bardzo dużo też, nie, faszerowanych, nie.
12: Także, no to jest tutaj tradycja.
14: No to jest taki nasz specjał już od lat, nie.
13: Panie Tomaszu, niech pan tam zajrzy, tutaj za róg, widzi pan, ta kolejka, która tam stoi, ona się nie kończy. Cały czas coś zamawia i podejrzewam, że tutaj większość rzeczy to danie właśnie, które widzą spod pana rąk.
14: Nie tylko, tak, żeby tu nas jeszcze, już tata jest w kuchni, przygotowuje rybki, tam z pieca piecze i tutaj dziewczyny też przygotowują w kuchni. Dajemy radę, bo nas jest duża ekipa jest dosyć. Także tutaj z trzech kuchni tak jakby wychodzą jedzenia, nie? Porcje, nie? Także jest tego dosyć dużo. Nie?
13: Co tu najlepsze w Kujawsko-Pomorskim? Jedną rzecz.
20: Jagody.
13: Powiedział pan, trzymając talerz z rybą.
12: Bory tucholskie były pyszne, prawda?
13: Były przepyszne i już nie mogę doczekać się też tego, co będzie za tydzień. Pyszne bo Polskie odwiedzi województwo opolskie. Na rmf24.pl w formatce wpisujcie, gdzie powinniśmy pojechać i czego spróbować.
16: Polecamy naszą stronę internetową i fakty RMF FM. Następne o 17.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Proszę bardzo, jutro sporo słońca i naprawdę przyjemne lato. Od 22 stopni w Białymstoku, przez 24 w Warszawie, 25 w Krakowie, aż po 27 we Wrocławiu. Parasole oficjalnie zostawiamy w domu, okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie warto wziąć ze sobą.
13: Chyba że pod parasolem chcecie się schować przed słońcem, to
21: ma
13: polecamy,
21: sens.
13: Ma to sens, bo cała zachodnia ściana, no ani jednej chmurki na niebie, tak wygląda to na pogodowych mapach.
21: A czasem dobrze mądrego posłucha.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Panie Aleksandrze, ja panu mikrofon wyłączyłam przed chwilą, to było bardzo nieuprzejme z mojej strony.
21: Jeśli tak mają wyglądać nieuprzejmości, to świat naprawdę jest idealny. Ola, Filipek, Olek, Sikora, radiowe Olki meldują się w tę piękną środę i dajcie nam znać, co robicie. 3-3-2-2, czekamy.

0: No dobrze, było miło i mamy nadzieję, że za chwilę będzie jeszcze bardziej miło, ale zanim to, musimy przekazać bardzo ważną wiadomość. Kończy się powoli nasza super godzina. To oznacza, że lada moment ktoś z was ma szansę wygrać milion złotych.
1: Milion złotych.
0: Milion
1: złotych.
0: To
1: jest ta suma, za którą można naprawdę zmienić swoje życie. Przed momentem z Olką sprawdziliśmy, co można zrobić za taki milion. Proszę bardzo. 10 lat życia za 8 tysięcy złotych miesięcznie bez chodzenia do pracy.
0: Dobrze, no to ja na co inaczej
1: fajnie
0: spojrzę.
1: To
0: milion złotych to jest 500 romantycznych kolacji po 2000 złotych każda.
1: Dobra.
0: Takie wiecie, na bogato, z kwiatami.
1: Przebijam cię.
0: Aha.
1: 100 naprawdę luksusowych wakacji, każde po 10 tysięcy złotych.
0: To jest 100 tysięcy kaw po dyszce.
1: Nie, słabe.
0: No?
1: Więcej. 10 ślubów, 10 wesel, każde po 100 tysięcy złotych.
0: O kurczę. Mam nadzieję, że słucha nas Michał Wiśniewski w takim razie. Albo może wy planujecie 10
1: ślubów.
0: Mam
1: nadzieję, że mandaryna tego nie słyszy.
0: Może macie dzieci, to za mąż pójście. Słuchajcie, milion złotych, skończyły się żarty. To jest kasa, która lada moment może trafić do kogoś z was, bo tyle czeka w jednym z sejfów. A do losowania zostało już ostatnie 13 minut.
1: I co my przez te 13 minut z Olką zrobimy? Każdego SMS-a, którego wyślecie pod 7474, w jego treści wpisując RMF, pomnożymy razy 1250.
0: RMF 7474.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
18: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, prosimy dać głośniej z tego względu, że tu się dzieją ważne rzeczy. To jest wielki finał wakacyjnych sejfów RMF FM. Dzwonimy do osoby, która za chwilę będzie mogła powiedzieć: tak, ja to w życiu mam szczęście.
2: Dokładnie tak, tylko ta osoba, żeby tak mogła powiedzieć, musi już trzymać telefon gdzieś w pobliżu, a najlepiej już klikać zieloną słuchaweczkę. Dwa sygnały za nami, a czekamy maksymalnie 6, więc gorąca prośba, żeby ta miła, przemiła nawet okazja nie przeszła wam koło nosa.
1: Co jest grane? Wszyscy dzisiaj z telefonami w dłoni, a to
2: halo, halo, halo! Dzień dobry, tutaj wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora. Dzień dobry.
1: Halo?
2: Rozłączył się słuchacz, naprawdę?
1: No nic, nie. Chcieliśmy dać milion złotych.
2: Naprawdę
1: i co?
2: Się rozłączył? Ktoś odebrał telefon i się rozłączył.
1: Dlaczego?
2: Może było ważne spotkanie. Może... A może ktoś nie miał ochoty po prostu na milion złotych.
1: Mogę zrobić dżingiel zamiast naszego realizatora?
2: Nie, słuchajcie, to jest naprawdę przykra sytuacja, bo dodzwoniliśmy się faktycznie i wystarczyło tylko wybrać safe. Tylko tyle i już kwota w nim zawarta byłaby twoja, drogi słuchaczu. No dobrze, no...
1: Ale czekaj,
2: skoro safe nie został wybrany, no to regulamin mówi jasno, wysyłamy na pocieszenie 1000 złotych. No i to jest też zawsze coś, taki fajny zastrzyk.
1: Gdybyście tylko widzieli w tym momencie smutną minę Oli, no musimy dziewczynę jakoś pocieszyć, ale was także, ponieważ wiem, że gracie i być może szczęście uśmiechnie się do was. Przypominamy, że już jutro 3 finały, w których gracie aż o 1 013 000 złotych i wchodzicie tym samym do piątkowego losowania, w którym w sejfach do wyboru będą 3 opcje. Albo, proszę bardzo, SUV Ford Kuga, albo 100 tysięcy złotych, albo okrągły, tłusty 1 000 000 złotych.
2: Ty to tak powiedziałeś, jakby to była oczywista sprawa. Kochani, jutro 3 finały, to się często nie zdarza. To oznacza, że jutro 3 razy do kogoś zadzwonimy. Ktoś z was będzie miał szansę na nawet 1 000 000 złotych ponad. I to 3-krotnie, więc proszę, odbierajcie telefony, niech to będzie dla was motywacja.
1: Nie, dobra, to ja muszę ciebie przebić. Kochani, co wy robicie? Bierzcie telefon, dzwońcie w tym momencie.
2: Odbierajcie telefony.
1: Piszcie.
2: Odbierajcie.
1: RMF pod 7474 przez najbliższych 5 minut pomnożymy razy 1500.
2: Każdy z nich. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Czasem kofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
19: Lato bez końca, tylko w RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy, dajecie nam znać, że są problemy na S8 na Dolnym Śląsku.
1: Na węźle Sycuk Zachód. Z tego, co wiemy, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Sprawdzamy, co tam się konkretnie wydarzyło, i z tymi informacjami wrócimy do Was punktualnie o 17 w najnowszym wydaniu Faktów RMF FM. Warto zostać z nami.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
2: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Dibango startuje już w piątek po 8:30.
3: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
1: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
1: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w góry!

0: Jan, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
5: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
10: Zapraszam. Problemy na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Zablokowana Krajowa 28 na Podkarpaciu. Informacjami dla słuchaczy w drodze rozpoczniemy fakty. Iga Świątek powalczy o swój pierwszy w tym sezonie finał. To za 8 godzin. Wcześniej czeka nas spektakularne zaćmienie słońca. Zderzenie ciężarówki i busa na ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku na węźle Syców Zachód. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale właśnie częściowo ją udrożniono. Nie przejedziecie natomiast Krajową 28 w Tyrawie Wołoskiej na Podkarpaciu. Pomiędzy Sanokiem a Birczą samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam także ucierpiała jedna osoba. Do jutra do 16 przedłużono blokadę lotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. To oznacza, że przez kolejną dobę nie wyląduje tam ani nie wystartuje żaden samolot. Powodem blokady wulkaniczna aktywność Etny, co zagraża bezpieczeństwu lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Do tej pory odwołano tam około 700 lotów. Już nie prawie 7, a niespełna 3 kilometry będą jechały konne wozy z turystami w stronę Morskiego Oka. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotażowy program. Konie nie będą pokonywały najbardziej stromej części trasy do Włosienicy, a dojeżdżać będą do wodogrzmotów Mickiewicza. Co to oznacza dla turystów? Wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
11: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
10: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku. Mało optymistyczna informacja dla kibiców tenisa jest taka, że ten mecz zostanie rozegrany w nocy naszego czasu. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto, zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy. A w faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
12: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Czarku. Iga znów ma okazję do rewanżu.
12: W dodatku znów z Ukrainką, Eliną Świtoliną. Tym razem w czwartej rundzie przypomnę, że Idze udało się już odegrać Marcie Kostiuk. Historycznie Iga ma korzystny bilans bezpośrednich meczów ze Świtoliną, ale w tym sezonie grała z nią dwukrotnie i za każdym razem przegrywała. W maju w Rzymie i w marcu w Indian Wells. Na pewno i tym razem ukraińska tenisistka będzie trudna do pokonania, bo rozgrywa bodaj swój najlepszy sezon w karierze. Już trzykrotnie grała w finałach turnieju rangi WTA i dwa z nich wygrała. Ale żeby to wszystko zobaczyć, tak jak mówiłaś, trzeba niestety zarwać noc. Początek meczu o 1:00.
13: Słoneczne fakty w RMF FM.
10: No jeszcze tylko nieco ponad 2 godziny pozostały do spektakularnego widowiska na niebie. Po raz pierwszy od niemal 30 lat zachodnia Europa będzie świadkiem całkowitego zaćmienia słońca. Najlepiej widoczne będzie ono w pasie od Islandii po Hiszpanię. W Hiszpanii jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Z naszym dziennikarzem oczywiście nieraz będziemy się dzisiaj łączyć w faktach. No a my tutaj w Polsce, przypomnę, będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. Na wspólne oglądanie tego astronomicznego cudu zapraszamy Was do Mikołajek, do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej. Zaćmienie słońca będzie tylko jedną z atrakcji, jakie czekają na Was tam na miejscu.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No widzisz, Agnieszka Pietrzak przed chwilą wspomniała, że dzisiaj będziemy wspólnie oglądać częściowe zaćmienie słońca.
14: A, ty miałeś tutaj uwagę dla naszych słuchaczy, żeby to w okularach.
9: Tak, uważajcie na swoje oczy, o tym powiemy wam później, na co warto zwrócić uwagę. A jutro słońce w pełnej krasie, 22 stopnie w Białymstoku, 24 w Warszawie, 25 w Krakowie, 27 we Wrocławiu, dużo słońca, mało chmur, no lato trzyma fason.
14: Ja mam wrażenie, że to zaćmienie to jest tylko po to, żeby słońce nabrało troszkę sił, żeby odetchnęło przed tym, co czeka nas w piątek, a w piątek wracają upały, drodzy państwo, także jest na co czekać.
9: Tak, czekajcie z nami.

0: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepów polskiej sieci handlowej Lewiatan.
1: W RMF-ie wakacje, więc u nas trwa akcja Pyszne bo Polskie, w ramach której jeździmy po Polsce i odkrywamy regionalne przysmaki. Dziś byliśmy właśnie między innymi w Tucholi i w Tleniu.
2: Naszymi przewodnikami po

0: tych smakach regionalnych jesteście wy. Okolice Borów Tucholskich, tak jak powiedziałeś, które smakują jak?
1: Maliny, truskawka, pomidor dobry.
2: Jagody, no wiadomo, tu jest Bory Tucholskie, tak? Czyli wszystkie, no, owoce lasu.
3: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No, szczerze mówiąc, takich malinianych nie odamy nigdzie.
0: Zupa grzybowa, rewelacja.
4: Pierogi ruskie, pierogi z grzybami.
0: A dla dzieci pierogi z jagodami i z lodami.
5: No, to jest jak obiad i deser w jednym. Ja chyba zgłodniałam, szczerze mówiąc.
6: Ja też. No, ale właśnie tak smakuje polskie lato. Zobaczcie i poczujcie to sami na naszym radiowym Instagramie. Teraz możecie zobaczyć wszystkie regionalne perełki, to tylko u nas.
7: Sponsorem programu Pyszne bo Polskie jest właściciel sklepu w polskiej sieci handlowej Lewiatan.

0: Pytaliśmy, co tam u was. Ktoś napisał SMS-a pod 3322. Stoję w korku 8 godzin.
1: Ty, normalnie to już etat.
0: Tak, ja uważam, że dniówka się należy. Ktoś powinien to wypłacać. Ale dziś przynajmniej no nie ma w korkach nudy, bo wszyscy czekają na historyczne zaćmienie słońca.
1: Dokładnie, z ważnych rzeczy my z Olką jesteśmy kompletnie nieprzygotowani.
0: No, odrobinkę. No.
1: Błagam, bądźcie chociaż odrobinę mądrzejsi od nas, bo gołym okiem można sobie zrobić tak zwane kuku.
0: To fakt.
1: Amelka z naszej redakcji przed chwilą powiedziała, przez telefon też nic nie zobaczycie, nawet jeśli sobie ten ekran wyciemnicie. Podobno słabo to widać.
0: Ale no. Podobno dyskietka tam, jak się rozwali dyskietkę, to
1: Amelka
0: można
1: nam jakoś podpowiada, że dyskietką. No ale kto ma dzisiaj dyskietkę?
0: Najprostszy sposób: pojechać do Mikołaja, jak my jesteśmy na Mazurach i my tam będziemy rozdawać wam specjalne okulary. O której to zaćmienie?
1: O 19.11 mniej więcej, w zależności od regionu kraju.
0: Dokładnie tak.
1: Bądźcie czujni, ale też mądrzy przy okazji. Uważajcie na swoje oczy.
0: Macie takie piękne.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00. RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

0: wieczór w RMF FM, a my przeglądamy wasze SMS-ki i sprawdzamy, co robicie o tej porze.
1: O, to jest ciekawy. Robię sałatki z ogórków na zimę i smażę naleśniki, proszę
0: Oje,
1: bardzo.
0: Ale mi się taki marzy program, żeby zrobić kiedyś program radiowy z waszej kuchni. I moglibyśmy pomagać w ogóle.
1: Nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać. Jak byś niby pomagała?
0: No co, jestem świetna w testowanie.

0: Brodka w RMF FM. Ja mam wrażenie, że dzisiaj nikt nie odlicza do końca pracy, tylko wszyscy odliczamy do tego zaćmienia słynnego już na całą Europę.
1: Ja cały czas spoglądam na zegarek. Nie wiem jak wy, z tego względu, że pamiętam zaćmienie w 99. Tak, chciałem je zobaczyć, ale oczywiście chmury przykryły wszystko i się nie udało, więc po 27 latach się odkuję.
0: Dziś tego nie przegapimy. Słuchajcie, po 18 zaczynamy Fakty w RMF FM. W nich również naukowym okiem spojrzymy na to, co zadzieje się dzisiaj na niebie, więc koniecznie bądźcie z nami.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
11: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
12: Może jest we Włocławku.
13: Może w Kętach.
14: A może w Jaworznie.
15: Boże, jak się cieszę, super.
16: A ty?
17: Co powiesz, gdy już wygrasz?
18: Zastanów się i...
19: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Słuchaj, Marian.
22: No?
21: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
22: Aha.
21: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
22: Ta.
21: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
22: No i co, Barbara, i co?
21: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
22: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: tylko w RMF FM. Olek Sikora wpadł na jakiś dziwny pomysł. Podobno na drogach sytuacja jak z bajki.
1: Wiersz pod tytułem Stoimy wyrecytuje nasz redakcyjny pierwszokleta, czyli ja, Olek Sikora. Proszę bardzo. Na S7 od Białobrzegów aż po Stanisławów korek się snuje.
0: Co się stało?
1: Remont nawierzchni cierpliwość kierowców testuje. A na A4, na obwodnicy Krakowa, od Balic aż po Tyniec. Kolejka samochodowa.
0: Kurtyna. Dziękujemy ci bardzo za te piękne informacje z dróg. To ja jeszcze przypomnę, że punktualnie o 18:00 fakty RMF FM. Już na poważnie, bądźcie z nami.

0: sama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
0: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
4: I to po raz 9.
5: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
6: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
7: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
5: Dziękujemy.
6: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
5: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
6: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
5: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Już 12 sierpnia, gdy w RMF FM słyszysz te słowa. To wiedz, że się zaczęło. Sześć minut, w których zniknie słońce. Taki historyczny dzień powinien mieć historyczną ścieżkę dźwiękową. Już dziś po 19.40 słuchamy wyjątkowych przebojów i patrzymy na pierwsze takie zaćmienie słońca od 1999 roku. Sześć minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. RMF FM zawsze z wami.
13: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
15: Za moment godzina 18. Sprawdźmy, czym dziś żyje Polska. Fakty RMF FM o 18 przedstawi Agnieszka Pietrzak.
16: Zapraszam. A w faktach głos tego, z którym skontaktowali się złodzieje danych wrażliwych prawie 19 milionów pacjentów w Polsce. W Europie niecodzienne zjawisko, zaćmienie słońca. Słuchajcie relacji dziennikarzy RMF FM w Belgii i Hiszpanii. Powiemy też o wymownej rzeźbie Green Film Festiwalu w Krakowie. W rękach włamywaczy znalazło się dokładnie 18 814 422 unikatowe numery PESEL polskich pacjentów. Wśród nich dane wrażliwe Adama Hertle z zaufanej trzeciej strony. Gość radia RMF24 przyznał, że to do niego odezwali się cyberprzestępcy, którzy włamali się do bazy danych firmy obsługującej gabinety lekarskie i przetwarzającej dane pacjentów, bo nie mogli się z nią skontaktować.
17: Żeby uwiarygodnić swoją informację o tym, że wszystkie dane zostały wykradzione, przekazali mi informację również zawierającą moje dane osobowe, które w tej bazie danych były. No i według mojej najlepszej wiedzy były to dane faktycznie, które w tej bazie się znajdowały.
16: Fakt ujawnienia danych wrażliwych zwykłych obywateli byłby krępujący, ale jak zauważa Adam Hertle, nie byłoby to katastrofą dla kraju. Gorzej, jeśli światło dzienne ujrzałyby informacje dotyczące ważnych polityków.
17: Ujawnienie tego, jakimi schorzeniami się zajmowali ich lekarze, jakie leki im na to przepisywali, no mogłoby być chociażby materiałem do szantażu i w to nie mogłoby się dobrze dla Polski skończyć.
16: Te dane, jak wynika z naszej wiedzy, nie zostały opublikowane, dodawał Adam Hertle z zaufanej trzeciej strony. Teren wojskowy w internetowym radiu RMF24. Zaraz po tych faktach w naszym gdańskim studiu jest już komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witamy panie komandorze.
18: Dzień dobry,
16: witam. O czym usłyszymy w dzisiejszym programie?
18: No dzisiaj porozmawiamy o defiladzie 15 sierpnia, czyli o tym, co będzie można zobaczyć na Wisłostradzie. Będzie więc między innymi o cebuli i czołgach i czego nie będzie można zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. Będzie więc o Mieczniku. No i oczywiście zaprosimy na kolejną wakacyjną przygodę z historią, tym razem do zamku Ogrodzieniec. To wszystko w terenie wojskowym Radia RMF24, które zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
19: Fakty nie z tej ziemi.
16: Europejczycy mają dziś na niebie niezwykły astronomiczny spektakl. Około 20:30 Hiszpanie i turyści będą mogli podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Pierwsze na starym kontynencie od 1999 roku, pamiętam. W faktach obiecane połączenie z naszym specjalnym wysłannikiem do Hiszpanii, z nami dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński. Skąd dokładnie będziesz obserwował zaćmienie, Grzegorzu?
20: No trzeba było wybrać miejsce, gdzie szanse na bezchmurne niebo są największe. Jesteśmy tuż koło Saragosy w miejscowości Epila, na takim terenie płaskiego jak stół. Centrum logistycznego rząd Aragonii wyznaczył jedno z kilku centrów obserwacyjnych. Może tu się zmieścić kilkanaście tysięcy osób i widzę, że powoli wszyscy się tu zjeżdżają. Atmosfera jak przed koncertem. Infrastruktura gotowa, włącznie z dającymi cień dużymi namiotami. Cień się przyda, bo temperatura sięga tu teraz 40 stopni. Na razie wszystko jest okej. Widzę, że policja i gwardia cywilna rozdają wodę, okulary ochronne, więc wszystko tu w porządku. Z Epili Grzegorz Jasiński.
16: Szykuje się też między innymi Belgia. W Brukseli księżyc przysłoni około 89% słonecznej tarczy. O szczegółach korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
21: Zaćmieniu będzie się można przyglądać między innymi z dachu Muzeum MAS w Antwerpii. Przygotowano tam teleskopy wyposażone w filtry słoneczne. Jest też możliwość rejsu po antwerpskim porcie, podczas którego uczestnicy będą obserwować zaćmienie z pokładu statku. Belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines organizują natomiast specjalny lot obserwacyjny. Airbus A320 poleci w kierunku Francji, gdzie uczestnicy lotu mają zobaczyć nawet 96% zaćmienie słońca. Bilety na ten lot zostały błyskawicznie wyprzedane.
16: Biletów nie trzeba na wspólne oglądanie zaćmienia słońca z RMF FM w Polsce. Przypomnę, będzie to zaćmienie częściowe. Czekamy na Was w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Problem globalnego ocieplenia obrazowo ukazany podczas BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie przy Bulwarze Czerwieńskim, gdzie do niedzieli można oglądać produkcje nawiązujące do tematyki ekologicznej, stanęła wyjątkowa rzeźba. To nie my, Łukasza Mamicy.
22: Mamy widoczną tutaj bryłę lodu, która będzie podczas tego festiwalu topić się i symbolicznie zalewać te trzy budynki ikoniczne dla Gdańska, ale również przetworzone, bo nie tak łatwo się dopatrzyć. To jest Bazylika Mariacka, Muzeum II Wojny Światowej i to jest żuraw, które na mapie Gdańska umieszczonej w tym akwarium się pojawiają.
16: Instalacje znajdziecie tuż przy wejściu do miasteczka festiwalowego. Aż 5 zmian w składzie GKS-u Katowice na mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z Hapoelem Tel Awiw mają pomóc odrobić dwie bramki straty z pierwszego spotkania. Mecz przy Bukowej w Katowicach właśnie się rozpoczyna. Grę piłkarzy GKS-u w pierwszej połowie ocenimy w faktach o 19, na które już teraz zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Proszę bardzo, Agnieszka Pietrzak rzuciła światło na fakty, a za nieco ponad godzinę księżyc trochę nam je przygasi. Historyczne zaćmienie słońca. To się będzie działo. Mm-hmm. Jutro też sporo słońca. 22 stopnie w Białymstoku, 24 w Warszawie, 25 w Krakowie i najcieplej, bo 27 we Wrocławiu.
23: Zanim jutro, to jeszcze dzisiejsza noc przyniesie trochę mgły na północy kraju, więc kto wybiera się w nocną trasę, proszę uważać. My gramy dalej, bo to jest RMF FM na wakacjach i na wakacje jedziemy razem z Wami i my, czyli radiowe Olki.
15: Dokładnie, czekamy na informacje na 3322, skąd dzisiaj podziwiacie zaćmienie słońca.
23: Czy idziecie w romantyzm? A może z pracy oglądacie? Dajcie znać. 3322.

0: dziś za mniej więcej godzinę księżyc przesłoni słońce. Taka sytuacja ostatnio miała miejsce w 99 roku.
1: A w związku z tym, że jesteśmy dość nostalgiczni, to sięgnęliśmy sobie do radiowych archiwów. O, wtedy też wspólnie śledziliśmy to zjawisko. Zresztą posłuchajcie.
0: No to przenieśmy się w czasie.
2: Zapraszam na wiadomości w ciemności. Dobrym miejscem do obserwowania zjawisk na niebie okazał się także krakowski rynek główny. Tam jest Marek Balewajder.
3: Większość zebranych na krakowskim rynku uparcie wpatruje się w niebo już od kilkudziesięciu minut. Tylko niewielka część zaopatrzyła się w specjalne okulary. Pozostali ratują się jak mogą. Na przykład przesłaniają oczy srebrną folią używaną do pakowania kwiatów albo patrzą przez płytę kompaktową. Prawdziwe obrażenie w tej chwili przeżywa pomnik Adama Mickiewicza.
4: Widzę teraz księżyc. Słońce w postaci księżyca. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę.
5: Normalnie widzę księżyc zasłonięty troszeczkę, znaczy słońce zasłonięte troszeczkę przez księżyc i tyle.
3: Pan robi zdjęcia aparatem, jak to jest możliwe? Nie porazi pana?
6: Nie porazi, ponieważ to jest długa, bardzo ogniskowa i użyte specjalne filtry.
0: Dziś nie specjalna płyta, tylko specjalne okulary polecamy. Jeśli nie macie swoich, a jesteście w okolicy Mikołajek na Mazurach, no to serdecznie zapraszamy, bo w tym roku właśnie tam wspólnie będziemy oglądać to zjawisko.
1: A jeśli nie, to wystarczy papier do pakowania kwiatów, tak jak usłyszeliście, albo długa ogniskowa.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol.
11: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
12: Sanostol?
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
13: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: RMF FM. Lato.
20: RMF FM. Lato.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Olek, szybkie pytanie.
2: Dawaj.
1: Spokojny weekend, czy taki, po którym trzeba odpocząć?
2: Nie, no jaki spokojny. Zdecydowanie ten drugi, jeszcze z najbliższymi, w fajnym miejscu, no wtedy wszystko się zgadza.
1: A wy, gdybyście mieli tak jeszcze raz przeżyć wasz najlepszy weekend życia, to jak on by miał wyglądać?
2: O. Koniecznie napiszcie nam to na 3322. Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy oczywiście biletami do parku rozrywki Energylandia.
1: A tam naprawdę każdy, niezależnie od wieku, wzrostu, czy też, nie wiem, nastroju, znajdzie coś dla siebie, bo są rollercoastery, takie rodzinne. Tam jest w ogóle wioska z cukierków i farma lizaków na miejscu.
2: No,
1: naprawdę.
2: To coś dla nas.
1: To jest coś dla mnie, zdecydowanie.
2: I dla wszystkich słodziaków. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz, gdybyście mieli przeżyć wasz najlepszy weekend życia, to jak on miałby wyglądać? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagradzamy wejściówkami do Energylandii. 3322, czekamy.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: Olek, szybki test. Największa gwiazda na świecie?
1: Beyoncé, Ola Filipek.
0: Proszę cię, to słońce.
1: A,
0: o słońcu no będzie tak. Całe wydanie faktów RMF FM.
1: Nasze o 19.
0: Warto zostać z nami.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
19: W lodówce tej nowej!
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
24: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
25: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
24: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
26: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
6: RMF FM zawsze.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron, Olbratowski,
3: Tomkowicz.
4: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
5: Ja jestem jedna.
4: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
10: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
0: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
0: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
4: Radiowe Olki mówią do usłyszenia jutro o tej samej porze, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. A to wydanie faktów ma dla nas Marlena Chudzia.
5: Dzień dobry, zapraszam. Takiego widowiska na niebie na kontynentalnej części Europy nie było od niemal 30 lat. Zaćmienie słońca, częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii czy Islandii. Będziemy się łączyć z naszymi dziennikarzami w okolicach Saragossy w Hiszpanii, a także w Mikołajkach i w Warszawie i razem z nimi podziwiać to kosmiczne show. Będą też emocje sportowe, eliminacji piłkarskiej, ligi konferencji. Panie i panowie, głowy w górę, koniecznie z odpowiednim zabezpieczeniem, certyfikowanymi okularami albo lornetkami ze specjalnym filtrem. Już tylko kilkanaście minut dzieli nas od niezwykłego kosmicznego spektaklu, zaćmienia słońca. W Polsce będzie to zaćmienie częściowe, w Hiszpanii księżyc przysłoni słoneczną tarczę całkowicie. Połączymy się zatem z Hiszpanią, niedaleko Saragossy jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Kiedy u ciebie będzie można obserwować zaćmienie słońca?
6: Tutaj faza częściowego zaćmienia zaczyna się mniej więcej kwadrans później niż w Polsce, ale nacieszymy się nią do końca, bo zachód słońca w Hiszpanii jest godzinę później. Widzę, że wokół zaczynają się już rozstawiać miłośnicy astrofotografii. Ja też uruchomię swój smart teleskop, zobaczymy, czy coś uda się sfilmować. Najważniejsze jednak, by to, co się wydarzy, obserwować i odczuwać. Powinno się zrobić nie tylko ciemno, ale i chłodniej. Całkowite zaćmienie tu już za półtorej godziny, a na wspólne oglądanie częściowego zaćmienia zapraszamy już do żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Jest tam Piotr Bułakowski.
7: Mimo, że nad Mikołajkami duża chmura, to tam na zachodzie, gdzie będzie działo się najwięcej, czyste, piękne niebo. Nasza strefa przygotowana. Są leżaki, są koce. Będziemy tutaj naprawdę w strefie VIP oglądać to wydarzenie.
8: Tak, ja już jestem przygotowana. Założyłam okularki, przez które już podglądam słońce, ale chyba do tego zaćmienia jeszcze mamy kilka krótkich chwil. Leżak RMF-u jest mega wygodny.
7: I okularki bezpieczne są na oczach już.
8: Oczywiście, oczy przede wszystkim zabezpieczone.
7: Tak więc teraz zaćmienie, potem Perseidy, koncert szantowy. A jak sytuacja wygląda w Warszawie? Na dachu Centrum Nauki Kopernik jest Michał Krasoń.
9: Dobry wieczór. Są tu specjalne teleskopy do obserwowania zaćmienia. Można też korzystać z okularów z filtrem. Na ekranach na żywo podglądamy też, co dzieje się w Hiszpanii. Wypełniony dziś po brzegi dach Centrum Nauki Kopernik. Jest tu około 100 osób.
10: To jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
11: Przyszliśmy tutaj zobaczyć przez teleskop. Bardzo się cieszę, że mnie zabrał mąż.
9: Pogoda jak na razie nad Warszawą dopisuje. Z dachu Centrum Nauki Kopernik, Michał Krasoń.
5: Dziękujemy, życzymy wszystkim wspaniałych, kosmicznych wrażeń, a z naszymi dziennikarzami będziemy się oczywiście łączyć w wieczornych faktach.
12: Posłuchaj. Takie są fakty.
5: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Cieszyna jest zablokowana. W stronę Bielska Białej ruch odbywa się jednym pasem. GKS Katowice oddalił się w pierwszej połowie od awansu do ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Polski zespół przegrywa z HPL-em Tel Awiw 0-1. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
13: Witam.
5: Dobry wieczór, Czarku. Jaka była pierwsza połowa w wykonaniu Gieksy?
13: Powiem tak, nic nie wskazuje na to, żeby GKS miało odrobić straty. 5 zmian w składzie, o których mówiliśmy, miało dać nową energię, pewność siebie, ale poza ambitnym początkiem Gieksa niewiele zdziałała. Rywale szybko zorientowali się, że mogą sobie pozwolić na coś więcej niż pilnowanie wyniku i zaczęli kontratakować. Po jednym z takich kontrataków padł gol. W 23 minucie do siatki trafił Staff Turiel. GKS przegrywa 0-1, co oznacza, że aby doprowadzić do dogrywki, musiałby po zmianie stron zdobyć już nie dwie, a trzy bramki. Marna szansa, ale trzymajmy kciuki, żeby przeciwnicy nomen nomen całkiem nie przyćmili Gieksę.
5: Czy się udało? Czy będzie niespodzianka? Sprawdzimy to w Faktach Sportowych po 20.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jak się spojrzę na pogodowe mapy, to wszędzie widać słońce. Wydaje mi się, że nie przez przypadek, bo słońce faktycznie jest teraz gwiazdą numer jeden.
14: Nie no, za chwilę go nie będzie widać. Ale przynajmniej w połowie.
4: Przez parę minut tylko, zresztą na co my będziemy opowiadać. Darek Maciborek jest tutaj po to, żeby przeprowadzić was przez to historyczne wydarzenie za rączkę i obiecuje nieziemskie widoki.
14: Ale jak się cieszy, jak się cieszy.
4: No bo to jest takie słoneczko nasze.
14: Nasze słoneczko.
4: Redakcyjne.
15: Najpierw zaćmienie słońca. A czy ty, Aleksandra, przygotowałeś życzenie na ciąg dalszy tej nocy i spadające gwiazdy noc Perseidów?
4: Jeszcze nie. Na razie słońce. Moving to the sun. O.
15: Ola marzy o urlopie.
13: Ewidentnie. Wyślemy cię w najbliższym czasie.

0: Podążamy z najlepszą muzyką w stronę słońca. Nowin to the Sun, Hugel i przyjaciele na 9. miejscu dzisiejszego notowania waszej poblisty i z zapowiedzią najpiękniejszej ścieżki dźwiękowej do waszych przeżyć i do waszych obserwacji z naszą muzyką zaćmienia słońca. Tu poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie. W Stanach itd.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Trwa Poplista notowanie w RMF FM.
2: Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Trwa Poplista notowanie w RMF FM.

Ariana Grande z niemocą i taką nienawiścią do stanu zakochania. Hey, did I made you love me? Ballada z takimi no pięknymi, dźwiękowymi, kosmicznymi bąbelkami. To i to jest chyba efekt przyciągania się ciała. Kolejny magnetyzm serca z funkującym bitem Another i 54 Ultra. Talk to you.

0: Lepsze życie, życie jak muzyka, Zalia tylko kochaj mnie. W zależności od lokalizacji następuje już. To się dzieje między 19.10 a 19.20. Zaćmienie słońca.
1: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicisz wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Marian, a gdzie mogę kupić?
23: Na mediaexpert.pl.
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
24: Przepis na lato.
25: Tutaj się opalamy na basenie.
24: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
26: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
27: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
28: Po reklamie.
24: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

0: Cię.
1: Ta playlista bardzo wyjątkowego dnia ułożona przez Was nie jest przypadkiem kolejne kosmiczne nagranie i nawiązanie do odlotów tych... No bardzo sercowych, kosmicznych. Halo, Houston, Jasiek, Piwowarczyk na Top Ten Poblisty. Shakira, Burna Boy, daj, daj.

0: niepowtarzalnie, może raz na 100 lat poplista na pierwszym miejscu o 19.36. Dawid Podsiadło na błysk do podziwiania. Błysku do podziwiania zaćmienia słońca. No potrzebne są specjalne okulary do zaćmień. Mamy takie dla was w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach z leżakami, świecami, fortepianem. A w RMFM za moment poplista z muzyką zaćmienia słońca, którą wybraliśmy specjalnie dla was.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jeden z artystów, Wiktor Waligura.
3: Słuchajcie, to jest absolutna abstrakcja. To, co tam się będzie działo, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Brodka, Grzegorz Turnał, cudowny skład Bobiego Lata, którego dyrektorem artystycznym jest Błażej Sudnikowicz, a.k.a. Lesman, który odpowiada za część produkcji na mojej płycie, więc nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, co dziewczyny razem z Błażejem przygotowały. I w Gdańsku wystąpię też ja z moim cudownym zespołem, zagramy nasz taki krótki koncert. Mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Do zobaczenia.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
14: RMF FM na dzień dobry.
13: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
19: Zawsze z wami.
20: Mamy dla was gorące newsy.
19: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
21: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
13: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
22: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
23: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
24: Wakacje są jak roller coaster.
25: To była niezła jazda.
26: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
25: Adrenalina, tego mi było trzeba.
24: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
27: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
28: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
29: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
30: RMF FM.
0: Muzyka najlepsza pod słońcem.

opowieści ze wszechświata. Dane nam było słońce, zaćmienie, budka suflera i Olka Jolka. Po drugi Sand Garden, Black Hole Sun. Nagranie jak strumień świadomości, chociaż Black Hole Sun nie ma jednego konkretnego znaczenia w nauce. I za moment całkowite zaćmienie serca. Bonnie Tyler, ścieżka dźwiękowa do waszego oglądania zaćmienia słońca.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie czekolady.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
16: Rozpalona tarcza stopniowo pożerana przez czarne koło. Na ten widok czekali nie tylko miłośnicy astronomii. Razem z naszymi dziennikarzami obserwujemy zaćmienie słońca. Będziemy w Mikołajkach, w Tatrach, w Warszawie. Połączymy się też z hiszpańską Saragossą, gdzie słońce zniknie na chwilę całkowicie. Ale tam kosmiczny show dopiero się rozpoczyna. Kotlina Kłodzka to najlepsze miejsce w Polsce do obserwacji częściowego zaćmienia słońca, ale to spektakularne widowisko było lub wciąż jest widoczne na terenie całego kraju. Między innymi w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Na miejscu jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze?
17: No tutaj przepięknie ogląda się zaćmienie słońca przy akompaniamencie fortepianu. Jak słychać, też odzywają się statki. Ponad 80% tarczy zasłonięte. Warto było przyjść zobaczyć?
18: Naprawdę super, piękne przeżycie.
17: A skąd jesteście?
18: Z Opolszczyzny, brzeg, dokładnie przy lesie. Naprawdę super miejsce, piękna pogoda, no nic, tylko oglądać.
17: Właśnie, oglądamy dalej. Potem jak zajdzie słońce, jeszcze będziemy polować na spadające gwiazdy, a na samo zakończenie w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej koncert szantowy.
19: To dzieje się teraz.
16: Zaćmienie słońca oglądają także w Zakopanem. Nasz reporter Maciej Pałachicki wybrał się na wzniesienie nad miastem, żeby obserwować to wyjątkowe zjawisko.
20: Na Antałówce, w znakomitym punkcie widokowym położonym nad Zakopanem, zgromadziło się kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób. Niektórzy mają koce piknikowe, a niektórzy różne ciekawe sprzęty do obserwacji. Jak przez to widać?
21: Dobrze widać, jest przyciemnione, nie razi w oczy.
20: Bo pan to zagląda do takiego pudełka, widzę.
21: Tak.
20: I co widać przez takie pudełko?
21: Widać zajączka.
20: To jest kamera obskura tak zwana,
21: tak?
20: Sam pan zbudował?
21: Tak, z córką.
20: Państwo przygotowani profesjonalnie do tych obserwacji?
22: No bardzo profesjonalnie, tylko martwimy się, bo za chwilę zajdzie zagubałówkę słońce i nie będzie widać.
16: Astronomiczny spektakl można obserwować na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam księżyc zasłonił ponad 70% tarczy słońca. Jakie wrażenia?
23: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. I to mi się wydaje bardzo, bardzo ładne.
24: Jakie wrażenie?
23: Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje i wydaje mi się, że każdy powinien to zobaczyć.
21: Super, super. Jak się patrzy na takie rzeczy, to człowiek czuje się taki malutki w porównaniu do tego kosmosu, do tego słońca, księżyca. No niewiarygodne, no fajne. Fajne widoki, że to w Polsce jeszcze można takie rzeczy zobaczyć.
24: Okulary widzę w dłoni są. Podobno ciężko nie było.
25: Tata mówił, że walczył. Jak lew.
16: usłyszał na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie reporter RMF FM Michał Krasoń. Tysiące ludzi czekają na całkowite zaćmienie słońca w Hiszpanii, które już niebawem, niedaleko Saragosy, jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński.
0: Do pełnego zaćmienia tu w Hiszpanii zostało niespełna pół godziny. Okazja do tego, by cieszyć się widokiem korony słonecznej i wszystkim tym, co się z tym zaćmieniem wiąże, no będzie tu krótka, potrwa niespełna dwie minuty. Czekają na to zresztą nie tylko miłośnicy astronomii, ale też sami astronomowie, bo to okazja, by z Ziemi badać właśnie koronę słoneczną, co normalnie nie jest możliwe. W tej chwili zaćmienie częściowe już trwa, widok jest pewnie podobny do tego, co aktualnie widzimy w Polsce. Dobre prognozy pogody tu nie zawiodły, patrzymy i czekamy, coraz bardziej niecierpliwie. Z Epili koło Saragossy Grzegorz Jasiński.
16: Pierwsze zdjęcia z zaćmienia słońca mamy już na rmf24.pl. Zajrzyjcie koniecznie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: GKS Katowice odpada z europejskich pucharów. O tym w faktach sportowych opowie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czemu tak późno, chciałoby się zapytać, po meczu GKS z HPL-em Tel Awiw w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Katowiczanie wygrali rewanż 2-1, ale zabrakło im jednego gola do dogrywki. Także w tym meczu GKS musiał odrabiać straty, ale zaczął trafiać do siatki dopiero w końcówce meczu. Najpierw Iliasz Kurin, potem Arkadiusz Jędrych z karnego. Mimo naporu w końcówce, na tym strzelanie się zakończyło i w europucharach mamy już niestety nie 5, a 4 kluby. Pozostałe, czyli Lech, Górnik, Jagiellonia i Raków, mają zagrać jutro. Mają zagrać, bo pod znakiem zapytania stanął rewanż Lecha z Klaksvík. Poznaniacy nie wylecieli na Wyspy Owcze ze względu na gęstą mgłę na miejscu. Lot został przełożony na jutrzejszy poranek, ale termin meczu na razie bez zmian. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek w Salzburgu, gdzie Paris Saint-Germain i Aston Villa zagrają o Super Puchar Europy. Niestety kilku dużych nazwisk brakuje, szczególnie w składzie PSG. Dembele, Barkoli, Fabiana Ruiza. Oni na mundialu grali do końca. No i muszą odpocząć. Musimy przygotować się do sezonu w mądry sposób i być pewnym, że będziemy w najlepszej formie na jego końcu, a nie na początku. No tak to już jest. Przyznaje trener PSG, Luis Enrique. Trzymamy też kciuki za kolejne medale naszych lekkoatletów w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Przed 21 zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Zaraz potem półfinał biegu na 110 metrów przez Płotki, w którym pobiegną Jakub Szymański i Damian Czykier.
2: Powrót do przeszłości z naszym muzycznym wehikułem czasu. Spadające gwiazdy, noc perseidów, gry i zabawy dla dorosłych. Taki mamy dla was plan na wieczór i na noc. Darek Maciborek. Zapraszamy.

Maya.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: W 2004 łodawiecki Boys Band Ozon stworzył globalny hit. W Ameryce utwór został ogromną popularność za sprawą wiralowego nagrania Numa Numa, co po rumuńsku znaczy nie zabierzesz mnie. Ozone rozpadł się w 2005 roku u szczytu popularności. Po 7 latach działalności członkowie grupy nie potrafili stworzyć gigantycznego, kolejnego globalnego hitu Dragosta Din Tape, przynajmniej podobnego do tego hitu. Do 2004 roku zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
0: RMF FM na wakacjach.
5: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
0: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
5: Czekamy na was na www.rmffm.
0: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
6: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
7: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
8: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę.

0: odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczki, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Przepis na lato.
4: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
1: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Po reklamie.

0: To było lato 2004. Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Mark Zuckerberg uruchomił serwis społecznościowy Facebook, początkowo jako platformę dla studentów Uniwersytetu Harvarda. Igrzyska olimpijskie w Atenach, bardzo udane dla Polaków. Otylia Jędrzejczak zdobyła złoto na 200 metrów stylem motylkowym, dwa srebra na 100 metrów stylem motylkowym i 400 metrów stylem dowolnym. Robert Korzeniowski wywalczył złoto w chodzie na 50 kilometrów.
1: Robert Korzeniowski po raz drugi mistrzem olimpijskim. Poprawił te okulary tak, jakby chciał zobaczyć na własne oczy ostro, wyraźnie te 100 tysięcy ludzi na stadionie i metę, która jest już tak blisko.
0: Robert Sycz i Tomasz Kucharski bronili złoto w oślarstwie, a Agata Wróbel zdobyła brąz w podnoszeniu ciężarów. Otwieram wino. 2004 rok. Słynny hit Sydney'a Polaka i PZ-a. Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Tylko mnie kochaj. Sydney Polak przez ponad 30 lat był perkusistą zespołu T-Love. Z debiutanckiego solowego albumu Sydney'a Polaka to nagranie pochodzi. Muzykę do utworu napisał Sydney. Skomponował wspólnie z raperem PZ-em, który napisał i wykonał swoją zwrotkę. Otwieram wino.

2004 rok, Sydney Polak PZ, Pump It Up, Denzel. Utwór Denzela jest coverem Pump It Up zespołu The Black and White Brothers. Utwór błyskawicznie stał się w Polsce mega hitem, a Denzel zyskał status gwiazdy i wielokrotnie podkreślał, że uważa Polskę za swój drugi dom. Denzel, Pump It Up.

Denzel i Pump It Up, a teraz wielka, potężna ballada Behind Blue Eyes, Limp Bizkit, rok 2004. Oryginalną wersję utworu nagrała brytyjska grupa The Who w 71. W oficjalnym teledysku do wersji Limp Bizkit występuje słynna aktorka Halle Berry. Czytelnicy Rolling Stone uznali go za najgorszy drugi cover wszechczasów, co nie przeszkodziło Limp Bizkit świętować

0: świątowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Juhu, dzień dobry.
1: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
2: Tomkowicz,
3: Skowron,
4: Olbratowski.
1: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie. Po reklamie.
15: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: Tak brzmiało lato 2004.
1: W polskich kinach premiera filmu Vinci w reżyserii Juliusza Machulskiego. Komedia kryminalna o planowaniu kradzieży obrazu Leonardo da Vinci. Na świecie Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Film przedstawiający ostatnie godziny życia i śmierć Jezusa Chrystusa. Dwa śluby Britney Spears jako słynne wydarzenie show biznesowe. W styczniu piosenkarka poślubiła w Las Vegas przyjaciela z dzieciństwa. Małżeństwo anulowano po 55 godzinach. Kilka miesięcy później Britney wzięła kolejny, tym razem huczny ślub z tancerzem. Słynna scena z muzycznego i sportowego show. Nipplegate, Janet Jackson i Justin Timberlake podczas koncertu w przerwie finału Super Bowl. Justin zerwał fragment stroju piosenkarki, przypadkowo odsłaniając jej pierś. Na listach przebojów w Polsce pojawia się nagranie Trudno tak. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, polska adaptacja serbskiej piosenki. Słowa do polskiej wersji napisali Edyta i Łukasz Lubiatowski. Według wspomnień Krawczyka nagrano 56 wersji utworu, a Edyta Bartosiewicz nadal nie była zadowolona z efektu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
12: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuje, to kupuje.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
15: Magiczny widok, zwłaszcza gdy ogląda się go na żywo. Zaczynamy od wrażeń z podziwiania zaćmienia słońca. Połączymy się z Grzegorzem Jasińskim, który obserwował to zjawisko w Hiszpanii. W faktach też o ważnym stanowisku NATO, które za 6 lat może objąć Polak. W faktach sportowych świetne informacje z Mistrzostw Europy w pływaniu. Około 1,5 minuty trwało całkowite zaćmienie słońca w okolicach Saragossy w Hiszpanii. Wszystko to na własne oczy widział i teraz nam opisze nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński, który otwiera fakty o 21. Grzegorzu, jakie wrażenia?
16: No wrażenia trudno nawet opisać na gorąco. To było 90 kilka sekund niezwykłego spektaklu. Nie wiem, jak zachowywały się ptaki, bo tu nie było ptaków, ale ludzie przyjęli to westchnienie. Okrzykami. No a jak po tej chwili słońce znowu się pojawiło, to brawami. Widok korony słonecznej w chwili całkowitego zaćmienia jest absolutnie niezwykły. I mimo, że wie się, czego się można spodziewać, no to po prostu zobaczenie tego na własne oczy jest czymś absolutnie wyjątkowym, więc te wszystkie emocje i wrażenia trzeba będzie trochę przeprocesować, natomiast dla wszystkich tych, którzy nie mogli tego zaćmienia tym razem oglądać na własne oczy, dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku, 2 sierpnia, będzie na dużo większym terenie, dużo dłuższe, można będzie się starać tym razem je zobaczyć. Z Epilii Grzegorz Jasiński.
15: Magicznie to brzmi, a to co nasz dziennikarz widział na własne oczy, wy możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W Polsce mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Razem z RMF FM mogliście przeżyć to kosmiczne widowisko w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Jak to wyglądało?
17: Wygląda jak księżyc taki trochę zachodzący.
18: I tak jakby księżyc zabierał trochę Słońca, co?
17: Tak.
18: Pierwsze zaćmienie w twoim życiu?
17: No tak.
18: Przekaż okularki teraz, bratu. I jak?
19: No, fajnie to widać. No tak, kawałek Słońca i kawałek księżyca.
18: Zostaniecie jeszcze na obserwację spadających gwiazd?
20: Tak. Jak tylko się uda, to tak, zostaniemy.
18: A skąd jesteście?
20: Z Krakowa.
21: Udało wam się chmury przepędzić. Bardzo przyjemna atmosfera przede wszystkim.
15: Usłyszał w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Do naszej wioski żeglarskiej zapraszamy jeszcze na wieczorny koncert szantowy.
22: Wieczorne fakty RMF FM.
15: Polska obejmie ważne dowództwo NATO, ale stanie się to dopiero za 6 lat. To ustalenia naszej korespondentki RMF FM w Brukseli. Chodzi o rotacyjne stanowisko dowódcy jednego z najważniejszych dowództw operacyjnych sojuszu w Europie, dowództwa połączonych sił w Brunsum. Przed Polakiem te funkcje obejmą jeszcze dwaj niemieccy generałowie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dlaczego Polak tak musi długo poczekać na tę posadę?
23: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Jak słyszę, w NATO to sukces Polski, bo przełamany został dotychczasowy układ. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO. Dowódca Brunsum musi odznaczać się zdolnością strategicznego myślenia i patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojuszu. W razie kryzysu to on będzie odpowiadać za obronę wschodniej flanki NATO.
15: Padł kolejny rekord frekwencji w Tatrach. W lipcu na tatrzańskie szlaki wyruszyło ponad 900 tysięcy turystów. I to pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała górskim wycieczkom, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
24: W zeszłym roku w lipcu w Tatry weszło 794 tysiące turystów. No więc ta tegoroczna frekwencja to ponad 100 tysięcy więcej. Zobaczymy, jak ta frekwencja będzie układać się w sierpniu. No póki co turystów jest bardzo dużo.
15: Usłyszał od dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nasz reporter Maciej Pałachicki.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w pływaniu. To na początek faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
25: Zapraszam. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. Pochodząca z USA, Polka rozbudziła nadzieję fanów już w eliminacjach, uzyskując najlepszy czas. W finale jeszcze go poprawiła, osiągając 4 minuty 36 sekund 47 setnych. Jednak jeszcze szybsze były Ellen Walsh z Irlandii i Brytyjka Amelie Smith. Pływanie w Paryżu, w Birmingham Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Trwa finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Na rozstrzygnięcie w biegu na 110 metrów przez płotki czekają Jakub Szymański i Damian Czykier. Czykier zajął 5. miejsce w swoim półfinale. Dosłownie przed chwilą Szymański pobiegnie lada moment. Do Mistrzostw Europy przygotowują się także nasi siatkarze w Zakopanem. Goście RMF FM, selekcjoner Nikola Grbicz zdradził nam, że kilku zawodników ma małe problemy zdrowotne. Na szczęście nie wyglądają na poważne.
26: Szalchuk ma coś, to wczoraj robił tylko silownie. Dzisiaj będę normalny, formie ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
25: Impreza sezonu Mistrzostwa Europy we wrześniu. Nasi siatkarze będą bronić tytułu. Złoto przy okazji dałoby Polakom kwalifikację olimpijską do Los Angeles. Gwiazda włoskiej kadry Juri Romano nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa. 29-letni atakujący to dwukrotny mistrz świata. Ostatnio grał w Rosji, a projekt potwierdza mistrzowskie ambicje. Wcześniej stołecznych wzmocnili m.in. reprezentanci Polski. Aleksander Śliwka i Bartłomiej Lemański. Mati Kasz w podstawowym składzie Aston Villa w meczu o Super Puchar Europy w Salzburgu z PSG. Po kilku minutach jest 0-0.
14: Sześć minut po 21. Będziemy liczyć ten czas, bo gwiazdy będą nad nami dzisiaj fruwały. Gry zabawy dla dorosłych, noc Perseidów, spadające gwiazdy. Hej, hej!
27: A ja tu widzę jedną gwiazdę.
14: Armelia, Darek Maciborek i hej, hej!
27: I hej,
14: czyli
27: hej.
14: Wy, jak wam minął dzień? Bo nam bardzo dobrze w waszym towarzystwie mija ciągle.

0: oni już mają gotowe życzenie na dzisiejszą noc padających gwiazd David Guetta i Alok i Stick Figure Run Run River, czyli Angel nie opuszczaj mnie. W czasie na piosenki. Dzisiaj proponujemy piosenki pod bardzo tajemniczym hasłem piosenki na hej. Wiadomo, że są piosenki na wakacje, na wyjazd, na randkę. Dzisiaj piosenki na hej w naszych grach i zabawach dla dorosłych. Już teraz organizujemy casting 3-3-2-2, który będzie polegał na tym, żeby wejść do ścisłego finału i półfinału, przedstawiając się po prostu na hej. Nie wiem, co oznacza hej, ale musicie zaskoczyć Armelię.
1: Zaskoczcie mnie, piszcie, dzwońcie.
0: 12-2 miliony. To lepiej zaskakiwać cię na hej telefonicznie.
1: Hej telefonicznie, no i wiadomo, Messenger, RMF FM. Reklama.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i

0: Belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowid.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
20: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
21: Zawsze z wami.
22: Mamy dla was gorące newsy.
23: Relacje z naszych eventów.
24: Prognozę pogody.
25: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
20: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
26: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
27: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
28: Po reklamie.

0: Lato, no upalne, wieczór bardzo wyjątkowy. Mamy spadające gwiazdy za chwilę, ale mamy też prawdziwą gwiazdę. Rozmawiamy z Grzegorzem Turnałem, artysta, który pojawi się na festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Grzegorz w projekcie specjalnym. Czy możemy zdradzić, czym jest projekt specjalny?
1: Projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Erste Letnie Brzmienia, nazywa się skrótowo Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Moje piosenki zyskają po prostu takie brzmienie symfoniczne. Będzie towarzyszyć ponad 50-osobowa orkiestra. To jest akurat tyle, co mam nadzieję, że wymagająca publiczność letnich brzmień będzie chciała usłyszeć w czasie jednego z popołudni, jednego z wieczorów tej imprezy.
0: Wielkie orkiestra, nowe aranże słynnych nagrań, utworów, przebojów Grzegorza Turnała na festiwalu Erste Letnie Brzmienia.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl
0: Duet cudowny. W Sanach Grzegorz Turnał. Sen we śnie.

0: Piosenki na dzisiejszy wieczór. To są piosenki w Grach i Zabawach na Hej. Dla ciebie, Karolu, dobry wieczór. Wiem, że wszedłeś do finału przebojem, bo masz swój typ.
1: Tak jest, mam swój typ.
0: I to
1: jak
0: jest
1: najbardziej. Hey Jude.
0: Hey Jude. O, to klasyka. The Beatles. Mamy dwie piosenki dla ciebie. Chodzi nam o wykonawców. To są piosenki na Hej. Za dwa trafione, że tak powiem, strzały na Hej muzyczne, no to jest piłka do haratania w gałę. Radiowa. Okej, no to piosenka na Hej numer jeden dla ciebie, Karol. Pytamy o wykonawcę. I tak właśnie tam dalej wolniej sobie śpiewają.
1: Aż się popłakałam, aż mi łzy poleciały.
0: Ojej. Ale to
2: łzy.
0: Z radości.
1: Ze wzruszenia i radości, tak. Łzy.
0: Czyli łzy. No nie wiem, czy łzy, bo Ania wyszkoli. I na dodatek grupa wideo.
1: Ania, właśnie, Ania wyszkoli i wideo.
0: No, wideo.
2: No, wiedziałeś, co nie?
1: Nie.
2: Chciałam ci pomóc.
0: Słuchaj, za chwilę poprosimy słuchaczy. Jeżeli teraz nie uda ci się w drugim kroku, no to słuchacze będą mogli ci pomagać. Druga piosenka na Hej dla ciebie. Nie pytamy o sokoły, tylko pytamy o wykonawczynię.
1: Po głosie to Marylka nasza.
0: O Jezus.
2: No.
1: Maryla Rodowicz.
0: Słuchaj, uratowałeś sytuację. Mieliśmy dla ciebie dużą piłkę, ale wręczamy ci takie piękne, niekończące się małe piłeczki.
2: Tak zwane bańki mydlane.
0: Z RMF.
1: O, okej.
0: Trzymaj się.
1: Cześć.

0: grach i zabawach dla dorosłych jest jedna zasada, że nie mamy zasad, dlatego już teraz informujemy. Informujemy was, że gdy tylko usłyszycie słynne nasze hasło na dzisiaj, piosenki na hej, które brzmi właśnie tak. To dzwońcie, 12, 2 miliony, bo stawka już jest podwojona, dwie piłki do zgarnięcia.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
24: Po reklamie.
25: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: nowych grach i zabawach dla dorosłych piosenki na Hej, hej, hej, Łukasz, to ty?
1: Hej, jestem.
0: Dobrze, zasada jest taka, że my mamy dwie piłki do rozdania, mamy dwie piosenki na hej, ale jeżeli pierwszej nie odgadniesz, no to rozmawiamy w temacie konkursowym z kimś innym. Pierwsza piosenka na hej dla ciebie.
2: Hey, brother.
0: O. Brother, jak tam u ciebie?
1: No, słyszałem, ale...
0: Ale hej,
1: nie pamiętam.
0: No to dziękujemy, trzymaj się, hej. Piosenki na hej, dobry wieczór, RMF. Z kim mamy
3: dobry wieczór.
0: Czy możemy wrócić do tego pierwszego, które słyszałeś przed chwilą na antenie RMF FM, piosenki na hej? Nie wiem, czy słyszałeś?
3: To mi się wydawało, że było chyba Avicii.
2: Hey, brother.
0: Ostro grasz. Hey, brother, Avicii. No i teraz druga piosenka konkursowa, na hej. A jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcin, ona jest troszeczkę przebiegła, bo to jest też piosenka na hej. I też pytamy o wykonawcę.
3: Hej, hej,
0: hej. Hej, i to jest piosenka Teksański. Hej, i zgarniasz.
3: Tak.
0: Słuchaj, dwie piłki dla dwóch twoich drużyn. Nie wiem, czy jedną masz.
3: Masz.
0: Mamy, no to pozdrawiamy. No to hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron,
5: Olbratowski,
6: Tomkowicz.
3: Takich trzech, jak ich trzech, nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: RMF FM na wakacjach.
12: To będzie lato w waszym rytmie.
13: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
12: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
13: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
14: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
18: Niewykluczone, że prokuratura złoży wniosek o ekstradycję z Mołdawii Marcina Romanowskiego, ale będzie to trudne, powiemy dlaczego. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków w faktach o potężnym cyberataku. Będzie też temat tego wieczoru, czyli zjawiskowe zaćmienie słońca. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 45 w Szonowicach w Śląskiem między Raciborzem a Rudnikiem. Zginął motocyklista. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Prokuratura rozważy złożenie do władz Mołdawii wniosku o ekstradycję Marcina Romanowskiego, ale szansa na jego zatrzymanie jest niewielka, mówił dziś rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Przesyłkę nadano z Tyraspola. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na linii nasz reporter Michał Krasoń. Dlaczego w tej sprawie prokuratura ma związane ręce?
19: Ponieważ Polska nie uznaje Naddniestrza, w którym ma przebywać Romanowski, za niezależne państwo. Śledczy mogą więc jedynie zwrócić się do władz Mołdawii z wnioskiem o ekstradycję albo o pomoc prawną. Naddniestrze formalnie należy bowiem do Mołdawii, ale w praktyce kontrolowane jest przez separatystów.
20: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć.
19: Mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do wyrażenia opinii w sprawie wniosku o list żelazny. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
18: Teraz w faktach kradzież wrażliwych danych prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
21: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą. którą.
18: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
21: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma M-Obywatela, zachęcam, żeby go założyć.
18: Minister dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Od Helu po Tatry. W całej Polsce mogliśmy tego wieczoru podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Między innymi na Antałówce, punkcie widokowym z Zakopanem.
4: Jest zasłonięte
5: już trochę.
6: Ale pan patrzy w ogóle w drugim kierunku.
7: No tak, tak, tak. No bo to jest bicie, nie? Tutaj, tu wpada światło, a trzeba się patrzeć w to. Działa, działa. No jest, jest, widać.
22: Widać bardzo ładnie.
18: Zdjęcia z częściowego zaćmienia słońca w Polsce i całkowitego w Hiszpanii, zrobione przez naszego specjalnego wysłannika Grzegorza Jasińskiego. Możecie zobaczyć na rmf24.pl.
23: Polskie smaki w faktach RMF FM.
18: Malinianki, tatar z sarny i grillowany ziemniak to tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy dziś w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
24: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
7: Bory Tucholskie to jakie to są smaki?
24: No, smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze mówiąc, takich malinianych nie jadłamy nigdzie.
25: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
26: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
18: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne po Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
27: Anita Włodarczyk niestety nie wywalczy medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najdalej rzuciła 72 metry 37 centymetrów i zajmuje 4. miejsce, a finał właśnie dobiega końca. Maksymilian Szwed zajął 6. miejsce w finale biegu na 400 metrów, a kwadrans przed 23. jeszcze w finale biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Jakub Szymański. Szansa medalowa. Remis po pierwszej połowie meczu o piłkarski Superpuchar Europy w Salzburgu. Wynik otworzył Kwiczak Kwaratskhelia, ale w końcówce pierwszej połowy wyrównał 17-latek Brian Maggio i PSG Aston Villa. Na razie mamy 1-1. Druga połowa właśnie ruszyła. Przed rewanżem z Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań potwierdza kolejny transfer. Nowym pomocnikiem kolejorza został znany z występu w Rakowie Szwed Gustav Berggren. Lech ma wylecieć na Wyspy Owcze dopiero jutro rano przez gęste mgły na miejscu. Jeśli pogoda się nie poprawi, możliwe, że spotkanie zostanie przełożone. Justyna Kozan, Polka-Amerykanka, zdobyła brązowy medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Pierwszy dla naszego kraju na tej imprezie. 22-latka dopiero uczy się języka polskiego.
28: It's bardzo trudno, ale keep learning everything.
27: Uczę wszystkego i może następnym razem już porozmawiamy. Albo może trochę później.
28: A couple times after that, yeah.
27: Justyna kolejny raz pobiła dziś rekord Polski na 400 metrów stylem zmiennym. Iga Świątek w nocy zagra swój pierwszy w tym roku finał turnieju rangi WTA. W Toronto zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, z którą ostatnio 2 razy przegrywała. Początek spotkania o 1 w nocy.
29: Gry i zabawy dla dorosłych spełniają marzenia. To jest jedyna taka godzina w naszym radiowym Hyde Parku, gdzie powiedzieć można...
30: Wszystko. Można nawet trzeba.
29: Można nawet powiedzieć więcej, gdy teraz jest właśnie najlepszy czas na obserwację Perseidów. Armelia będzie spełniała wasze marzenia.
30: Tak. Wszystko się zgadza.

0: wprowadziliśmy już klimat bardzo niepowtarzalny. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Spadające gwiazdy, czyli meteory z roju Perseidów. Gdy zobaczysz taką spadającą, sprawdzajcie teraz na niebie, pomyśl marzenie i gdy je wypowiesz w RMF FM, to ono się spełni. W prezencie dajemy dedykację. Dla kogo chcecie, można telefonować już teraz. 12,2 miliony. To jest taki ranking dorosłych życzeń. Najbardziej romantyczny albo...
1: najbardziej bezczelny.
0: O, najbardziej nierealny.
1: Albo najbardziej zaskakujące.
0: No i takie, których nie można powiedzieć przed 22. W grach i zabawach dla dorosłych można mówić więcej. I mamy ścieżkę dźwiękową do tej nocy. Budka suflera, noc komety. Sztorm oczyć, przemijanie, klimat księżycowego przyciągania. Najdzikrzesny i marzenia w tym przeboju.

0: 3-3-2-2 w marzeniach, no, gdy spadają gwiazdy, to takie też się pojawiają. Czy mogą być marzenia intymne skierowane do płci przeciwnej? Można, tylko trzeba je wyartykułować. 3-3-2-2 można. Można, gry i zabawy, no to można więcej.
1: Dobry wieczór. Ja bym sobie w tym roku życzył, żeby święty Mikołaj jednak przyjechał na sankach i żeby był śnieg, bo za dużo kombinowania później, na czym jeździ jednak ten Mikołaj.
0: No on jeździ
1: tak,
0: na...
1: Tak bym chciał.
0: On jeździ na dopalaczach. Na dopalaczach jeździ. Znaczy nie wiem, ale jeździ na dopalaczach. Ale z tym wyjeżdżaniem to też jest jedno takie życzenie.
2: Przed wyjazdem na urlop należy sprawdzić, czy Kevin nie został czasem sam w domu.
0: No i jest jeszcze jedno życzenie.
3: Marzę sobie o wyjeździe na kabaret.
0: Asia, spełniamy to życzenie. Słuchaj, nie wyjeżdżaj z Polski. My tu mamy tego pod dostatkiem.

0: takie nierealne już były życzenia. Jeżeli widzicie spadającą gwiazdę, to dzwońcie do RMF FM. A jak usłyszycie to w RMF FM, to życzenia się spełniają w nocy Perseidów, spadających gwiazd.
1: Chyba najprostsze i najlepsze są życzenia. Spełnienia marzeń, bo każdy z nas marzy o czym innym. Jedni marzą o locie w kosmos, a inni marzą o własnym M2. Jeszcze inni o spełnieniu się w miłości, a inni o wygranej w miliardowej. Także chyba najlepsze to będą życzenia spełnienia marzeń.
0: No takie powiedziałbym ogólnoludzkie, bo jak o tej miłości i o locie w kosmos, no to było intymne. To było intymne.

0: Zobaczyłeś spadającą gwiazdę? No to dzwonisz do RMF-u. Gry i zabawy dla dorosłych. Dla dorosłych. Spełniamy marzenia wypowiedziane na antenie RMF FM. Wtedy się spełniają.
1: Prawie meteorytów, które spadają się z nieba, bo ja się widziałam dwa, naprawdę widziałam dwa. Jeden taki słabszy, drugi taki mocniejszy. I sobie pomyślałam, że chciałabym jakiś wygrać ten milion.
0: A, to jeżeli milion. A, to zapraszamy. Zapraszamy po dziewiątej. Jest zawsze ogromna szansa. Halo, jeszcze jedno życzenie. Chyba intymne było?
2: Wie pan co? Nie rozumiem tego pytania. No. To jest jak partner taki nagrzany, prawda?
0: No jak nagrzany. No jak pragnienie. Pragnienie.
2: No właśnie. Trzeba po prostu się zająć miłością.
0: A konkretnie znaczy się?
2: No, seksem.
0: Aha. Ja mówiłem, że my spełniamy marzenia. No to nie czekajcie. Nie czekajcie. Przy gwiazdach. Posłuchajcie muzyki.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
2: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
3: 300 000, bo to lato na bogato.
4: Teraz ty.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Garnij nagrody. Borys Szyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 23. W studiu Faktów RMF FM pojawiła się Marlena Chudzio. Zapraszamy na te najnowsze fakty.
4: Rodzinny koszmar w Gliwicach. Para usłyszała zarzuty znęcania się nad dziećmi i narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia. Mała saszetka z keczupem, jednorazowa porcja cukru. Tego nie będzie w restauracjach. Weszły nowe regulacje. W faktach też wrak, który kryje niejedną tajemnicę. Zarzuty znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała para z Gliwic. 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali tymczasowo aresztowani. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jak sprawa wyszła na jaw?
5: Kilka dni temu 3-letnie dziecko bez opieki wyszło z mieszkania i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Osoby, które to zauważyły, wezwały służby. Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną matkę, która utrudniała interwencję. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a jej troje dzieci, w tym niemowlę, objęto pieczą zastępczą. Policjanci ustalili, że 34-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad dziećmi. Mężczyzna miał też stosować przemoc fizyczną. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
4: Koniec z jednorazowymi saszetkami z sosami, przyprawami czy śmietanką do kawy w restauracjach. Od dziś weszły w życie unijne przepisy, które mają wyeliminować między innymi takie plastikowe opakowania, które szybko stają się odpadami. Co to oznacza dla odwiedzających punkty gastronomiczne w naszym kraju, ustalała Magdalena Greinert.
6: Jeśli w drodze na wakacje zatrzymacie się w jednym z lokali popularnej sieci gastronomicznej przy trasie i zamówicie frytki z keczupem albo kawałki kurczaka, sos dostaniecie, tak jak do tej pory, w plastikowej saszetce. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
7: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
6: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki, gdzie małe porcje pozostaną dostępne ze względów higienicznych. W innych miejscach zamiast jednorazówek znów będziemy korzystać z tradycyjnych solniczek, pieprzniczek czy butelek z sosami.
4: Uwaga kierowcy na kujawsko-pomorskiej A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. W pobliżu Rulewa zepsuła się ciężarówka na zwężonym odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Są tam trudności z płynnym przejazdem.
8: Fakty ze świata.
4: Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przed końcem miesiąca odejdzie ze stanowiska, poinformował prezydent USA Donald Trump. Jako powód podał kwestie rodzinne. Podziękował jej za pracę i ocenił, że była jedną z najlepszych rzeczniczek w historii. Niezwykłe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie znaleźli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger, który zatonął u wybrzeży wyspy White prawie 120 lat temu. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
9: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchni.
4: Choć trwało zaledwie około 1,5 minuty, było zjawiskowe i piękne. W Islandii i Hiszpanii można było podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Po raz pierwszy od niemal 3 dekad było dostępne w Europie. Takie budziło reakcje. W wielu miejscach w Europie widać było częściowe zaćmienie. O reakcjach tych, którzy podziwiali właśnie takie częściowe zaćmienie, w faktach za godzinę. A już teraz odsyłam na rmf24.pl. Tam zdjęcia z zaćmienia, między innymi naszego specjalnego wysłannika do Hiszpanii, Grzegorza Jasińskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Upał powróci. Czwartek w większości kraju słoneczny, tylko na Podlasiu i wschodzie. Odrobinę więcej chmur. Temperatura od 23 na Warmii, Podlasiu, 25 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku. W piątek słoneczna aura, wzrost temperatury. Termometry wskażą od 25 na Podlasiu, przez 27 w centrum, 31 na zachodzie Polski. W grach i zabawach dla dorosłych duet gigantów, ten muzyczny najnowszy, ale też już zapowiedziała swoją wizytę specjalnie dla was tej nocy. Grupa Sąsiedzka, Darek Maciborek, zapraszamy.

mnie ciągle wpatrzeni w spadające gwiazdy, Perseidy, noc Perseidów. Ale tak z ciekawości rzuciłem oko do internetku. Pojawiły się w internecie osoby, które podziwiały zaćmienie słońca. Pani Aleksandra K., pan Donald, Anna M., Małgorzata K., no i Katarzyna Ci. No bez nazwisk, no wobec przecież największej gwiazdy słońca, no to wszyscy bledną. Chociaż wśród gwiazd pięknie prezentował się w okularach Antonio Banderas. I nie jest zachodzącą gwiazdą.

0: doskonałym towarzystwie, oczywiście waszym, no zbierają się i debatują i rozwiązują problemy.
1: Kojarzycie takie wózki, które starsze panie mają na zakupy?
2: Tak, okropne.
3: Obrzydliwe. Okołowy przyjaciel emeryta.
1: Tak, tak, dokładnie.
2: Można się i trzymać, i ciągnąć.
3: A jeszcze z ziemniaków do domu naniesiesz.
1: Wyjdę, tak? Bo taki mam. Tak? A już pocisnęliście bekę?
3: Co się podziało w twoim życiu?
1: Nie, poczekaj.
2: Co wyszło nie tak?
3: Chcesz o tym pogadać?
0: Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie zajedzie ten wózek z beką, no to zapraszamy. W RMF FM zebrała się, za chwilę się pojawi grupa sąsiedzka.

0: Dzień dobry, kłania się Państwu grupa sąsiedzka w składzie Agnieszka Kołodziejska.
1: Teraz Przemysław Skowron.
0: I teraz ty.
2: I teraz ja, to ja, Odeta Moro. Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Cześć. Grupa sąsiedzka powstała po to, żebyśmy mogli sobie pojojczyć trochę, popsioczyć, ale też pocieszyć się, jeżeli zajdzie taka potrzeba, prawda? A to się zdarza już ludziom w pewnym wieku, że pociechy jakiejś potrzebują, prawda?
1: Tak, przy okazji dostarczyć Wam tak zwanych protipów i lifehacków, a tych w tym podcaście nie zabraknie.
0: Słuchajcie, kojarzycie takie wózki, które starsze panie mają na zakupy, prawda?
2: Takie? Tak, okropne, obrzydliwe.
1: Ukołowy przyjaciel emeryta.
0: Tak, dokładnie.
2: Można się i trzymać, i ciągnąć.
1: A i jeszcze z ziemniaków do domu naniesiesz.
0: Wyjdę, tak? Bo taki mam, tak? A już pocisnęliście bekę?
1: Co się podziało w twoim życiu?
0: Nie, poczekaj.
2: To wyszło nie tak.
1: Chcesz o tym pogadać?
0: No właśnie chcę. Chodzi o to, że z tymi wózkami jest tak jak z 40-latkiem w serialu, no nie? Że ten 40-latek, my już jesteśmy 10-12 lat po 40-latku, a nadal wyglądamy lepiej niż on wtedy, prawda? Ten 40-latek.
1: Tak jest teraz, no.
0: I z tymi wózkami jest troszeczkę tak, że tamte wózki są dla tamtych 40-latków, a teraz dla naszych roczników są zupełnie inne wózki. To są, słuchajcie, takie plastikowe skrzyneczki na kółeczkach. Więc mam taką skrzyneczkę, to jest w ogóle składane, to też można do bagażnika wsadzić, a potem sobie się ciągnie. No słuchajcie, jeżeli na przykład kupujesz 6 butelek mleka.
2: Czego?
0: Mleka oczywiście, no nie? Albo tam czegoś.
1: Brzmi,
0: albo
1: jak starzy
0: octu,
1: ludzie, wiesz.
0: Albo oleju.
1: Do bagażnika możesz sobie wsadzić.
2: No i weź się powąchać, bo chyba pachniesz naftaliną.
1: Ale czad.
0: Nie targasz tego później, no rozumiesz, w typoty przed ten garaż do tego domu i bez sensu. To jest po prostu bardzo przydatne. Mało tego, mam jeszcze jeden wózek. Mhm. To jest taki już większy wózek, do którego możesz wrzucić na przykład jak masz dziecko, chociaż ja nie mam, ale na przykład mogłabym całe twoje dziecko wrzucić, całe twoje dziecko wrzucić, jeszcze i zabawki do piaskownicy.
2: I butelek mleka również.
0: I mleka i pojechać nimi na plażę.
1: Się tarpan,
2: znaczy ja ci
1: wózek?
2: Powiem jedną rzecz. Jedną, jedyną. No. I myślę, że w ogóle nie będziesz miał argumentów.
0: No.
2: To nie jest sexy.
1: Nie jest, nie.
0: Jest!
1: Był taki mem, że chciałem zmieniać świat, prawda? Chciałem tutaj zbawić ludzkość, a teraz mam swoją ulubioną łyżkę, a pod zlewem mam siatkę na inne siatki.
0: Tak, i ulubiony palnik.
1: To jest o tobie.
0: Nie wstydzę się tego. I teraz uwaga, bo leci protip. Jak już macie taki wózek, to go ze sobą zabierajcie na te zakupy, bo kończy się tak, że oba wózki stoją pod drzwiami do domu. A ty
2: nie
0: się budzisz z ręką w nocniku w sklepie i znowu pakujesz w przepastne kieszenie płaszcza wszystko.
2: Ale nie mów mi, że ty jeszcze je zostawiasz przed drzwiami.
0: No tak.
2: I sąsiedzi wiedzą, że Kołodka ma te dwa wózki i poznają je po ciemku nawet.
0: Moi sąsiedzi mają gorsze rzeczy pod drzwiami. Na przykład śmierdzące buty, wiesz, które tam zostawiają. Ja naprawdę...
2: To skąd oni przyjechali?
0: No, na przykład z treningu.
2: Fuj. Bo ja mam dla ciebie też tipa. No. Jak już będziesz z tym wózkiem chodzić, pustym lub pełnym, bo na którym piętrze mieszkasz?
0: Na 12, ale na 6.
2: O, to musisz sobie kupić taboret albo dwa i postawić go co drugie lub co trzecie piętro, żebyś mogła odpocząć, jak się winda zepsuje.
0: I raz mi się winda zepsuła, akurat schodziłam z 23-kilogramową walizką zapakowaną na lotnisko i musiałam tę walizkę rzeczywiście znieść, bo winda jest tylko jedna w bloku i faktycznie tak było, gdybym
2: winda
0: miała taborecik.
2: Winda jest tylko jedna, tak jak racja.
0: No właśnie, taborecik.
1: Dla niepoznakim postaw na nich doniczki,
2: paprotę.
1: Że to niby nie jest do siedzenia. Tak. Tylko,
2: dobrą paprotę postaw.
1: Ale są też takie wózki z taką funkcją siedzenia, że tak sobie od tyłu
2: na pewno też taki
1: siedzisz.
2: Kupi niedługo.
0: Nie, ja sobie kupię taki traktorek mały.
1: Dostanie od nas na gwiazdkę.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Ja się przyznam, że ja też się dopuściłem ostatnio strasznej rzeczy.
2: Co zrobiłeś?
1: Rano wstałem, w ogóle była ulewa, więc stwierdziłem, wezmę parasol i poszedłem z tym parasolem. I tam stwierdziłem, Jezu, co ja robię? Ja idę z parasolem.
2: A co jest złego w parasolce?
0: Przecież parasol jest właśnie do tego, żeby z nim iść.
1: Nie, nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, że to starzy ludzie chodzą z parasolem, żeby iść z parasolem. Pada deszcz, wezmę parasol. W ogóle chodzi o sam fakt, że przyszło mi po 50 latach do głowy i uznałem, że to jest świetny pomysł. Tego
2: a ty
1: się
2: mogłeś
1: najbardziej
2: do tej pory?
1: Przestraszyłem. Nie, nie łączyłem tego, że wiesz, że deszcz pada i moknę. Nie łączyłem kropek. Po prostu pada, to pada.
2: A wy mężczyźni w ogóle nie łączycie kropek czasami.
1: Nie łączymy, często nie łączymy. Tak.
0: Poza tym wiesz, możesz zawsze pomyśleć o tym, że jesteś też dżentelmenem, że ten parasol jest ci po to, że jak jakąś niewiastę zobaczysz, która będzie mokła
1: może.
0: W deszczu, to po prostu ją uratujesz. Chociaż wtedy żona będzie pewnie zła.
1: Trzeba uważać bardzo, dlatego że na studenckiej wycieczce w Brzozowie tam zaczęło padać, na chwilę się wpakował mamie pod parasol.
2: I?
1: Bo lunęło. No i dlatego tu siedzę dzisiaj.
2: No nie, jesteś efektem parasolowym.
1: Ja jestem parasolowym.
2: Patrz, jak ja ręce trzymam cały czas, jakbym trzymała parasol.
1: Tata Skowron, mama Skowron, a może byśmy gdzieś tu
2: rodzina z kowronów pod parasolem.
1: Dokładnie, powinniśmy mieć w herbie parasolkę teraz.
2: Tak, no? A to taki parasol ochronny, wiesz.
1: Troszeczkę, tak.
2: No. Fajne, no to ładne.
0: A wiecie, że w samochodzie mam kilka parasoli? Słuchajcie, no nie wiem, z 7 to jest minimum. Gdzieś tam pochowanych, w ogóle tu, tam, w schowkach, w bagażniku. I też żadnego nigdy ze sobą nie biorę. I zawsze wiem, że mam parasol, ale zawsze zmoknę, bo nie biorę parasola. I to jest znowu nielogiczne. I nie wiem, czy to po prostu kobiety tak mają, czy...
2: Nie, parasol w ogóle ludzie jest jakimś towarem przechodni, bo zawsze jak gdzieś ktoś przychodzi, to go zostawia. Ja mam też dużo parasoli.
0: No
2: nie wiadomo skąd, ktoś się przyniósł, zostawił, nigdy się o niej nie upomniał i tak mam taką batalię, ale ja generalnie nie używam takich rzeczy.
0: No ja na przykład gubię parasole w przymierzalniach takich, wiecie, tam w sklepie z odzieżą, ale też drugie tyle, co zgubiłam w przymierzalni, znalazłam w przymierzalni, bo inni
2: czyli
0: ludzie
2: to jest okej, okay, na
0: czyli
2: zero
0: w sumie
2: jest.
0: Tak, w sumie
2: ale ja dalej
0: zeruję.
2: Jestem po prostu przerażona tymi twoimi wózkami, i ponieważ jestem osobą, która wizualizuje sobie sytuację i zwizualizowałam sobie twój korytarz i te dwa potworne wózki.
0: Przyślę ci zdjęcie
2: później. Słyszę muzykę z takiego horroru, trochę jak szczęki. Taki wiesz, i widzę po prostu, jak te wózki trzeba stamtąd natychmiast ukraść. Żebyś ty rano wyszła z mieszkania i zobaczyła, że nie masz tych wózków.
0: Mam
2: one są niepotrzebne.
1: Wiesz, żebyśmy się nie wstydzili, że jesteśmy z tobą w jednym podcaście.
2: No, ja nie będę z tobą chodzić po ulicach z tym wózkiem.
1: Że sekcja senioralna.
0: Nie, wiecie co, ja następnym razem przyniosę ten wózek tutaj, przyjadę nim. I zobaczycie, i będziecie tak zazdrościć, że sobie sami taki kupicie.
1: I się okaże, że jest naprawdę, wiesz, że to jest że coś, czego wózek. Pragniemy.
0: To jest game changer, no.
1: Czujesz
0: to jest game changer pod warunkiem, żeby zabierasz.
1: W Warszawę na trzy wózki, czujesz.
0: No to jest przecież jak walizka, nie?
2: A czy do tego wózka można podpiąć jakiś elektryczny silniczek, żeby sam jeździł? Tak jak masz do deski, masz elektryczną płetwę. To taka
0: można.
2: Elektryczna płetwa miejska jest.
0: Ja myślę, że oprócz sakwy, to jeszcze ten wózek da się nawet do tego motocykla tam, wiesz, podpiąć, że sobie będzie po prostu z boku.
2: Ja ponawiam projekt z balkonikami.
1: Tak, to wszystko przed nami jeszcze.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ja przyznaję się przynajmniej do jakichś takich obciachowych rzeczy. To może opowiedz, jak spadłaś z huśtawki tydzień.
1: Ja też razem się przyznam.
0: Nie, oczywiście. Nie. Opowiedz, jak spadłaś z huśtawki, jak prawie 50-letnia kobieta. Proszę.
1: To teraz spadłaś z huśtawki, jak duża już jesteś?
2: No to było w zeszłym tygodniu. Mam w ogrodzie huśtawkę, tak. Było jakieś ładniejsze słonko, musiałam przeprowadzić ważną rozmowę, a u mnie w domu cały czas jest jakiś hałas. Mówię, to sobie wyjdę do ogródka, usiądę na tej huśtawce i sobie porozmawiam z ważnym panem. No i zaczęłam wybierać ten numer i tam już gadam, taka spięta, tak, oczywiście, tak. Siedzę na tej huśtawce i wiecie, z automatu nóżka sama się kiwa. No nie masz na to wpływu, to po prostu jest naturalny odruch, że jednak się podpychasz, odpychasz. Ja tak rozmawiam i raptem łubudu.
1: Spadło dziecko
2: z huśtawki. I słuchajcie, ale ona się pode mną zarwała, bo ona była już sparciała i po prostu poleciałam w dół. Grawitacja po prostu zrobiła swoje. Udawałam dalej, że rozmawiam i nic mi nie jest.
0: Czy cały czas trzymałaś telefon?
2: Ale powiem wam, że cud, że sobie języka nie mogłam rozmawiać normalnie. Bolało mnie wszystko bardzo, więc pierwsze co to było, Boże, mam nadzieję, że się nie połamałam. Ale potem poszłam do sąsiada, bo zadzwonił, że grill. I co się wydarzyło? I wlazłam tam do niego. On ma takie krzaczory, taki zarośnięty ten ogród i w tych krzakach znalazłam trzepak. I to jest tip, uwaga. Pamiętajcie, że pamięć mózgu to nie pamięć ciała.
0: Fikołeczka chciałaś zrobić?
2: Kurde, ale pamiętasz, jak to było?
0: No prosto.
2: Jakie to było proste easy? To, a kiedy wisiałaś ostatnio na trzepaku?
0: No, ze 40 lat temu.
2: No, ja też. Oprócz tego, że wisiałam teraz niedawno. Powiem wam, nie polecam, można się zabić.
0: Ile mieliście lat, jak się dowiedzieliście, że trzepak tak naprawdę nie służy do robienia fikołków, tylko właśnie do trzepania dywanów?
2: Ja nie wiem, bo ja nigdy nie trzepałam dywanu.
1: Nie, jakoś szybko, jakoś dużo było.
0: A pamiętacie, jaki był sposób przed świętami Bożego Narodzenia, żeby wytrzepać dywan? Co się robiło?
1: Na śniegu.
0: Wynosiło się na śnieg i słuchajcie, z mojego pokoju, z okna mojego pokoju, z drugiego piętra, ja tylko przed świętami widziałam taką połać wielką, taki jakby plac zabaw, taki w ogóle wielki trawnik i tylko takie prostokąty i kwadraty
2: podywane
0: na tym śniegu, po dywanach, pamiętacie?
1: Ja mieszkałem w bloku 10 klatek, 10, wiesz, pięter, no to jak wszyscy wynieśli z tego, nie wiem, ilu, kilkuset mieszkań dywany, to przecież cały dzień było.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: No. Ja mam znowu historię damsko-męską, żeby dziewczyny, sąsiadki, żeby wiedziały, jak sąsiedzi działają w środku siedzi w głowie. Jak na przykład kobieta widzi naczynia w zlewie. To jest to taka informacja, że jest zadanie, że trzeba umyć. A my mamy w głowie, nie widzimy takiego związku. Nie trzeba umyć.
2: Patrzę na zlew i się zastanawiam wielokrotnie, dlaczego mój partner nie chce, znaczy nie chce. On po prostu nie wie chyba, tak?
1: Nie, właśnie nie wie. Bo to jest tak zwana affordancja, czyli to jest jakby cecha cecha przedmiotów czy rzeczy, która ci mówi, co można zrobić.
0: Bo ja już ci raz posądziłam o to, że ty wymyślasz te wszystkie badania i te wyniki badań naukowych, ale nie. Ty chyba tego rzeczywiście nie wymyślasz, ty to znajdujesz, ale ja myślę, że ci, którzy to publikują, to oni to wymyślają.
1: Że to są jacyś tacy, tak.
0: Po prostu,
1: leniwi
0: wiesz,
1: faceci, jak
0: tak, że to jest taka grupa, my se tutaj zrobimy takie badania, my wam to opublikujemy, żebyście się po prostu do nas nie czepiały, no. Musisz zacząć weryfikować, Przemku, informacje, bo ja myślę, że to jest po prostu nieprawda. Jesteście leniwi.
1: Ja po prostu jestem rzecznikiem tutaj.
2: A powiedz mi tak generalnie, to co ty w domu robisz, oprócz tego, że wpadasz się wyspać?
1: No ja takie różne rzeczy, no.
2: Ale różne, czyli
1: odkurzę
2: co?
1: Odkurzę ci też, odkurzę.
2: Mi?
1: Znaczy, no.
2: Mi. Bo mi ostatnio mój Konrad powiedział, że mi posprzątał w kuchni, to się zdenerwowałam.
1: O, posprzątał mi. W kuchni.
2: Mi. I posprzątałem ci w kuchni. Jak można tak do kobiety powiedzieć?
0: Wow.
2: Bardzo było mi przykro.
1: To nie fair.
0: Co mu zrobiłaś?
2: Nie pytaj.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Ja powiem wam, że ja jestem w tej grupie, która jak oddaje auto do mycia, to najpierw nim sprząta, bo jest mi tak głupio zawieźć samochód. Już pomijam kwotę, że ona po prostu za każdym razem jest coraz wyższa, bo pan mówi, albo nawet do mnie dzwoni, bywa. Pani Odeto, no jest taka informacja, jednak koszty sprzątania trochę wzrosły, gdyż robota nas przerosła. I odebrałam taki telefon parę razy i trochę się wstydzę wieźć ten samochód w takim stanie naturalnym. Więc trochę w nim sprzątam przed oddaniem.
1: Ale to bardzo uroczo.
2: Tak.
1: No?
2: A jak wychodzisz z hotelu, to sprzątasz po sobie łóżko?
1: Ogarniam, no.
2: No właśnie, tak żeby syfu nie zostawić. Tak, tak samo jest z tym samochodem.
1: To czystość świadczy o kulturze mieszkańców, kiedyś u mnie na pracy taki wisiał.
0: To z pewnością, ale myślę, że to jest też nasza bardzo taka polska cecha, wiecie, że są nawet takie filmiki trendujące w internecie, że my Polacy w restauracji zamiast po prostu jak zjedliśmy, to tylko odstawić właściwie sztućce, wstać i wyjść, zapłacić rachunek, to my na przykład nakładamy te talerze jeden na drugi, żeby kelner albo kelnerka miał, wiesz, tak, łatwiej, no. łatwiej do zebrania.
2: Ale wiecie, ja wiecie, co ja lubię? Ja sprzątam te talerze, wiem, że to nie elegancko i podobno nie wypada, ale ja je odstawiam i stawiam jeden, drugi, nie tylko dlatego, że tam jestem cały czas tą, co coś musi robić, ale jak sobie dobrze zjem, to się lubię tak się oprzeć. Ja lubię się wywalić na tym stole i tak sobie posiedzieć w końcu wygodnie i potrzebuję do tego miejsca.
0: A lubicie wylizywać?
2: A oni długo tych talerzy nie zabierają.
0: A wylizywać talerze lubicie po obiedzie? Jak był dobry?
1: No, to zdarza się. Zdarza się.
0: Tak?
1: Tak, no.
0: Mój człowiek,
1: ale to nie wiesz, no.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Słuchajcie.
2: Co?
0: Wniosek z tego spotkania, z tego posiedzenia.
1: No.
0: Naszej grupy sąsiedzkiej jest taki, że posiadanie wózka
2: jest nie sexy,
0: ale jest czasami konieczne.
1: W
0: pewnym wieku
1: plusy.
0: Robi się konieczne i ma swoje plusy, więc śmiało, naprawdę, śmiało.
2: Ja zamierzam się ukraść twój kod do domofonu, włamać się w nocy do twojego bloku i ukraść ci te wózki. Ja muszę cię ratować przed starością.
0: Skowi, wyniosłeś coś dzisiaj z grupy?
1: Tak, tak ja, że jest okej. Że jeszcze daje.
2: Słuchaj, a może ją namówimy chociaż na skuter albo na motocykl, no który ma sakwę, to będzie miała tamten swój wózek i będzie.
0: No skuter mam przecież.
1: No masz, ale to nie jest z tobą tak źle. No.
0: Ostatnia historia na dzisiaj.
2: Jaka?
0: Bardzo zabawna.
1: Masz skuter.
0: Mam skuter. Kupiłam sobie skuter jakieś 2 lata temu. Pojechałam tym skuterem po zakupy. No i wiadomo, że pod siedzeniem skutera jest całkiem duży schowek, więc tam można, nie wiem, kilo truskawek, prawda, butelkę mleka schować i tak dalej. I słuchajcie, pojechałam na zakupy i akurat weszłam, była promocja w takim sklepie meblowym, była jakaś taka super promocja i kupiłam sobie leżak na balkon. Mówię, super okazja, w czym wychodzę z tym leżakiem. Jak go zabiorę?
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Grupa sąsiedzka kończy już dzisiejsze spotkanie. Super, że byliście z nami. Przypominam, że wszystkie posiedzenia grupy sąsiedzkiej są w internetach.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Grupa osób miała zaatakować turystów w jednej z zabrzeńskich restauracji. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Czy barber może i powinien używać golarek elektrycznych? W faktach o zamieszaniu, jakie wywołały zalecenia głównego inspektora sanitarnego. Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu zdobywa super puchar UEFA. Niepokojąca sytuacja w Zabrzu. Do jednej z restauracji, w której przebywali turyści z Węgier, miała dostać się agresywna grupa osób.
2: Na tą chwilę nie ma jakichś osób ciężko rannych, są osoby, które były poturbowane. Miał być tam też w tej restauracji rozpojony gaz łzawiący. Policjanci, że tak powiem, teraz prowadzą intensywne działania do zmierzenia, żeby wyjaśnić tę całą sytuację.
1: Mówi aspirant Sebastian Biok z policji w Zabrzu. Wyjaśniane będą zarówno okoliczności tego zajścia, jak i ustalone osoby, które wzięły w nim udział. Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w Faktach, według ustaleń RMF FM polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Myślałam, że będzie to Białoruś, a więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
3: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydent Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł PiS Andrzej Śliwka.
4: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
1: Tu warto zaznaczyć, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Sanepid zamierza uściślić zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług fryzjerskich. Przedsiębiorcy wszczęli alarm po opublikowaniu kilka dni temu zaleceń dla branży beauty, które odradzały korzystanie z golarek elektrycznych. Według fryzjerów i barberów to istotna zmiana, która nie była z nimi konsultowana. Podkreślają również, że wbrew instrukcji GIS golarki można skutecznie zdezynfekować. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, zwraca jednak uwagę...
5: Pamiętajmy, że zalecenia mają to do siebie, że to nie jest przepis. My nie zakazaliśmy używania tych sprzętów, tylko zalecamy nie stosować, jeśli nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji. Jeżeli fryzjer czy barber przedstawi procedurę, która nas przekona, że on to wykonuje, czyli jest ta część mająca styczność ze skórą dezynfekowana, to nie będzie przeszkód w używaniu.
1: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli super puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Brąz Szymańskiego to trzeci medal biało-czerwonych na tych zawodach. W poniedziałek Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów, a wczoraj Pia Skrzyszowska była druga w biegu na 100 metrów przez płotki.
6: Fakty niezwykłe.
1: Cała Europa podziwiała częściowe zaćmienie słońca i całkowite, które było widoczne m.in. z Hiszpanii i Islandii. To było cudowne, naprawdę wzruszające. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Zrobiło się zupełnie ciemno i nagle znów nastał dzień. To było naprawdę piękne. Opisywała nauczycielka z Brazylii, która oglądała zaćmienie na Islandii. Nawet obserwacja części widowiska to było bardzo ciekawe doświadczenie. To było fantastyczne. Słońce było tak piękne, naprawdę niesamowite. Nigdy wcześniej tego nie widziałam, byłam zaskoczona. Mówiła 70-letnia turystka ze Szwecji, która przebywa w Wielkiej Brytanii. A na polskim niebie dziś nadal dzieją się piękne rzeczy. Warto patrzeć w górę i wypatrywać roju Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. I nie zapomnieć oczywiście o życzeniu. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Ja idę patrzeć w niebo. Polecam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: A słyszę, w Wielkiej Brytanii, słuchajcie, no, wyspy skwierczą w słońcu, umierają z pragnienia. Sytuacja na wyspach jest wysoce podbramkowa. Miniony miesiąc zapisał się w historii jako najbardziej suchy lipiec, jakie kiedykolwiek odnotowano, a szczyt fali upałów przypada właśnie na dziś i na jutro. Dlatego od razu łączymy się z Londynem. Tam czeka Bogdan Frimorgan, korespondent RMF FM. Witamy serdecznie, Bogdanie.
2: Uff, jak gorąco.
1: Buch, jak gorąco. Ja też tutaj się chłodzę. Też mam i nawadniam. Mam butelkę przed sobą. A ty masz szklankę wody tam obok siebie? Jest.
2: Chcę udowodnić. Tak, tak. Szklankę mam, mokry ręcznik na karku też, ale nic więcej, no bo wodę należy oszczędzać. Już nad 2/3 terytorium Anglii ogłoszono stan suszy. No, pada rekord za rekordem, bo mamy za sobą no, cały miesiąc skwaru, a upał wcale się nie kończy, choć za jakieś 3 dni może będzie nieco chłodniej. Ale dziś, Bogdanie, wystarczy się rozejrzeć. Miejskie parki są całkowicie wypalone. Ogrody zniszczone, rzeki wyschnięte lub z drastycznie niskim poziomem wody. W wielu regionach, w tym także i w Londynie, wprowadzono bezwzględny zakaz używania węży ogrodowych do podlewania trawników czy mycia samochodów. Każda kropla wody stała się cenna jak nigdy dotąd.
1: Rozumiem. A więc padają rekordy, ale poza tym to nic nie pada z nieba, prawda? A dzisiaj zbiera się, jak czytam, sztab kryzysowy rządu w Londynie w sprawie suszy. No, brzmi apokaliptycznie. Przesadzam?
2: Tak, tak. Politycy w tym składzie zbierają się naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. To tak zwana KOBRA, czyli sztab kryzysowy rządu. Głównym celem spotkania będzie koordynowanie działań służb ratunkowych, przedsiębiorstw wodociągowych, no i władz lokalnych. Rząd analizuje dalsze kroki mające na celu zabezpieczenie dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Mowa jest o wsparciu rolnictwa, no, mierzącego się z ogromnymi stratami w plonach oraz w przeciwdziałaniu rosnącemu ryzyka pożarów na terenach wysuszonych, to nieużytki czy lasy na przykład. No, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i oszczędność wody spada jednak na głowę każdego odpowiedzialnego obywatela, między innymi i na mnie, dlatego też tak. To szklanka wody, a nie cała wanna.
1: Czyli ta kobra syczy, żeby nie używać węży, tak?
2: A tak już kobra syczy, mówiłeś tak, Sharon, mówiłeś o Sharon. Sharon, ale nie wiem, czy Szekspir też nasz pamiętał takie upały, z jakimi sobie musimy radzić.
1: No tak. No to nie jest wiele hałasu o nic. Jak zaradzić temu kryzysowi? Jak padają jakieś konkretne propozycje?
2: Tak, całkiem ciekawe. Oczywiście sami Brytyjczycy zmian klimatycznych nie powstrzymają, no ale można podjąć kroki zapobiegające suszy. Eksperci twierdzą, że potrzebna w tej sytuacji jest fundamentalna zmiana w zarządzaniu zasobami wodnymi. W jaki sposób? Otóż, i to jest bardzo ciekawe, otóż wodę według ekspertów trzeba jak najdłużej zatrzymać na lądzie, czyli odejść od strategii prostowania rzek i umacniania brzegów, przez co ta woda biegnie coraz szybciej w kierunku morza.
1: No, wodę no, trzeba znamy z naszego kraju też te betonoze, tak, na brzegach, tak.
2: Dokładnie. Wodę trzeba jak najdłużej zatrzymać. No więc czas ponownie, twierdzą eksperci, polega się na naturze, na jej samoregulacji, co pozwoli jakby skumulować zasoby wody opadowe. Ponownie, twierdzą eksperci, polega się na naturze, na jej samoregulacji, co pozwoli jakby skumulować zasoby wody

0: Formułowanie taki troszkę oksymoron, a więc łączące paradoksy. No taki jest ten świat, pełen właśnie takich paradoksów.
1: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Nikola Grbić, czyli trener reprezentacji siatkarzy, wprost ze zgrupowania w Zakopanem. Dzień dobry, panie trenerze.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że pana widzę, że pan uśmiechnięty, że pan zadowolony, że pan wypoczęty, też mam wrażenie. Wypoczęci też siatkarze?
2: Tak, mieliśmy tydzień wolny i teraz oczywiście jesteśmy wszyscy z wakacjach i jest okej.
1: A kiedy zaczynacie taką pracę na ostro przed Mistrzostwami Europy, przed memoriałem Huberta Wagnera? No,
2: zaczynaliśmy wczoraj.
1: Czyli już się wszystko ruszyło?
2: Tak, bo mieliśmy jakieś trochę problemów z powrotem. Nie wróciliśmy się wszyscy razem i kilka zawodników i sztabowców wrócili w środę wieczorem. I dlatego przesunąłem za jeden dzień początek, ale zaczynaliśmy wczoraj, wszystko jest w porządku.
1: Będzie bieganie po górach? Jak za dawnych czasów, panie trenerze?
2: Nie.
1: To już nie te czasy, rozumiem.
2: Kiedy grałem, to teraz nie.
1: Teraz już się nie biega po górach, teraz się poważnie do tego podchodzi, ale jak patrzę na to, kogo pan zabrał na to zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, to myślę sobie, że pan nawet nie próbował mnie zaskoczyć. Dlaczego?
2: Nie, problem. Nie jest problem, ale oczywiście ta grupa, która skończyła w Chin ten turniej, mieliśmy wszyscy jeden tydzień wolny, bez treningu. A jeśli ja chcę kogoś innego, on musi być w formie. Nie w formie oczywiście za turniej, ale musi trenować. A dużo zawodników, kiedy my byliśmy w Stanach, ten trzeci turniej nie trenuje.
1: Panie
2: I dlatego... Tak.
1: Panie trenerze, dla

0: na te Mistrzostwa Europy, to rozumiem najważniejsza impreza sezonu. Pan też to mówił jeszcze przed finałem Ligi Narodów.
1: Tak, oczywiście, bo myślę, że nie jest jak VNL, nie jest ważny. Oczywiście jest ważny, gramy z bardzo mocnym przeciwnikami z całego świata. Mistrz Europy oczywiście nie będą grali Brazylia, Argentyna, Japonia, Stanach, dużo tych też mocnych zespół, ale oczywiście będzie pełna reprezentacja Włoch, pełna reprezentacja Francji, która nie była swoim najmocniejszym i najlepszym zawodnikami. To jest okazja, żeby się zakwalifikowali do Los Angelesa pierwsza. I myślę, że to dla nas jest bardzo ważny krok i dlatego to powiedziałem.
0: Ale to dla pana będzie przede wszystkim celem na tych Mistrzostwach Europy ten awans olimpijski. No, awans olimpijski to jest tylko złoto, tak na dobrą sprawę. Czy też obrona tytułu, to jest najważniejszy cel?
1: Tak. Tylko złoto jest daje nam możliwość kwalifikowania, tak.
0: I chce pan to załatwić już na tych Mistrzostwach Europy, ten awans olimpijski?
1: Oczywiście to jest pomysł. Nie tylko zakwalifikować się, wygrać turniej, żeby były mistrz Europy, obronić ten trofej zwycięstwo, które mieliśmy 3 lata temu. Też w Włoch, ale jak powiedziałem, to będzie bardzo, bardzo trudny turniej i ale myślę, że mam nadzieję, że będziemy wszyscy zdrowi, oczywiście.
0: A dla pana będzie łatwiej, czy trudniej, pańskim zdaniem będzie łatwiej, czy trudniej niż 3 lata temu?
1: Każdy raz jest trudniejszy, specjalnie teraz, bo teraz wszyscy są, wygraliśmy 9 medal, wygraliśmy, a Włochy nie zakwalifikowali, nie byli są między pierwszym 4 zespołem. Przegrali w ćwierćfinale 3-0. Jak przeszły sezon, kiedy graliśmy z Włochami, wygraliśmy półfinał Mistrzostw Świata. Wygraliśmy 3-0 w finalu VNL-u i potem będę Latwę 3-0. Każdy turniej zaczyna 0-0. Każdy turniej zaczyna z każdym zawodnikiem, trenerem, zespołem, który chce go wygrać.
0: Tak mówi Nikola Grbicz, trener reprezentacji siatkarzy, najlepszej reprezentacji na świecie, jeśli chodzi o piłkę siatkową.
2: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF24.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Nikola Grbić, czyli trener reprezentacji siatkarzy, wprost ze zgrupowania w Zakopanem. Dzień dobry, panie trenerze. Panie trenerze, pan ma najlepszą robotę na świecie, tak sobie myślę. Ma pan najlepszą drużynę na świecie, najlepszych siatkarzy na świecie. No to tylko, generalnie, tylko nie przeszkadzać. Dobrze myślę, czy nie?
2: Nie jest tak w sportu. Ja każdy raz mówię o tym, ja nie wiem, jeśli pan ogląda piłkę nożną, ale dużo lat temu był zespół Real Madrid.
1: Tak jest.
2: Gdzie oni mieli są na każdej roli mieli są najlepszego zawodnika na świecie. I myślę, że mieli są też nazywali ich Galacticos. Jak oni są, i był Zidane, Raul, Roberto Carlos.
1: I wy jesteście teraz Galacticos w siatkarce, rozumiem, panie trenerze.
2: Galacticos nie wygrali jeden trofej za dwa lata.
1: Ale pan już wygrał parę tych medali i parę trofeów pan zdobył, prawda?
2: Nie, oczywiście. Ja wiem, jak my mamy jakości, ja wiem, że my mamy świetnie zawodników, staw, federacji, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, ale dużo raz graliśmy spotkań, gdzie jeden albo dwa punkta zmieni wynik na końcu.
1: No ale taka jest siatkówka, pan przyznaje, że to taka jest siatkówka i tak te nerwy trzeba trzymać na wodzy.
2: Co musimy się starać robić, tym my musimy starać się przygotować się najlepiej możliwe i jeśli jest możliwe grać najlepiej możliwe, kiedy nasze najlepiej jest potrzebne.
1: To teraz a propos tych przygotowań. Wszyscy są zdrowi, panie trenerze, nikt nie narzeka, nikogo nic nie boli?
2: Jest kilka rzeczy, jak każdy raz, ale korzystamy te pierwsze trzy dnia, żeby ich przygotowali dla trudniej pracy.
1: Ale to kto narzeka w takim razie?
2: Jak?
1: Kto narzeka?
2: Jest Artur ma, Szalpuk ma coś, to wczoraj robił tylko siłownię, dzisiaj będę normalny, Forni ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za dwa dnia będziemy robić wszyscy normalnie. Myślę, że każdy zgrupowanie, każdy zawodnik, każdy o nich ma coś to. Jeśli jest pleco, jeśli jest...
1: Czyli jak nie narzeka, kolano, to jest źle. Lepiej jak narzeka generalnie.
2: To jest normalna sprawa, bo my trenujemy trudne, skaczemy każdy dzień i oczywiście każdy trening jest bardzo trudny, dlatego jeśli ty go robisz swoje najlepiej, oczywiście, że będę miał jakiś problem, jakiś ból gdziegoś, to jest normalne.
1: Panie trenerze, jeszcze zanim będą Mistrzostwa Europy, będzie memoriał Wagnera. Pan będzie eksperymentował podczas tego memoriału, czy chce pan go po prostu wygrać? Tam silne zespoły będą, bo będzie i Słowenia, i Francuzi, i Amerykanie.
2: Oczywiście mi to będzie turniej po naszym zgrupowaniu Zakopanem i oczywiście my jeszcze nie będziemy w formie. To nie jest pomysł. Pomysł jest, żeby się przygotowali za Mistrzostwa Europy. Będzie jeden dobry test, gdzie wszyscy będą mieli szans grać. I oczywiście to jest trzy dnia z rzędu. I nie mogę grać ni z jednym zawodnikiem trzy dnia, trzy spotkania.
1: Czyli będzie pan zmieniał, będzie pan rotował.
2: Będę rotował oczywiście oczywiście będę się starał wygrać każdy mecz z zawodnikami, którzy będą grali.
1: Panie trenerze, Kamil Semeniuk będzie wchodził teraz z ławki rezerwowych? To już tak zostanie?
2: Fantastyczne pytanie.
1: Cieszę się.
2: Myślę, że on jest fantastyczny zawodnik i naprawdę on jest jedyny, z którym ja byłem od pierwszego turnieju. Naprawdę i każda rola ja mu zadam, on każdy raz jest gotowy, jeśli na ławce, jeśli zaczyna, jeśli tylko zagrywka, jeśli i naprawdę to jest zawodnik, który każdy trener naprawdę.
1: Czyli się nie obraża, kiedy siada na ławce na początku meczu?
2: Nie, on jest, nie.
1: Panie trenerze, to trochę o Mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz to z Portugalią, ale najtrudniejszy będzie z Bułgarią, pana zdaniem, bo w Sofii, bo gospodarze?
2: Będę jeden od najtrudniejszych, ale gramy dzień przed z Ukrainą. I jeśli my myślimy już o Bułgarii, myślę, że to będzie błąd. Musimy myśleć tylko krok po kroku.
1: Dla pana takim celem minimum to jest finał tych Mistrzostw Europy?
2: Jeszcze raz?
1: Finał Mistrzostw Europy to jest dla pana cel minimum?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest mój cel, jest cel każdego, żeby staramy się wygrać. Potem oczywiście jest dużo rzeczy, na które może być nie mamy możliwość, jak powiedzieć, wpływ. Nie możemy robić dużo rzeczy, bo nie zależy od nas.
1: Tak mówi Nikola Grbicz, trener reprezentacji siatkarzy, najlepszej reprezentacji na świecie, jeśli chodzi o piłkę siatkową.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Dzisiaj w historii dla dorosłych cztery wesela i pogrzeb sobie sam. Ale opowiemy tylko o jednym ślubie.
1: Te cztery wesela to było oczywiście kłamstwo, żeby was ściągnąć przed głośniki. Opowiemy o jednym ślubie, ale książęcym.
2: I to będzie o ślubie naznaczonym nieżyjącymi zwłokami umarłych trupów.
0: Tak, tych trupów będzie dokładnie, bo liczyliśmy sztuk 7.
1: A wszystko ku przestrodze, żebyście byli ostrożni.
2: Tak, bo dzisiejszy odcinek nauczy nas, żebyśmy unikali różnych rzeczy.
0: Niemniej, będzie to historia, bo wszystko, o czym usłyszycie, to prawdziwe fakty autentyczne, które wydarzyły się w rzeczywistości.
1: Choć momentami nie będziecie w to wierzyć.
2: Warto
1: nas posłuchać.
2: Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o jeansowych oczach.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Gdyby ta piosenka miała inny tekst i inne słowa, to nazywałaby
1: inną
2: się...
1: Inną melodią, to by była inną piosenka.
2: To nazywałaby się wtedy Miała matka syna. A tak, proszę bardzo, zupełnie inaczej się nazywa.
1: Dobrze, historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Dzień dobry, witamy. Dobry wieczór. Nasze produkcje historyczne, warto o tym wiedzieć, są wysoko cenione przez nieprofesjonalistów.
0: Bardzo wysoko. Dzisiaj zajmiemy się ślubami i weselami.
2: I to jest bardzo historyczny temat, bo były takie wesela na Podkarpaciu, że historię to do dzisiaj dzieciom się opowiada.
1: Ja tak dla rozluźnienia podrzucę na początek temat, ile zgonów na weselu może zepsuć wesele.
0: Wiesz co, to zależy. To zależy. Jest takie podkarpackie prawo weselnego czasu zgonu, które to prawo wyraża się w prostym jak budowa kieliszka wzorze. WS równa się X razy Y łamane przez H do T1 do T2. Gdzie WS to jest wesele stop, czyli zniszczone jest, a X to jest liczba zaproszonych wujków.
2: Czyli niech zgadnę. Y to jest liczba wujków, którzy odpadli, przegrawszy z procentami.
0: Dokładnie. H to w tym wzorze jest zakładany czas trwania wesela, a T to są czasy zgonów pierwszego i ostatniego wujka.
2: Niektórzy podobno do wzoru dokładają jeszcze wielkość W.
0: Tak.
2: I to są ci wujkowie, którzy jeszcze stoją na nogach, ale widzisz, że tu już nic z nich nie będzie. Już podstawiasz dane do wzoru i to się równa coś tam, nie?
0: Dokładnie.
1: O czym on mówi?
0: Ono to prawo nam mówi, że mogą na weselu zezgonować nawet wszyscy zaproszeni wujkowie pod warunkiem, że to się rozłoży w czasie. Bo jak jest za duże zagęszczenie zgonów wujków na stole w jednym momencie, no to nie ma tylu respiratorów na Podkarpaciu.
1: Dobrze. Dobrze, daliśmy teoretyczny podkład pod dzisiejszy temat, a teraz jedziemy z konkretami. Dobrze. Proszę bardzo.
0: Znalazłem takie historyczne wesele z 7 zgonami i to takimi na śmierć.
1: Notujemy.
0: Jest rok 1867. Turyn, młodszy syn Wiktora Emanuela II, monarchy Królestwa Włoch, żeni się z dziewczyną nie z królewskiej rodziny.
2: Bardzo ładny kopciuszek. Bajki dla dorosłych w poniedziałek.
1: Tak, i na rmfon.pl w każdy dzień tygodnia.
0: Przepraszam, mogę?
2: Możesz, to była autoreklama, tak?
1: Możesz.
0: Panna młoda to Maria Victoria dal Pozzo della Cisterna.
1: Della Cisterna?
0: Cisterna.
1: To jakaś rodzina Obajtka?
2: Nie, bo wtedy to ona by była Della Cisterna von Orlen.
0: Nie, panna młoda Maria Victoria dal Pozzo della Cisterna, w skrócie Cisterna. Ona była jedyną dziedziczką potężnej fortuny na terytorium dzisiejszych Włoch. Ale to naprawdę taka siura, że hej.
1: No to wszystko idzie jak po maśle na razie. Budżet na wesele raczej mieli nie wąski.
2: Na cztery wesela. I to każde takie, wiecie, z wiejskim stołem, tam z prosiakami, ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, z bimbrem z Podkarpacia.
0: Ale właśnie tutaj zaczęło się sypać. I o tym za chwilę.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Można by pewne rzeczy dodać, jakieś tam tamburyno czy trójkąt do tej piosenki, ale po co? Czy to nie byłoby naddanie popularna redundancja? Byłoby.
1: Tak.
0: Ale muzyka niech idzie tak,
1: dla
0: jak jest.
1: Dla przyjaciół nadmiar.
0: Tak, niech ta muzyka idzie tak, jak jest.
2: Z naciskiem na redundancję. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj temat, przypomnę, historyczny ślub i wesele, które wiele uczą.
1: Tak. My mamy dużo wiedzy i się podzielimy. Przypomnę, jesteśmy na weselu Marii Cisterny i Amadeusza księcia Włoch.
0: Jak do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem? Jak w przypadku planu oczywiście Barbarossa napadło Niemiec na Związek Radziecki, prawda? Pamiętacie?
2: Tak. Na początku Niemcom szło ok, ale natrafili na Stalingrad.
0: Dokładnie. No. I takim Stalingradem na ślubie i weselu Cisterny z Amadeuszem było wręczenie pannie młodej przez króla Włoch Wiktora Emanuela, tatusia pana młodego przyszłego teściunia, sznura pięknych pereł.
1: No, oni pewnie na zaproszeniu mieli napisane żadnych prezentów, XIX-wiecznych odkurzaczy, czyli tamtych mioteł, tylko gotówka.
0: Ale nie wiem, co mieli w zaproszeniu napisane, ale perły przynoszą pecha i ich się nie daje.
1: Perły pannie młodej to jakbyś dał, nie wiem, łysemu szczotkę.
0: Na przykład, no.
2: To znaczy, nie, no można łysemu mu dać szczotkę, ale taką małą. To sobie z niej zrobi taką ciekawą szczoteczkę do mycia zębów.
0: Dokładnie. Młoda dostała perły, nasza cisterna. W sensie, i zaczął się wspomniany Stalingrad w tym momencie.
1: Czyli ten pech.
0: Dokładnie, zaczął się pech. Dama dworu, na początek odpowiedzialna za ubranie panny młodej w suknię ślubną, powiesiła się na żyrandolu.
2: I fajnie. A są jakieś szczegóły?
0: Są, że żyrandol nie był elektryczny, tylko był na świeczki. A garderobiana powiesiła się z bukietem panny młodej w dłoni z kwiatków pomarańczy.
2: Magicznie. To jest godne obrazu. Tak. Taki, nie wiem, malczewski albo boznański.
0: Nie. Lepiej jakiś taki francuski impresjonista, wiesz, żeby nadać temu wszystkiemu dynamiki. O.
1: W każdym razie, obraz piękny, martwa natura.
0: Dokładnie. Ale panna cysterna wchodzi do komnaty, tak patrzy i mówi, czy ktoś ją może, przepraszam, rozdyndać? Czy jest wesele, czy nie ma? Halo.
2: Ona pewnie biedna chciała powiesić na żyrandolu suknię, a powiesiła się. No, to takie fatalne przyjęzyczenie to się zdarza.
0: To trzeba uważać jednak. No to w każdym razie mamy już na tym słynnym królewskim weselu trup sztuk 1. Za chwilę przejdziemy do trupa numer 2. Zostańcie z nami.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Bujaj się genial, bo dzisiaj niedziela, pójdziemy na spacer w Aleje. Tak mi ta piosenka przypomniała tą starą polską.
0: A dlaczego
1: piosenkę.
0: On w Aleje ją chciał? W Aleje Zasłużonych chyba, że nie.
1: Możliwe, w Aleje Zasłużonych albo Jerozolimskie.
2: To mógł być piękny spacer, na szczęście tak. Nie dopisali reszty.
0: Dobrze, historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj cała magia wesel na jednym przyjęciu. Jeżeli wasze wesele, a słuchacie nas w sobotę, jeszcze trwa, to wyślijcie orkiestrę na barszczyk i puśćcie gościom.
2: Tak, a my wracamy do tematu. Druga połowa XIX wieku, trwa królewskie wesele syna króla Włoch i panny cysterny, dziedziczki giga majątku.
0: Dokładnie, skończyliśmy na pierwszym trupie, powiesiła się garderobiana, która miała przygotować strój pannie młodej.
1: I płynnie przechodzimy do trupa numer 2, babam!
2: Słusznie, bo po numerze 1 jest trup numer 2. Bardzo profesjonalnie ze strony trupów, że umierają po kolei, że we właściwej kolejności. Dobrze. Bez głupot.
0: Słuchajcie, trzeba wam wszystkim wiedzieć, że to działo się w maju. Co jest o tyle istotne dla drugiego trupa, że słońce ostro grzało tamtego dnia.
1: No, wiesz, na weselu czy tam się ostro się grzeje. No słońce nie jest wyjątkiem. No bawiło się wujka Staszka na podkarpackim weselu. Tylko wujek jest mądry doświadczeniem i zje wcześniej rosół. A słonko rosół nie zjadło.
0: No i tak słonko dało w palnik, że poraziło udarowo oficera konnicy, który miał konwojować wesoły pochód. Tak mu nagrzało do hełmu, że ten spadł z konia i zginął na miejscu. Ale w koło kocił się maj. Tam były girlandy kwiatów, radosny tłum.
2: W sumie piękna śmierć, bo to tak, giniesz szybko z rąk słońca, z obrazem maja na powiekach.
1: Tak.
2: Myślę, że reszta gości, umierając po latach w swoich łóżkach, zazdrościła temu oficerowi śmierci jak z wiersza wieszcza.
0: Tak. Ale tak to jest na weselach, jak oszczędzasz na transporcie weselnym, prawda? My, korzystając z okazji, polecamy limuzyna na wesele.biznes.eu, bo to jest tanio, jest elegancko, nikt nie umiera. Chyba, że ze starości, no ale to...
1: No dobra, ale co zrobili z tym oficerem? No, ciężko trupa w orszaku wieść weselnym, nie? No. Co powiesz, jak chłopaki bramę dla flaszki postawią? Co im powiesz?
0: Nie, tego oficera to na pobocze, go w kukurydzę tam nogą i pojechali dalej. I nie wiedzieli, że tam, gdzie było to dalej, tam czaił się kolejny trup. Trup numer 3.
1: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Historycy ich nienawidzą, bo oni, czyli my, znamy i mówimy prawdę.
0: A przy okazji tak skupiamy się tylko na faktach, które sprawnie i z taką wrodzoną nam gracją obiektywnie komentujemy.
2: A ja przypomnę, jesteśmy przed weselem włoskiego księcia Amadeusza z cysterną, bo no tak się nazywała panna młoda, to jest fakt.
0: Tak. No. Nie żyją już, wymienię może w kolejności chronologicznej, nie żyje garderobiana, nie żyje oficer eskortujący orszak panny młodej. Tadam.
1: A któż to za winkla wyciąga nogi, a któż to?
0: A to wyciąga nóżki odźwierny. Odźwierny miał, stąd sama nazwa, prawda, że jest odźwiera. On miał najbardziej skomplikowane zadanie na całym weselu. On miał otworzyć przed orszakiem bramę pałacu. I No spieprzył to.
2: Ale jak można spieprzyć otwarcie drzwi? No. Można zepsuć otwarcie autostrady, supermarketu, konserwy rybnej, ale otwarcie drzwi? Jak?
0: To pozostanie tajemnicą Odźwiernego. Ale Orszak przyjechał. Brama zamknięta. Takie małe królewskie fopu, prawda? Fopu, fotopą i topete. Odźwierny nie mógł sobie z tym poradzić, że dopuścił do tego, że zawiódł królewską rodzinę i popełnił chłopiec samobójstwo.
1: Ale nie mógł po prostu powiedzieć: ups, sorry, no sami są twórz to wypasione bogacze. I przeszedłby do historii ruchu socjalistycznego.
0: No widzisz, no, może nie wiedział. No nic, no. Panna młoda zajechała. W każdym razie otwarli bramę, wjechali, rozpoczęły się długie i nudne uroczystości ślubne.
2: A wiemy, jak to jest, jak się proboszcz chce popisać w trakcie kazania. Bo król jest, tam, wiecie, ministranci wolniej chodzą. No kojarzycie sytuację.
0: Tak, tak. I dlatego tutaj, w kaplicy królewskiej, zapoznajemy się z czwartym trupem.
1: Gościu zmarł z nudów?
2: No, poniekąd. Ja czytałem o tym. Bo wiemy, jak to jest na nudnej uroczystości. Bawisz się długopisem, w książeczce do nabożeństwa w rogu kartki zrobisz sekret, tam kto tu zagląda, ten tak wygląda. No, kojarzycie, nie?
0: Tak, a oficer Gwardii Królewskiej, może dlatego, że nie dali mu książeczki do nabożeństwa, bawił się bronią ceremonialną i... no, strzelił już sobie w łeb, w głowę. I zginął jako trup.
1: Ale co mu strzeliło do głowy? Zapytał wielebny. Kula, odpowiedzieli wierni.
0: Kula ojcze, dodali nawet.
2: Boże, nie byłem na takim nudnym kazaniu, żeby se strzelić w łeb. To jest rekord.
0: A u nas nudno nie będzie, w łeb sobie nikt nie strzeli, bo za chwilę, uwaga, trup piąty. A przecież jeszcze wesele się nie zaczęło, prawda?
1: Zostańcie z nami, jak się nie boicie.
0: My się boimy, ale zostajemy.
1: Kołysząca ta muzyka w naszym radiu jest, nie?
0: Ja bym chciał, żeby tę piosenkę wykonywała Kylie Minogue. I ona tam, bo ona by tam, żeby to było w refrenie.
2: Rzeczywiście, tego by tutaj brakowało, nie wiedziałem.
1: Ale też byłaby fajna metalowa wersja tego utworu.
0: Tak. O, behemot, nie?
1: Tak, taka z żelaza.
2: Ale że behemot, a w kurkach Maryla Rodowa.
0: Ale wszyscy się krztuszą zakrętkami od butelki, nie?
1: No, fajne.
2: Czy możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka?
0: Dziś w historii dla dorosłych motyw radosny, bo o ślubie i weselu księcia włoskiego Amadeusza z bogatą panną Cystę.
1: Tak, z domu Orlen von Zeppelin. Uroczystości zakłóciły nieodpowiedzialne, przypomnijmy, zgony osób powiązanych, ale nie sznurkiem, tylko obecnością na uroczystościach.
2: Ale ludzie to się nie potrafią zachować na weselu, nie. Co?
0: Dlatego my teraz płynnie, bo przechodzimy do trupa numer 5. Po włosku cinque.
2: Cinque. Słuchajcie, ja bym w tym momencie ewakuował się już z wesela. Ja bym tam wcisnął młodemu kopertę za marynarkę, złapałbym nóżkę kurczaka za rączkę i bym zmykał. A bo to wiadomo, co będzie w rosole, no tak. Czy dożyje rosołu, czy jak kura, nie, no nie wiesz.
0: W każdym razie skończył się ślub kościelny i zaczął się teraz cywilny, prawda? I prowadził go przewodniczący senatu.
2: Czyli tak jakby teraz Grodzki udzielał ślubu, tak?
0: Marszałek, tak.
1: No
0: tak.
1: I nie daj Boże, musiałbyś wynająć jednostkę grom do pilnowania kopert, chłopie.
0: No w każdym razie ten włoski przewodniczący włoskiego senatu wkrótce po ślubie, tam po przemówieniach, z wrażenia, z emocji zmarł na zawał.
2: Kurczę, jeszcze nie polali, a już impreza zaliczyła 5 zgonów. Nie potrafią się ci Włosi bawić.
0: Kompletnie.
2: Nie potrafią.
0: Ale ponieważ nas czas goni, prawda, jak weselnych gości stary bigos, to zajmijmy się szóstym trupem. No. Otóż po ceremonii państwo młodzi wyruszyli na stację kolejową, by ruszyć w podróż poślubną.
1: Aha, czyli dalsza część imprezy miała być w Warsie. Jajeczniczka z frankfurterką i piwko bezalkoholowe.
2: No to wujek cisterny Don Canister sobie nie zatankuje.
1: Nie.
2: Będzie niepocieszony.
0: Tak? A Don Distributore to po prostu też płakał, jak dawał kopertę, bo się zorientował, w co on się wpakował.
1: Dobra, dość tych rozczarowań weselnych, dawaj szóstego trupa.
0: Ten szósty trup to zawiadowca stacji, który był zestresowany, przerażony był swoim zadaniem. No i tam książęca para wsiada do tego swojego pendolino na jego stacji, prawda? I on nie zachował należytej ostrożności. On sobie z wrażenia wyłączył BHP i wpadł pod koła nadciągającego innego pociągu.
2: No cóż, no takie bywają koleje rzeczy. W dalszym ciągu ta śmierć na posterunku lepsza jest od śmierci na postronku.
1: Także... ta garderobiana, nie? No.
0: Ale pytam teraz, czy przebije ją śmierć numer 7? Zostańcie z nami, to się przekonacie.
2: albo i nie.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Teraz zmienię temat, bo gdyby były przyznawane Oscary albo Złota Piłka za najbardziej spaprane śluby i wesela, to to, o którym dzisiaj opowiadamy, byłoby murowanym kandydatem. Szczególnie w kategorii najwięcej zgonów.
0: A chodzi o, wyjaśnię niezorientowanym, gdyż takowych nie brakuje, chodzi o zgony nieodwracalne. Nie te takie typowe weselne zgony, gdzie w poniedziałek zmartwychwstajesz, bo trzeba do roboty, nie?
1: Jeśli dopiero teraz włączyliście radio i jesteśmy, wyjaśniam, na ślubie i weselu u księcia Włoch Amadeusza, przyszłego króla Hiszpanii i jego wybranki Marii Cisterny. Druga połowa XIX wieku.
0: To może podsumujmy teraz dotychczasowe zgony ślubno-weselne, prawda? Było ich do tej pory 6, w tym 5 na stacji kolejowej. Król Wiktor Emanuel II, po niemiecku Zwei, ojciec pana młodego, przestraszył się tego ostatniego wypadku i on mówi: ej, nie, to zawracamy całą ślubną ekipę do pałacu.
2: A to brzydko, bo to jest tak, jakby na weselu w górach nie pozwolić gościom skorzystać z kuligu, bo baca zginął.
0: No nie było to najlepsze posunięcie króla, bo w drodze powrotnej członek eskorty honorowej Francesco de Verset, hrabia Castillon, spadł z konia pod koła powozu nowożeńców, ten przejechał po nim, bo nie wyhamował, zmiażdżył hrabiemu pierś i hrabia poniósł śmierć na miejscu.
1: Rosołu jeszcze nie podali, o krokiecie nie mówiąc, a tu tyle wrażeń.
0: No, nawet jakby sobie młodzi na wesele zamówili dmuchańce, fotobudkę, taki wielki napis love, to by tylu atrakcji nie mieli.
2: Tak.
0: I uwaga, bo do tego momentu przebiegu wydarzeń możemy być pewni.
1: Zalatuje Wołoszańskim.
0: No, co było dalej, historia milczy. I tutaj, tu możemy jedynie stawiać pytania. Czy był Bogracz i dlaczego?
2: Dlaczego nie grano miała matka syna? Dlaczego nie było zabawy w zabieranie krzeseł? Dlaczego zespół nie zaśpiewał cudownych rodziców mam?
1: Niestety, te pytania już na zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Ale ich stawianie to immanentna część pracy historyka.
0: Tak to jak kołatanie do drzwi. Do drzwi, o których wiadomo, że pozostaną na zawsze zamknięte. Aczkolwiek to kołatanie odbije się echem w zamkniętej za nimi przestrzeni i może, powtarzam, może wsłuchując się w to echo, poznamy kształt tajemnicy.
2: Poszerzajmy granice poznania i jedzmy żurek, bo on daje siły, a te są potrzebne.
1: I o kiełbasce nie zapomnijmy do żurku.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Tak analizuję to, co dzisiaj zostało powiedziane. I mam takie wrażenie, że gdyby Marconi nas słyszał, ojciec radia, prawda, dziadek nas wszystkich, mentalny, gdyby nas słyszał, to stwierdziłby: a może ja jednak nie będę tego radia wynajdywał, może ja tego ludzkości nie zrobię.
1: Ja inaczej powiem, że po tym, co mówiliśmy, albo inaczej, gdyby Szekspir znał tę historię, którą opowiedzieliśmy dzisiaj, ogarnąłby z tego kilka dramatów.
2: Tak, w tym większość romansów. Słuchajcie, jeśli ktoś włączył dopiero teraz, przypominamy, że cała historia dla dorosłych do odsłuchania na rmfon.pl. Tam czekają na was podcasty, a zapraszają radiowcy bez cenzury. Szukajcie nas na Instagramach, szukajcie nas na Facebookach. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o jeansowych oczach.
1: Przepraszam, uwaga, nie szukajcie, tylko znajdźcie.
0: Inaczej, szukajcie nas, a znajdziecie.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Marcin Romanowski przebywa poza Unią Europejską. Potwierdził to jego obrońca i dodał, że będzie wnioskował o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Po wypadku na S8 w Łódzkiem droga jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. W faktach będziemy też w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał tenisowego turnieju z Eliną Świtoliną. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wieczorem na portalu X Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. Dodał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym jego klienta. Jak ustalił nasz dziennikarz, wniosek przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Bartosz Lewandowski uważa, że w związku z tym, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii, nie ma podstaw do utrzymywania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania. Zapowiedział, że wystąpi o jego uchylenie. Więcej o tej sprawie, a także o ustaleniach naszego dziennikarza piszemy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Wolbusz i Studzianki osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Do 265 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Prezydent tego kraju poinformował, że 496 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju, a ich epicentrum znajdowało się w departamencie Choco. W wielu miejscach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Kolumbijskie władze ogłosiły 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Teraz w faktach. Włochy jeszcze przez co najmniej godzinę całkowicie wstrzymane są odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Od 8 sierpnia odwołano tam już prawie 700 lotów, a problemy z podróżami dotknęły około 100 tysięcy osób. Wielu turystów próbuje opuścić Sycylię pociągami i promami. Część pasażerów korzysta też z innych lotnisk, m.in. w Palermo. I w faktach wracamy teraz do Polski. Tatrzański Park Narodowy wprowadza zmiany na trasie do Morskiego Oka. Od 1 września konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3 km zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. To pilotażowy program mający na celu ochronę zwierząt. Co to oznacza dla turystów, to wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
2: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
0: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Nie wcześniej niż o 2:00 rozpocznie się półfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto z udziałem Igi Świątek. Nasza tenisistka o finał zawalczy z Eliną Świtoliną z Ukrainy. Obie panie zameldują się na korcie, tak jak wspomniałem, nie wcześniej niż o 2:00. To spowodowane jest opadami deszczu. Będziemy śledzić to spotkanie dla was i wrócimy do niego jeszcze w kolejnych faktach. A na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej. Tak mówił na naszej antenie Filip Nowak. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia odniósł się w ten sposób do pytania, czy nie obawia się, że lekarze będą odchodzić do prywatnej ochrony zdrowia, jeżeli zostaną wprowadzone limity zarobków.
3: Usłyszałem o tym, że w prywatnej ochronie zdrowia jest ta możliwość dłuższego pracowania, wyższych zarobków, natomiast wymaga to dokończenia, że nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze ewentualnych klientów, jest duża konkurencja.
4: Czyli pan się nie obawia, panie prezesie, tego, że będą lekarze odchodzić do prywatnej służby zdrowia, jeżeli zostanie wprowadzony ten limit 240?
3: Ja myślę, że dobrze jest, żeby każdy, kto chce pracować i korzystać ze środków publicznych, podjął taką decyzję, że chce pracować i mieć pewne finansowanie, mieć jasny kontrakt, mieć gwarantowaną liczbę pacjentów i pomagać ludziom, bo do tego jesteśmy stworzeni, albo ktoś chce pracować w prywatnym biznesie. To jest wolny kraj.
4: Ale to powinno być albo-albo?
3: Myślę, że jeżeli byłoby albo-albo, jest za wcześnie na to, żeby wprowadzić taką regulację. Natomiast dobrze jest,
4: ale
3: żebyśmy...
4: powinniśmy do tego dążyć, pańskim zdaniem, tak?
3: Ja nie wiem, czy powinniśmy dążyć. Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
4: Czyli minimum pół etatów w państwie. W służbie zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
3: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
4: To jak duża jest ta skala problemu według waszych wyliczeń? Ilu jest takich lekarzy walizkowych w Polsce? Procentowo potrafi pan powiedzieć?
3: Procentowo jest mi trudno powiedzieć, bo czy uznajemy za lekarza walizkowego kogoś, kto pracuje w dwóch, trzech miejscach, czy kogoś, kto pracuje w 5-10. My wiemy, jakiego obszaru.
4: A są tacy lekarze, którzy pracują tylko w jednym miejscu? Tak zapytam?
3: Oczywiście, że są. Tacy, którzy są związani z jednym miejscem udzielania świadczeń i nie ukrywam, że jako pacjent uważam, że to jest bardzo korzystna sytuacja.
4: A nie uważa pan, że przy tym limicie zarobku 240, przy obowiązku pracy co najmniej pół etatu w publicznej służbie zdrowia, czy nie zaczną opadać szpitale? Czy nie będziemy mieli takich przypadków chociażby jak w Miastku?
3: Miastko jest świetnym przykładem na to, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów.
4: Czyli mówi pan tak, jakby było za dużo szpitali w Polsce?
3: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
4: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
3: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
4: No, pan powiedział, że ich jest za dużo.
3: Nie, to pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym. Proszę nie mówić, że ja jestem za likwidacją szpitali, bo jestem wrogiem likwidacji szpitali. Jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców.
4: Lekarzy w Polsce brakuje?
3: Uważam, że lekarzy w Polsce jest sporo. Uważam, że wystarczy do tego, żeby realizować świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli odpowiednio zorganizujemy system ochrony zdrowia.
4: Źle rozlokowani, jednym słowem, tak?
3: Nie, ja uważam, to co powiedziałem, zanim weszliśmy teraz w internetową przestrzeń, że bardzo istotne jest to, żeby zmieniać profil działalności szpitali, nie likwidować, ale dostosowywać do potrzeb pacjentów i konsolidować się. Wówczas liczba lekarzy będzie właściwa, tym bardziej, że tych lekarzy będzie coraz więcej. Postawiliśmy na edukację.
4: Jak słyszę taki język, restrukturyzacja, zmieniać, dostosowywać, no to gdzieś trzeba zlikwidować, prawda? Gdzieś jakiś oddział trzeba zamknąć.
3: W żadnym wypadku, panie redaktorze, nie zgadzam się z teorią, którą pan głosi, że coś trzeba likwidować. Jeżeli mamy oddziały chirurgiczne, pracujące całą dobę, 7 dni w tygodniu. I takich oddziałów mamy z 200 w Polsce, 180 powiedzmy. A zabieg na ostro wykonywany jest jeden w tygodniu, to aż się prosi o to, żeby ten oddział działał w systemie planowym. Żeby w weekendy był tylko dyżur pod telefonem, pacjenci są zaopatrywani planowo, bo tego potrzebują mieszkańcy.
4: To jeżeli mi się coś stanie, to gdzie mam jechać w takim razie?
3: Do szpitala, który oferuje po pierwsze mocną zabiegówkę, po drugie wielodyscyplinarną opiekę, bo nie wiadomo co panu jest, jak się pan źle poczuje i w którym to zabezpieczenie jest profesjonalne. Ilość wykonywanych zabiegów to jest doświadczenie personelu medycznego, nie tylko lekarzy i bezpieczeństwo pacjenta.
4: A lekarze mówią tak, dobra, to będziemy pracować w takim razie te pół etatu, proszę bardzo, ale ani godziny więcej. I wtedy ciekaw jestem, jak wy sobie poradzicie.
3: I co to będzie odpowie? Motywacja do tego, żeby szpitale, w których raczej jest tych zabiegów na ostro mniej, przechodziły na działalność planową dla bezpieczeństwa i dobra mieszkańców, żebyśmy nie doprowadzili do tego, co obserwujemy w miastku.
4: To pan mówi tak, szpitale, jeżeli ja dobrze pana rozumiem, może mnie pan znowu poprawi. Nie będziemy absolutnie likwidować szpitali, ale będziemy ograniczać ich godziny pracy w takim razie. Czyli teraz nie 24 godziny, ale powiedzmy 8 godzin. No to owszem, to nie jest likwidacja, ale dostępność jest mniejsza.
3: Oczywiście, że nie, ponieważ w takich szpitalach będą funkcjonowały ambulatoria, które proste zabiegi, prosta pomoc taka, która nie wymaga tego doświadczenia, o którym mówimy. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o godzinach pracy. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali...
4: Ale to za godziny proponowałbym, pracy pan płaci przecież.
3: Ja proponuję, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest bezpieczne i korzystne dla mieszkańców danego obszaru, bo to jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem nie jest omawianie tego, ile godzin lekarz powinien pracować, ile ma być czynny oddział. Jeżeli oddział jest potrzebny, funkcjonujący 24 godziny na dobę, to ma tam zostać.
4: Dobrze, powiedzmy, że te wszystkie reformy wchodzą w życie. Gdzie pan sprawdzał, będą kary dla dyrektorów szpitali, jeżeli będą płacili więcej?
3: Takie jest założenie. Jeszcze nie mamy ostatecznego brzmienia ustawy, ale takie jest założenie, żeby były właśnie kary dla dyrektorów, którzy przekraczają te normy. Ale jeśli chodzi o kary, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Czyli jeśli o tym, jak chcecie kontrolować w takim razie polskie szpitale, tak?
3: Narodowy Fundusz Zdrowia jest taką instytucją, która jest mocno przeceniana, jeśli chodzi o kompetencje, bo wszystkim się wydaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić sposób leczenia, wynagrodzenia.
4: W dyspozycji.
3: No właśnie. I chcielibyśmy jeszcze lepiej zapanować nad środkami, którymi dysponujemy, bo to są środki państwa, również pana redaktora.
4: Tak jest, oczywiście. W związku z tym, co będziecie... Chce pan mieć większą możliwość kontrolowania polskich szpitali?
3: Oczywiście, że tak. Chciałbym, żebyśmy mieli po pierwsze większą liczbę kontrolerów, czyli mogli skontrolować większą liczbę placówek. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli zatrudnić profesjonalistów, którzy dzisiaj nie chcą u nas pracować, bo za mało płacimy. I uniemożliwiamy kontrolerom pracę w systemie.
4: A ile pan do tej pory w tym roku przeskontrolował polskich szpitali?
3: W tym roku to jest już, powiedziałbym, ponad... Nie potrafię odpowiedzieć szczegółowo, ale jest to dużo więcej w tym roku przez te pół roku niż w zeszłym roku przez 10 miesięcy.
4: A gdyby nie było afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, to by nie było tych kontroli, panie prezesie?
3: Nie, kontrole były cały czas. W zeszłym roku tych kontroli było bardzo, bardzo dużo.
4: To kiedy pan się dowiedział o tym wszystkim, co się dzieje w Warszawskim Szpitalu Południowym? Dopiero z mediów.
3: Szpital Południowy był kontrolowany znacznie wcześniej, przecież kontrolowaliśmy chirurgię.
0: Szef NFZ-u Filip Nowak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My do tej rozmowy wrócimy również w Faktach o drugiej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że doszło do, cytuję, wycieku danych sięgających blisko 19 milionów obywateli polskich. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym, dodał Krzysztof Gawkowski. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Adamie, co mogło być przyczyną takiego wycieku danych?
2: Jakby przyczyny tutaj na pewno mamy dwie fundamentalne. Pierwszą i główną przyczyną są sprawcy, czyli ludzie, którzy według wszystkich dotychczas przeprowadzonych analiz są przestępcami, którzy nie chcą udawać takich bardzo złych, tylko takich trochę dobrych. Czyli nie mówią, ukradliśmy wasze dane i teraz będziemy je sprzedawać, a jak nam nie zapłacicie okupu, tylko mówią, ukradliśmy wasze dane, ale jak nam zapłacicie za test bezpieczeństwa, którego nie zamawialiście, to waszych danych w internecie nie opublikujemy. No a drugą przyczyną są zaniedbania po stronie firmy, która okraść się dała, bo choć dzisiaj włamać do każdego się można, no to

0: Jednak fakt, że to włamanie nie zostało na czas wykryte i zablokowane, no przy takiej skali przetwarzanych danych ten system bezpieczeństwa powinien zareagować szybciej i skuteczniej.
1: Powiedzieliśmy o przyczynach, ale co ważniejsze, jakie mogą być skutki tego rodzaju no, gigantycznego wycieku danych?
0: Myślę, że przede wszystkim myślimy tutaj o dwóch kategoriach skutków, czyli no, dla zwykłego obywatela może ujawnienie tego, że leczył się w konkretnym gabinecie, czy brał konkretne środki, może być nieco krępujące, no ale nie będzie katastrofą dla kraju. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że wśród tych 19 milionów danych były też dane ważnych polskich polityków chociażby, no to ujawnienie tego, jakimi schorzeniami się zajmowali ich lekarze, jakie leki im na to przepisywali, no mogłoby być chociażby materiałem do szantażu i w to nie mogłoby się dobrze dla Polski skończyć. Na szczęście na razie z naszej najlepszej wiedzy wynika, że te dane nie zostały opublikowane.
1: Zatem jakie będą dalsze kroki? Co może zrobić państwo w związku z tym wyciekiem danych?
0: No, przede wszystkim namierzyć sprawców. Mam nadzieję, że właściwe służby się tym zajmują z pełnym zaangażowaniem. Mamy dobrych ekspertów. Jeżeli sprawcy popełnią gdzieś jakiś błąd, bez wątpienia zostaną zidentyfikowani. No a wtedy zależy już to dużo od tego, na terenie jakiego kraju aktualnie się znajdują i jak współpraca z tym krajem będzie przebiegać.
1: Panie Adamie, czy są jakieś sposoby na sprawdzenie, czy nasze dane są wśród tych, które wyciekły? Bo nie ukrywam, ja także funkcjonuję w tych kartotekach medycznych. No i aż strach pomyśleć, jeżeli te dane wpadną w niepowołane ręce. Pół żartem, pół serio. No,
0: ja mam już ten, kontynuując żart, komfort, że wiem, że moje dane tam były, bo sprawcy mi je podesłali, żeby uwiarygodnić swoje włamanie. Natomiast no, zwykły obywatel na razie nie ma tej możliwości, ponieważ firma jeszcze, to dosyć świeża sprawa, ustala dokładnie, jakie dane zostały wykradzione. Następnie będzie musiała te informacje przekazać do naszych placówek ochrony zdrowia, które będą musiały się z nami skontaktować. Mamy nadzieję, że dzięki interwencji premiera Gawkowskiego uda się te dane umieścić tak, że w rządowym systemie bezpiecznedane.gov.pl, gdzie już za niedługo każdy będzie mógł się zalogować i przekonać, czy tym atakiem został dotknięty, czy nie.
1: Przepraszam, panie Adamie, ja dobrze usłyszałem? Pan otrzymał informację, że pańskie dane wyciekły, tak?
0: Tak, sprawcy, którzy chcieli, żeby firma się z nimi skontaktowała, bo najpierw skontaktowali się z firmą, a następnie ta firma im nie odpowiadała na ich pytania, skontaktowali się ze mną, żebym ja skontaktował się z firmą i wyjaśnił, że sprawcy chcą się z nimi skontaktować i dogadać. Więc żeby uwiarygodnić swoją informację o tym, że wszystkie dane zostały wykradzione, przekazali mi informację również zawierającą moje dane osobowe, które w tej bazie danych były. No i według mojej najlepszej wiedzy były to dane faktycznie, które w tej bazie się znajdowały.
1: Rozumiem. Panie Adamie, co pewien czas słyszymy o różnych wyciekach danych. Pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć, o ile oczywiście się da, jak się zabezpieczyć przede wszystkim także i przed skutkami?
0: No, przed samym wyciekiem bardzo trudno, bo to w dużej mierze jest poza naszym zakresem możliwości. To dotyka firm, którym nasze dane często musieliśmy powierzyć, czy tego chcieliśmy, czy nie. Ja mam taką metodę, że tam, gdzie nie muszę podawać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, na przykład nie wiem, przy zakupach internetowych, podaję dane fałszywe. Jak wyciekną, no to nie będzie tam przynajmniej mojego nazwiska. W najgorszym razie mój numer telefonu. Natomiast no, nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu. A kiedy te dane już wyciekną, możemy założyć, że one już wyciekły. Tych wycieków było historycznie już tyle, że tak naprawdę każdy Polak, który w miarę aktywnie używa internetu, może przyjąć, że jego dane już wyciekły. No cóż, zastrzeżenie PESEL-u, to co pan premier rekomenduje, jest bardzo dobrym ruchem. No i jej rekomendacja jest ta sama od 20 lat. Zachowanie czujności.
1: Zaufana trzecia strona i pan Adam Hertle, który był razem z nami. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Teraz o tym, co się dzieje w Rosji. Oczywiście też o sytuacji wojennej, ale o tym, że ten kraj, co jest bardzo zaskakujące, zmaga się z niedoborami paliwa. Problem niedoboru paliw w Rosji dotyczy już co najmniej 16 regionów. Ze mną Krzysztof Zasada, który śledzi te doniesienia. I rozumiem, że to jest spowodowane, Krzysztof, tym, że co się dzieje na froncie, co się dzieje
2: w wojnie w Ukrainie. Chodzi o ataki na rafinerie rosyjskie. Trzeba zaznaczyć, że taki szczyt problemów rosyjskich z ropą był w czerwcu tego roku, gdzie zbierał się rząd także, bo musiał podejmować jakieś decyzje związane z tym, co zrobić, ograniczać eksport, zabraniać eksportu. Natomiast sami Rosjanie mówią, że od czerwca do sierpnia sytuacja troszeczkę się poprawiła, ale tylko dlatego, że Ukraińcy za cel główny obrali sobie magazyny Wildberries, czyli tego rosyjskiego Amazonu. I większość ataków dronowych z powietrza skierowana była właśnie na te obiekty. Przez pewien czas rafinerie były, że tak powiem, odciążone, jeśli chodzi o ataki ukraińskie. Natomiast to się zmieniło w ostatnich dniach i znów ukraińskie drony nadlatują i niszczą instalacje w rosyjskich rafineriach. I w tym momencie mamy, jak sami Rosjanie informują, problemy z paliwem w 16 regionach. Te problemy polegają na tym, że po prostu na stacjach benzynowych brakuje paliwa i nie chodzi tutaj o jakieś regiony przyfrontowe, ale na przykład w kraju krasnojarskim, to jest okręg syberyjski za Uralem, są regiony takie, w których na przykład nie działa połowa stacji benzynowych i nie można zatankować do samochodu.
1: I rozumiem, że to się przekłada wprost na życie Rosjan.
2: Na pewno tak, bo ten temat zaczyna znów żyć w mediach rosyjskich, chociaż nikt nie krytykuje władzy za to, że nie ma paliwa, ale tak naprawdę pojawiają się materiały w różnego rodzaju mediach, nie tylko społecznościowych, ale także w lokalnych, gdzie gubernatorowie pewnych okręgów na przykład mówią, słuchajcie drodzy, no to może ograniczmy podróże, no bo mamy problemy z paliwem, przejściowe to są problemy, może tydzień,
1: czyli bardziej na rower rozumiem niż samochód,
2: przysiądźmy się do transportu zbiorowego. Tak samo na przykład w okolicach Soczi, to jest szczyt sezonu urlopowego, w Soczi bardzo dużo i w okolicach jest turystów, miejscowe władze apelują do turystów, aby tak naprawdę odstawiły samochody na parkingi, jeżeli mogły, to żeby na piechotę na te plaże albo transportem miejskim, bo faktycznie w Soczi także brakuje paliw. Według władz na 2/3 stacji benzynowych w mieście nie ma paliw.
1: Krzysztof, ale czy jest bezpośrednie powiązanie, czy w tej rosyjskiej mediosferze jest bezpośrednie powiązanie z braku paliw, tych problemów z paliwami i tego, co się dzieje między Rosją a Ukrainą?
2: To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę na pierwszy plan nie przebija się informacja o tym, że głównym powodem są ataki ukraińskich dronów na instalacje przetwarzania ropy naftowej w Rosji, chociaż chyba nie jest zakazane mówić o tym, bo pojawiają się czasami takie głosy, ale główna narracja, szczególnie od władz lokalnych, jest taka, że słuchajcie, no mamy lato, jest okres żniw, jest bardzo duże zapotrzebowanie ze strony rolnictwa na paliwo, więc musimy ograniczyć, no bo są przejściowe problemy w zaopatrzeniu w ropę. Natomiast te przejściowe problemy są jednak tak poważne, że rząd musiał zareagować. Ja przypomnę, że w Rosji wprowadzono zakaz eksportu benzyny do końca stycznia przyszłego roku i do końca sierpnia tego roku zakaz eksportu oleju napędowego. Co więcej, Rosja zaczęła importować paliwo i to tej niskiej jakości. Ono jest oznaczane w Rosji jako A92, czyli niska liczba oktanów, z Afryki. Czyli z Maroka ściągnięte zostało ostatnio 30 tysięcy ton paliwa, aby ten bilans jakoś tam zachować.
1: A to może wpłynąć też na działania wojskowych? Myślisz, że to, bo rozumiem, że to wpływa na codzienność funkcjonowania Rosjan, ale czy to może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działania armii?
2: Nie wydaje mi się, ponieważ z tego, co widzę w mediach, wprowadzane są reguły takie, że paliwa nie może zabraknąć dla administracji, ani dla specjalnej operacji wojskowej, jak tę wojnę w Ukrainie nazywają cały czas władze w Moskwie. Dla nich paliwa nie zabraknie. Są specjalne na stacjach benzynowych korytarze, tak jak były w Polsce sklepy za żółtymi firankami.
1: Tak są sklepy dla wojskowych.
2: Administracja lokalna, władza, służby ratunkowe, wojsko mogą się zaopatrywać. Także pojawiły się głosy, że dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć, no bo przedstawiciele lokalnych władz i ich rodziny stają w tych kolejkach, gdzie można się zaopatrzyć w paliwo. No to budzi pewne oburzenie mieszkańców lokalnych, ale to oburzenie, no to ono nie przekłada się jakoś mocno na zewnątrz. W Rosji po prostu tak musi być chyba.
1: Krzysztof Zasada, bardzo dziękujemy.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Nieoficjalna stolica III Rzeszy. Tajemnice alpejskiej rezydencji Hitlera.
1: W latach 1934-45 w Obersalzbergu, położonym nad bawarskim miastem Berchtesgaden, mieściła się górska rezydencja o nazwie Berghof.
2: Jej właścicielem był Adolf Hitler. To właśnie w tym miejscu nazistowski dyktator czuł się najlepiej i spędzał mnóstwo czasu.
1: Jednak Berghof był czymś więcej niż luksusowym domem. W okresie rządów Hitlera stał się niemalże drugą nieoficjalną stolicą III Rzeszy, gdzie niejednokrotnie zapadały kluczowe decyzje.
2: Hitler przyjmował w niej wielu zagranicznych przywódców i dygnitarzy, a sam dom i sceneria wokół niego były wykorzystywane przez nazistowską propagandę do kreowania wizerunku wodza.
1: Dlaczego Hitler wybrał właśnie to miejsce na swoją rezydencję i co stało się z nią po zakończeniu wojny?
2: W dzisiejszym odcinku misji specjalnej przedstawimy historię Berghofu, jednej z najważniejszych kwater Führera.
1: Hitler po raz pierwszy przybywa do Berchtesgaden w 1923 roku. Odwiedza swojego mentora, Dietricha Eckharta, który zatrzymał się w górującym nad miastem pensjonacie w Obersalzbergu.
2: Przyszły Führer jest zachwycony pięknymi widokami, które rozciągają się z okien budynku.
1: W 1926 roku Hitler po odsiedzeniu wyroku za zorganizowanie nieudanego puczu monachijskiego przyjeżdża do Berchtesgaden, gdzie wynajmuje mały górski domek.
2: Kończy w nim pracę nad swoją książką Mein Kampf, która stanie się Biblią nazistów.
1: W 1928 roku wynajmuje położony w Obersalzbergu Haus Wachenfeld. Wtedy jest to jeszcze skromna alpejska willa, ale już za kilka lat przekształci się w imponującą rezydencję.
2: Gdy w 1933 roku Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec, kupuje Haus Wachenfeld za pieniądze zarobione ze sprzedaży Mein Kampf.
1: Gdy dom należy już do niego, Führer decyduje się na przeprowadzenie gruntownej przebudowy, która ma zamienić go w luksusową rezydencję.
2: Zadanie to zostaje powierzone architektowi Aloysowi Degano, któremu Hitler tłumaczy swoją wizję.
3: Chciałbym, żeby w tym miejscu stanęła okazała trzykondygnacyjna willa z dużym tarasem i garażem. Chciałbym też, żeby pojawił się salon z oknem panoramicznym, pozwalającym oglądać Alpy.
1: Hitler chciałby przebudowę nadzorował członek partii nazistowskiej i zadanie to zostaje powierzone Martinowi Bormanowi.
2: Jednym z pierwszych zadań Bormana staje się wykupienie okolicznych działek od mieszkańców. Wokół rezydencji znajduje się kilka domów, ale przywódca III Rzeszy chce mieć te okolice tylko dla siebie i swoich najbliższych współpracowników.
1: Hitler początkowo nakazuje jednak, by zakup odbywał się po cenach rynkowych. Borman miał nawet narzekać.
4: Führer nie pozwala mi zmuszać mieszkańców do sprzedaży działek i przez to muszę płacić wygórowane ceny.
2: Większość mieszkańców Obersalzberga godzi się na sprzedaż, ale kilku odmawia. Jednym z nich jest Józef Helcel.
1: Mężczyzna nie zgadza się na sprzedaż nawet po utracie pracy. Wtedy w domu Helcela osobiście zjawia się Martin Bormann.
4: Jeżeli jutro nie pójdzie pan do notariusza i nie sprzeda domu, pan i pańska rodzina traficie do Dachau.
2: Helcel natychmiast sprzedaje rezydencję, a rodzina dostaje 3 dni na wyprowadzkę.
1: Bormann postępuje podobnie w przypadku innych wciąż opierających się mieszkańców. Według niektórych wersji 2 z nich naprawdę trafiło do Dachau.
2: Spędzić w obozie kilka tygodni, po czym także zdecydowali się na odsprzedanie swoich domów.
1: Gdy wszystkie działki wokół willi Hitlera zostają przejęte, rozpoczyna się wyburzanie domów.
2: Na ich miejscu powstają koszary SS, domy gościnne oraz inne budynki mające tworzyć nowy kompleks rezydencji wodza.
1: Haus Wachenfeld jest gruntownie rozbudowywany i w 1936 roku zmienia się w ogromną luksusową willę. Zostaje mu też nadana nowa nazwa – Berghof.
2: Martin Bormann adaptuje jeden z budynków na swój własny dom, chcąc pozostać jak najbliżej wodza. Podobnie robią też Hermann Göring oraz Albert Speer.
1: Hitler sam projektuje wnętrza i dekoruje pomieszczenia dziełami sztuki oraz XVIII-wiecznymi meblami.
2: Jednym z najbardziej reprezentacyjnych pokoi jest wielki salon, w którym znajdowało się ogromne okno, z którego można było obserwować panoramę Alp.
1: Na górnych piętrach znajdują się pokoje stałych mieszkańców, w tym sypialnie Hitlera i jego kochanki Ewy Braun.
2: W 1938 roku na szczycie Kelstein zostaje otwarta herbaciarnia, zwana także Orlim Gniazdem.
1: Obiekt powstaje z inicjatywy Bormana i jest to prezent na 50. urodziny Hitlera. Führer odwiedzają jednak tylko 10 razy, tłumacząc, że nie czuje się komfortowo na tej wysokości.
2: Wódz III Rzeszy jest jednak niezwykle zadowolony z efektów rozbudowy całego kompleksu i nagradza Martina Bormana, mianując go swoim sekretarzem.
1: Bormann staje się też zarządcą Berghofu i niejednokrotnie decyduje, kto będzie miał dostęp do Hitlera.
2: W ten sposób niemal nieznany nikomu wcześniej człowiek staje się jednym z najbardziej wpływowych nazistowskich dygnitarzy.
1: Hitler niezwykle lubi przebywać w posiadłości Berghof i w latach poprzedzających wojnę spędza w rezydencji większość czasu.
2: Z tego powodu Obersalzberg staje się nieoficjalną stolicą III Rzeszy i właśnie tam zostaje podjętych wiele kluczowych decyzji dotyczących planów ekspansji terytorialnej Niemiec.
1: Równocześnie Berghof jest wykorzystywany w celach propagandowych. Wiele gazet, także zagranicznych, publikuje zdjęcia wodza na tle gór, przechadzającego się z psem czy przyjmującego wycieczki.
2: Ma to budować wizerunek wodza III Rzeszy jako zwykłego człowieka, kochającego naturę i mieszkającego w skromnej wiejskiej posiadłości blisko innych obywateli.
1: W rzeczywistości cały teren jest ogrodzony i ściśle strzeżony, a nagrania są starannie wyreżyserowane.
2: Hitler przyjmuje też w Berghof wielu zagranicznych przywódców. W 1938 roku gościł m.in. brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina, z którym omawiał postanowienia układu monachijskiego.
1: Gdy rozpoczyna się II wojna światowa, Hitler spędza w swojej górskiej rezydencji coraz mniej czasu.
2: Chce dokładnie kontrolować generałów i obserwować przebieg operacji militarnych, dlatego przebywa w kwaterach znajdujących się niedaleko frontu.
1: Wciąż jednak regularnie odwiedza Obersalzberg, gdzie odbywa się wiele narad wojennych. Na kilku z nich zostają opracowane plany ataku na Związek Radziecki.
2: W bogato zdobionych pokojach omawiane są też plany eksterminacji Żydów i stworzenia najskuteczniejszego aparatu terroru na okupowanych terenach.
1: Gdy w 1943 roku wojna zaczyna iść nie po myśli Niemiec, Berghof staje się dla Führera miejscem, gdzie izoluje się od problemów i może zapomnieć o toczącej się wojnie.
2: Sprzyja temu fakt, że rezydencja znajduje się poza zasięgiem alianckich bombowców. Sielska atmosfera panująca w okolicy sprawia, że Hitler zaczyna prowadzić dość beztroski tryb życia.
1: Zwykle wstaje około godziny 11. Po zjedzeniu wegetariańskiego śniadania i przyjęciu mieszanki leków, w tym także tych zawierających narkotyki, bierze udział w konferencjach i spotkaniach z generałami.
2: Później zwykle spaceruje po malowniczej okolicy, a wieczorem zjada wystawną kolację.
1: Po posiłku wraz z innymi ogląda filmy i prowadzi długie rozmowy o polityce, sztuce czy architekturze.
2: Spotkania te potrafią trwać do 3 nad ranem. Albert Speer, jeden z najbliższych przyjaciół Hitlera, wspominał:
4: Hitler uwielbiał prowadzić niekończące się monologi, ponieważ większość obecnych doskonale znała już ich treść, wszyscy okropnie się nudzili i jedynie udawali, że słuchają.
1: Ten sielski tryb życia Führera w Berghof ma jednak poważne konsekwencje dla nazistowskich Niemiec.
2: W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku Hitler jak zwykle do późna ogląda filmy. W tym samym czasie alianci rozpoczynają realizację pierwszego etapu operacji Overlord. Wkrótce w Normandii lądują pierwsze oddziały.
1: We Francji stacjonują niemieckie dywizje pancerne, ale generałowie boją się wysłać je do walki bez wyraźnego rozkazu Führera.
2: Gdy pierwsze meldunki o desancie docierają do Berghofu, nikt nie ma odwagi obudzić Hitlera.
1: Wódz III Rzeszy dowiaduje się o inwazji dopiero około południa, ale wtedy jest już za późno, by coś zrobić.
2: Niemieckie dywizje pancerne, które mogły odeszyć aliantów lub zadać im ciężkie straty, w kluczowym momencie bezczynnie stały w miejscu.
1: Gdy Hitler wydał zgodę na ich przemieszczenie do Normandii, nie są w stanie już odmienić losów bitwy.
2: Do tego czasu Amerykanie i Brytyjczycy zdołali umocnić swoje pozycje i wyładować na plażach pierwsze czołgi.
1: 14 lipca 1944 roku Hitler opuszcza Berghof i udaje się do swojej kwatery w Wilczym Szańcu. Nigdy więcej nie wróci już do Obersalzberga, choć pod koniec wojny wielu go do tego namawiało.
2: Pod rezydencją zbudowano sieć bunkrów i schronów, pozwalających na długą obronę.
1: Martin Bormann, który nie chce ginąć w walkach o Berlin, wielokrotnie próbuje przekonać wodza do opuszczenia miasta.
3: Mein Führer, myślę, że powinniśmy opuścić Berlin i udać się do Berghof. Będziemy mieli dużo większą szansę na zorganizowanie skutecznej obrony.
2: Jednak Hitler stanowczo odpowiada:
3: Nie, po
5: postanowiłem pozostać w Berlinie do końca.
1: Mimo to kilku najbliższych współpracowników Führera zostaje ewakuowanych ze stolicy i przewiezionych do Obersalzberga.
2: Wśród nich jest Obergruppenführer Julius Schaub, któremu Hitler powierza specjalne zadanie.
5: Ma pan pojechać do mojego mieszkania w Monachium, a potem do rezydencji w Berghof i zniszczyć wszystkie moje rzeczy osobiste. Nie chcę, by cokolwiek dostało się w ręce wroga.
1: Oficer SS opuszcza Berlin 22 kwietnia 1945 roku i skrupulatnie wypełnia swoje zadanie. Wszystkie dokumenty, szkice czy listy Hitlera, które znajdowały się w Berghofie, zostają spalone.
2: 25 kwietnia 1945 roku nad Obersalzbergiem rozlega się dźwięk syren ostrzegających przed nalotem.
1: Wkrótce na niebie pojawiają się brytyjskie bombowce, które niszczą rezydencję Hitlera oraz inne budynki.
2: Po nalocie okoliczni mieszkańcy wchodzą na wcześniej zamknięty teren i zaczynają przeszukiwać zgliszcza w poszukiwaniu cennych przedmiotów czy jedzenia.
1: Gwardziści z SS nie próbują ich zatrzymywać, bardziej martwiąc się o swoją własną przyszłość.
2: 4 maja SS-mani opuszczają Obersalzberg, wcześniej podkładając ogień pod zrujnowane przez bombowce zabudowania Berghofu.
1: W następnych dniach wkraczają tam wojska francuskie i amerykańskie, które przeczesują ruiny w poszukiwaniu pamiątek.
2: W bunkrach znajdujących się pod kompleksem zostaje znalezionych wiele dzieł sztuki, mnóstwo zapasów jedzenia oraz kilkaset butelek wina.
1: W 1951 roku władze Bawarii, nie chcąc, by ruiny stały się miejscem pielgrzymek nazistów, podejmują decyzję o zniszczeniu niemal wszystkich pozostałości dawnej rezydencji Hitlera i zamknięciu wejść do bunkrów.
2: Do dziś można jednak zobaczyć fragmenty fundamentów kompleksu, który niegdyś był nieoficjalną stolicą III Rzeszy.
1: Jednym z niewielu budynków, który przetrwał do dzisiejszych czasów i który można odwiedzić, jest Orle Gniazdo, czyli nielubiana przez Hitlera herbaciarnia na szczycie góry Kelstein.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.